0: działalności prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje polskiemu komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich. A o szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
1: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
2: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
1: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To już ostatni dzień z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy na litrze, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
3: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród kierowców.
4: Powinna zostać obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
5: Dla mnie nie. Jedzę na gazach, mam taniej.
6: To tankuje się dzisiaj.
7: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
6: Nie. Dlatego, że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
0: Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. A w Gdańsku odbyły się obchody 46. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania Solidarności. O znaczeniu podpisanych w efekcie tamtych wydarzeń, tzw. porozumień sierpniowych, mówił podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki.
8: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest Solidarności w wolnej i niepodległej Polsce. Ale to też pytanie, czy potrafimy dzisiaj, drodzy Państwo, rozumieć, że tamta Solidarność, za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tą samą Solidarność. NSZZ Solidarność, która reprezentuje 700 tysięcy ludzi pracy w całej Polsce.
0: W trakcie uroczystości tradycyjnie otwarto bramę numer 2, a uczestnicy wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
9: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
10: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
11: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
0: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W Gdańsku upamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. Z kolei prezydent odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności i działacza antykomunistycznego Krzysztofa Wyszkowskiego. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono też 30% miesięcznego wynagrodzenia.
12: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia
13: prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
0: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już złożony w NFZ i w Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych ponad 18 milionów osób z platformy medycznej.
14: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
15: Warto, ja już to zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
16: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
17: Ostrożności nigdy za wiele.
16: Dokładnie.
0: W urzędzie w Bełchatowie był nasz reporter Rafał Różycki. Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel. Przypomnijmy, do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracę. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalni, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
18: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
0: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestowali, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagali się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
19: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem. Podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
20: Rozczarowanie, gorycz, złość.
21: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
19: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
22: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
19: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący akcji uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
0: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynku i lokali komunalnych.
23: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
24: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować. Co to są za pomieszczenia? Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Warszawa pożegnała Wandę Traczek-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączak. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu pojawili się mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczek-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
25: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać. Ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
0: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. I jeszcze zaproszenie na ósmą rundę, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Na antenie Vox FM chwilę po godzinie 8 rano. Gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Klaskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. A rozmów będzie można też posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie.

0: streszczenia lektur.
1: Świtezianka to słynna ballada Adama Mickiewicza, zaliczająca się w poczet żelaznej podstawy kanonu lektur szkolnych, zatem należy dobrze opanować jej treść i problematykę. Streszczenie oraz opis bohaterów pomogą Wam też lepiej zrozumieć, co chciał Wam przekazać polski wieszcz narodowy. Posłuchaj. Świtezianka wydana została w 1822 roku w Wilnie jako część zbioru Ballady i Romanse. Przede wszystkim warto wiedzieć, czym tak właściwie były tytułowe świtezianki. Nazywano tak legendarne nimfy wodne, które miały żyć w wodach jeziora Świteś na obecnej Białorusi. Skoro podstawowe kwestie mamy już za sobą, przejdźmy do konkretów. O czym właściwie jest świtezianka i co tym razem chciał nam przekazać Adam Mickiewicz? Znajomość ballady często sprawdzana była na maturze, zatem warto dokładnie opanować jej treść i problematykę, a żeby ułatwić Wam to zadanie, przygotowaliśmy ściągawkę, w której omówiliśmy najważniejsze aspekty i streszczenie świtezianki. W formie pisanej znajdziecie wszystko na stronie sk.pl w zakładce podcasty. Czas i miejsce akcji. Miejscem akcji świtezianki jest jezioro Świteś oraz otaczający je las. W przypadku czasu akcji sytuacja nie jest już taka jasna. Jak to w baśniach i im podobnych bywa, wydarzenia przedstawione w fabule rozegrały się prawdopodobnie dawno, dawno temu. Wiemy jedynie, że akcja toczy się nocą, pod koniec lata. Bohaterowie. Chłopak, główny bohater, strzelec, który daje zwieść się pokusie i zdradza ukochaną. Dziewczyna. Ukochana chłopaka, tajemnicza i nieufna piękność. Świtezianka, tytułowa bohaterka, nimfa wodna i mieszkanka jeziora Świteś, która wiedzie chłopaka na pokuszenie. Na końcu okazuje się być dziewczyną. Narrator, uważny obserwator, przykład narratora, który nie jest wszechwiedzący i przyznaje, że nie ma pojęcia, kim jest ukochana chłopaka. Streszczenie. Nad brzegiem jeziora Świteś niemal każdej nocy spotyka się dwoje kochanków, spacerując przy świetle księżyca. Młody chłopak i tajemnicza, piękna dziewczyna. O ile o nim wiemy, że jest strzelcem w tutejszym borze, o niej nie wiemy prawie nic. Nie mamy pojęcia, skąd pochodzi, jak się nazywa i kim są jej rodzice. Nie wiemy też, gdzie znika każdej nocy po przechadzkach z ukochanym. Chłopak prawi jej peany, czyli pieśni pochwalne, na temat miłości aż po grób. Pragnie jak najszybciej się pobrać, by mogli być razem już na zawsze. Dziewczyna nie poddaje się jednak porywom serca i pozostaje sceptyczna. By dowieść swej lojalności, oddania i bezgranicznej miłości, chłopak przysięga, że na zawsze pozostanie jej wierny, a na świadków wzywa wszystko, co najświętsze oraz moce piekielne. Wysłuchawszy jego przysiąg, dziewczyna odchodzi. Chłopak szuka jej po lesie, lecz nigdzie nie może znaleźć. Mijają dni, lato się kończy i nastaje jesień, a chłopak ma już dość nocnego czekania na ukochaną nad jeziorem. Chce, by dziewczyna zamieszkała z nim w jego chacie, w leszczynowym gaju. Obiecuje jej godne życie, gdzie owoców i zwierzyny nigdy im nie zabraknie. Dziewczyna waha się jednak, obwieszcza, że nie ufa mężczyznom, gdyż stary ojciec wiecznie ją przed nimi ostrzegał. Stwierdza, że może by i przystała na jego propozycję, gdyby miała pewność co do stałości jego uczuć oraz lojalności, jaką mógłby jej zapewnić. Ma co do tego jednak poważne wątpliwości. Chłopak nie traci ani chwili i klęka przed ukochaną, przysięgając jej dozgonną wierność. Dziewczyna stwierdza, że przysiąg należy dotrzymywać, bo każdego, kto je łamie, spotyka odpowiednia kara. Powiedziawszy to, znika. Jak każdej nocy. Chłopak szuka jej i błądzi po lesie, jednak bezskutecznie. Dziewczyna rozpłynęła się bez śladu. Chłopak wraca, idąc leśną drogą, gdy nagle zryw wiatru burzy wody jeziora Świteś. Nad taflą wody majaczy postać. Jest to niezwykle piękna, młoda kobieta, odziana w lekkie i zwiewne stroje, a jej twarz jest zachwycająca i blada niczym biała róża. Nimfa zaczyna kusić strzelca, by uległ jej wdziękom. Pyta go, dlaczego samotnie spaceruje w świetle księżyca. Usłyszawszy odpowiedź, namawia go, by zapomniał o tajemniczej dziewczynie, która co noc znika bez śladu i zwodzi go od dawna. Sugeruje nawet, że ukochana drwi z niego i jego naiwnej miłości. Nimfa zaczyna przekonywać chłopaka, by oddał się jej, obiecując mu szczęśliwe wspólne życie i noce spędzone w wodnym łóżku wśród lilii i wodnych zjaw. Chłopak waha się, jednak pokusa jest zbyt silna. Piękność obnaża się przed nim, wołając, by do niej podszedł. Widząc jego opory, jak ten wpatruje się w ziemię, rozpoczyna zabawę. Owiewa go wiatrem, rozpryskuje na jego ciele krople wody i muska jego stopy falami jeziora. Strzelec chce już do niej podbiec, jednak przypomina sobie o przysiędze wierności złożonej ukochanej. Zatrzymuje się więc, piękno i sztuczki nimfy okazują się jednak silniejsze i chłopak się poddaje. Wbiega za zjawą na środek jeziora, lecz gdy już ma chwycić jej dłoń z pragnieniem pocałowania jej, zawiewa wiatr, a oblicze nimfy przedstawia jego ukochaną. Dziewczyna przypomina mu o złożonej przysiędze. Mówi, że za złamanie jej poniesie okrutną karę. Jego dusza będzie płonąć ogniami piekielnymi przez 1000 lat, uwięziona w modrzewiu rosnącym nad brzegiem jeziora,

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zaskakujący trend. Polakom już chyba nie smakuje alkohol. Rzucają picie. Mamy coraz więcej abstynentów.
2: No, Polak by nie pił. Tam najwięcej.
3: Ale zobaczy pan, no, trzeźwi wszyscy. Świeżutcy, uśmiechnięci.
4: Bo to nie Polacy, to dlatego.
5: My nie pijemy alkoholu akurat. Mamy inne rzeczy, które również endorfiny wyzwalają. No nie wiem, już nawet w planszówkę razem pograć.
6: Pijam w wieku 15 lat, a po 18 już całkowicie przestałam. Nie lubię w ogóle uczucia po alkoholu, jak szumi, tak jakby, że czujesz się pijany.
7: Ktoś pije, to pił będzie.
8: Nie odczuwam takiej potrzeby po prostu jakoś. Gram w gry komputerowe albo czytam książki, seriale oglądam.
9: Wszyscy się naoglądaliśmy dziadków, wujków, rodziców, którzy przez alkohol stracili wiele i niech potrzebujemy my tego.
10: No pijemy dlatego, że Jezus Maria, no życie jest smutne, no.
11: Młodzi to w ogóle nie piją.
10: Ale ćpają za to.
12: Ciągle piją więcej na Słowacji. Yes. A wódkę pijecie?
13: Ano.
12: No a w Polsce młodzi ludzie już coraz mniej.
13: Już coraz mniej?
12: No.
13: No ja nie wiem, co się porobiło.
1: Aż 23% Polaków nie pije alkoholu. To wynika z nowego badania CBOS-u. To aż o 7% więcej niż w 2019 roku. Co się stało z Polakami? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek młodzi ludzie. Dlaczego oni już nie chcą pić?
5: My nie pijemy alkoholu akurat. Mamy inne rzeczy, które również endorfiny wyzwalają. No nie wiem, już nawet w planszówkę razem pograć.
3: Planszówki, kino.
5: Po prostu zjedzenie razem czegoś. Bugera wciągnąć.
3: Zamiast tego piwa po prostu.
5: Tak, tak. No przy jedzeniu też jest przyjemnie porozmawiać.
3: Co, ale ty w ogóle nie pijesz?
5: Nie, nawet w klubie nigdy nie byłem. Alkohol przede wszystkim skraca dystans między ludźmi.
3: No właśnie.
5: A da się to robić w inne sposoby.
11: Sławomir Wencen właśnie powiedział, że być może dlatego dzieci się nie rodzą, bo młodzi ludzie nie piją alkoholu.
5: Mógłbym porozmawiać z osobami, które mają FAS, czyli zespół ten alkoholowy.
6: Pijam w wieku 15 lat, a po 18 już całkowicie przestałam.
3: Dlaczego właśnie? Skąd ten impuls?
6: Bo wcześniej to robiłam dla znajomych, później uznałam, że mi to nawet w ogóle nie smakuje.
3: Ale co, że nie lubisz takiego...
6: Nie lubię w ogóle uczucia po alkoholu, jak szumi, tak jakby, że czujesz się pijany.
3: Dlaczego?
6: Bo to mnie rozleniwia, bo jestem ogólnie osobą rysującą, też tworzącą rzeczy na szydełku i takie tam, więc normalnie mam motywację, żeby to wszystko robić. Po alkoholu tego już nie mam. I widzę po prostu, że można się bawić i bez tego.
3: A co robicie, jak się spotykacie?
6: Na przykład gramy w planszówki, gramy czasami nawet w gry, nawet nie to, że się spotkać, ale na przykład przez internet czasami gramy w gry, czy to nawet się zdarza czasami rysować, jak są osoby jeszcze inne rysujące. Ostatnio w planszówkę Neuroshima na przykład grałam, to nie, no świetna zabawa. Czy do jakiegoś kina, na przykład tak jak z chłopakiem zamiar dzisiaj iść i moim zdaniem to jest lepsze niż pójść do baru na randkę.
3: No tak, a tak to picie i tyle. I nic konstruktywnego.
6: Jeszcze później wymiotować jeszcze potem.
1: No to idziemy teraz w okolice placu Szembeka w Warszawie. Tam ja spotkałem osoby, które raczej nie gardzą alkoholem i bardzo dziwią się, że teraz jest moda na niepicie. Im się to w głowie nie mieści, im się to nie podoba.
11: Zaskakujące badanie jest i wynika z niego, że już co czwarty Polak nie pije alkoholu.
2: O, to nie dla mnie. Ale wszyscy pijemy tutaj. No, Polak by nie pił. No nie wiem, no.
11: Zauważyliście taki trend, że już ludzie nie piją?
2: Młodzi przede wszystkim piją.
11: Że młodzi piją?
2: Młodzi walą ostro. Śpają, piją, biją się, awanturują się, naprawdę.
11: Tak. Ale mówią, że właśnie nie mają potrzeby, nie czują potrzeby pić.
2: Niech pan tego... Ja jestem tego zdania, że kłamią. Oni w domu piją, po cichutku.
11: Po cichu i nie mówią, że piją, a potem jak jest badanie, to mówią, że nie pijemy, tak? Że na tych zasadach.
2: Sami się oszukują. Tam najwięcej.
3: Ale zobaczy pan, no, trzeźwi wszyscy.
11: Świeżutcy, uśmiechnięci.
4: Bo to nie Polacy, to dla niego.
1: A dlaczego Polacy rezygnują z alkoholu? Troska o zdrowie i brak potrzeby spożywania. To są takie główne dwa argumenty. Ponad połowa tak odpowiedziała w tym badaniu. Wśród młodych ludzi ten drugi argument pojawia się najczęściej. Brak potrzeby picia, nie czuję takiej potrzeby, tak odpowiedziało prawie 80% ludzi między 18 a 24 rokiem życia.
11: Pijesz czy nie?
8: Nie piję.
11: A dlaczego nie pijesz? Właśnie jak to możliwe w ogóle?
8: Nie wiem, w sensie po prostu jakoś nie piję. Nie potrzebuję tego. W sensie jakoś ze znajomym gdzieś tam się spotkam, napiję, ale to jest tak raz na pół roku może... rzadziej. Nie odczuwam takiej potrzeby po prostu tego.
11: W sensie, to co ty robisz wieczorami na przykład?
8: Gram w gry komputerowe albo czytam książki, seriale, oglądam cokolwiek jakby. Mm-hmm. Ja wiem po moich znajomych, że jak wychodzimy, no to pójdziemy na planszówki i nie wypijemy to jedno piwo, ale no tak, żeby pójść i dużo wypić i pójść na jakąś imprezę czy coś tam, to tak rzadziej już, rzadziej.
11: A wódkę kiedy piłeś ostatnio?
8: W piątek? Ale tak, znaczy w piątek, ale jeszcze ostatnio, nie wiem, tym, jak się nazywało, na Nowy Rok, więc jakby to też jest jakby akurat to piątek był, akurat był grill, byli znajomi czy coś tam, ale tak to ostatnio na Nowy Rok.
14: No ja nie piję już pewnie z 5 lat. Po prostu jak się piło, to później się inne złe rzeczy przychodziły do głowy i zrozumiałem, żeby po prostu skończyć, bo inaczej alkohol skończy ze mną, nie?
11: No ale to wiesz, to kiedyś też tak było, że ludzie też robili różne dziwne rzeczy, a i tak pili.
14: No i się zapijali, do tego to prowadzi koniec końców, nie? Jak ktoś nie zna umiaru, to nie powinien pić.
11: Czyli co, czyli młodzi ludzie mają taką większą świadomość?
14: Czy ja wiem, czy młodzi? No ludzie po prostu, nie? Jedni mają tą świadomość i się uczą czegoś na własnych błędach, cudzych błędach, nie? No. Błędach ojca na przykład. No, no różne sytuacje są.
11: No dobrze, a jak się bawić bez alkoholu, powiedz, to w ogóle możliwe, żeby...
14: Zależy, że co rozumiesz przez zabawę, nie? Bo na przykład, no ja tu potrafię wejść na parkiet sobie, jeżeli chodzi o to, zamknąć oczy, sam ze sobą sobie tańczę i co, jest
11: na
14: pięknie. No na trzeźwo, na trzeźwo.
9: Nie piję alkoholu, rzeczywiście jest taki trend.
11: A dlaczego? Skąd to się wzięło?
9: Skąd się wzięło? Z tego, że w wieku 16 lat byłam dosyć imprezową osobą i już się wypiłam, że tak powiem. No i myślę, że wszyscy się oglądaliśmy dziadków, wujków, rodziców, którzy przez alkohol stracili wiele i niech potrzebujemy my tego.
11: No tak, na imieninach tam swoje wysiedzieliśmy.
9: Tak. Zgadza się.
11: No ale jak żyć bez alkoholu, jak się bawić bez alkoholu, czy to w ogóle możliwe jest?
9: Jest mnóstwo rzeczy, które można robić, można wyjść na rower, można posiedzieć nad Wisłą, można napić się dobrej kawy, zrobić coś dobrego do jedzenia. Myślę, że to jest dużo bardziej wartościowe, poczytać książkę, niż się napić.
1: Żyjemy w ciekawych czasach. Głębokich przemian w mentalności społeczeństwa. Picie, które było kiedyś normą, dziś jest już tylko taką ewentualnością, jedną z możliwości. Aż 88% Polaków zgadza się z twierdzeniem, że można się dobrze bawić bez alkoholu na jakiejś imprezie. To sporo, ale wśród tych najmłodszych dorosłych to już 97% tak odpowiedziało. Czyli prawie wszyscy.
11: Co czwarty Polak nie pije alkoholu. W ogóle. Pan nie pije?
15: No. Ja piję.
11: A, pan pije.
15: Bo ja nie mogę się odwodnić.
10: No pijemy dlatego, że... Jezus Maria, no. Życie jest smutne, no.
11: Ale właśnie widzi pan, że już młodzi to w ogóle nie piją.
10: Ale ćpają za to.
15: Nie piją młodzi?
11: No, coraz mniej piję. Tak mówią przynajmniej.
15: To tylko tak mówią.
11: A potem i tak piją.
15: Zgadza się. Wystarczy pochodzić wieczorami i to pan zobaczy, jak młodzież się... prowadzi.
10: Większość tych młodych ludzi to niestety, ale nadużywa sobie do innych towarów, nie?
11: A panowie jednak tradycjonaliści, tak? Rozumiem?
10: Piwko. My tylko piwko. Nawet wódki nie piję.
15: No,
10: my spożywamy weekendowo. Jeśli idziemy sobie gdzieś się przejść teraz, wypijemy sobie po jednym piwku, jest wszystko w porządku.
11: No, ale środek tygodnia jest.
10: No, ale środek tygodnia, ale kolega nie pracuje.
15: A. Jestem zaraz wolny.
11: Środek tygodnia to też jakby weekend.
15: No tak. No, bo ja,
10: no dla nas, jeśli panowie...
15: weekendy, że ja jestem w pracy.
11: No. No, ale może te zakazy pomagają, że nie można kupić w nocy.
15: A to jest głupota. Ja panu powiem, że to jest jedna wielka głupota.
10: U mnie na dzielnicy powstał już 3 metry.
15: Bo jak pan by poszedł do sklepu, zapłacił 4 zł za piwo, to na Marynie pan płaci 8 zł albo 12.
11: No. 8 zł za piwo?
15: Tak.
11: No. Na mecie, tak?
10: Na mecie.
11: Ale to Melina, że można też pójść i sobie wypić na miejscu, czy tylko
10: ja
11: kupić?
15: Nie do końca.
11: Czyli
10: tak. Idziesz do nich, jak butelka wódki kosztuje na przykład 30, to tam kosztuje 70. Ale jak ktoś chce się nachlać, no to niestety...
15: Ktoś pije, to pił będzie.
11: Trochę mniej piją ludzie niż kiedyś?
16: Nie, jak pili, to nie piją.
11: Piją cały czas?
16: Nawet więcej. Pracuję i z Ukraińcami, i z Polakami, i z Mołdowanami, z różnymi. Nic się nie zmieniło.
11: Wszyscy piją.
16: Ja. No, ja pracuję na budowie, wiesz, tak. Jestem budowlęcy. Jakiej budowlęc nie pije? Nie ma, nie znam takiego.
11: Nie, no, no, bo to, ale to jak się pije, to się tam, wiesz, krzywo no, muruje, no. Coś. Krzywo się muruje i te tynki tam nie. Krzywo czy coś, nie?
16: Nie. Nie? Na przykład, jak ja się nie piję, a. To ja nie zmuruję prosto.
11: A, to wtedy...
16: na obrót.
1: Płeć ma znaczenie. Mężczyźni piją częściej. Jeden na trzech pijących, no tak czasami, bo nie bierzemy tu pod uwagę abstynentów, przyznaje, że pije przynajmniej raz w tygodniu, ale to samo mówi tylko 7% kobiet. Kobiety, jeżeli już piją, no to zazwyczaj tak kilka razy w roku.
17: Młode pokolenie w ogóle przestało pić i zaczęło się rozwojem zajmować osobistym, a my, czyli 40+, jak się identyfikuje, też odchodzimy od alkoholu.
11: Ale można bez alkoholu się bawić?
17: Świetnie bawić, tak, że... można.
11: A to w jaki sposób? Co robić?
17: Tańczyć, nie wiem, zachwycać się, rozmawiać z ludźmi.
11: Bez alkoholu?
17: Bez alkoholu, zdecydowanie.
11: W ogóle nie pijesz? Czy
17: nie,
11: tak zdarzy się?
17: W ogóle
11: się...
17: nie piję.
11: Od kiedy?
17: Tak? Ponad 2 lata.
11: Dwa lata?
17: W ogóle.
11: Nic?
17: Tak.
11: No dobrze, i mówisz rozwój duchowy bardziej, tak?
17: Nie, nie rozwój duchowy, nie idźmy w New Age i pierdzielenie w bankę, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby normalnie reagować, kontrolować swoje emocje, swoje myśli, być obserwatorem, a nie się w jakiś sposób otumaniać i później z ręką w nocniku, że ktoś za ciebie podjął decyzje życiowe, a nie ty sam, bo żyjesz nieświadomie, bo jesteś cały czas pijany.
18: Kiedyś sobie powiedziałem, że może być taki Polak, który w ogóle nie pije alkoholu. I to jestem ja. Przecież alkohol to jest zatruwający życie, a nie wzbogacająca rzecz. To jest coś, co oczywiście człowiek wymyślił. Inne tam zwierzęta, małpy czy inne też nawet, prawda? Ale myślący człowiek, żeby się zatruwać alkoholem po to, żeby być wesołym, to głupota jest.
11: A chociaż zwierzęta są też takie, że jedzą te sfermentowane owoce
18: no
11: i też...
18: No to właśnie tylko nadmieniłem.
11: To jak pan przetrwał w ogóle te czasy? Bo pan ale ja nie w czasach komunizmu, jeszcze tam, no powiedzmy, tego socjalizmu...
18: Ja jestem 46 roku urodzenia, więc widziałem tych przewalających się biedaków w różnych miejscach, o takich o... I to byli Polacy i to było biedne, bo oni byli obszarpani i brudni. Widziałem już od dawna, że Polacy tak jak ogródki utrzymują, odlewają, wyrywają chwaściki, wychodzą rano. To są piękni Polacy.
11: I że podobnie dbają też o siebie, tak? Zaczynają dbać.
1: Wódki to już w ogóle ludzie nie chcą pić, jak się okazuje. Najpopularniejszy napój alkoholowy, no tu chyba zaskoczenie... Wino, które popija 32% Polaków, 30% pije głównie piwo, a wódkę tylko 13% Polaków pije. No to teraz, tak dla porównania, dwóch młodych Słowaków się wypowie. No jak tam się sprawy mają? Czy u nich też widać ten zadziwiający trend?
19: My jesteśmy Słowacy.
3: A, wy ze Słowacji. A na Słowacji młodzi ludzie piją alkohol?
19: Piją alkohol.
3: No bo jest takie badanie w Polsce, że coraz więcej ludzi nie pije, nie chcą pić.
19: Oh, no na Slovensku mladí velice pijú. My máme pivo, rádi pivo, máme rádi pivo.
3: Že ľubíte?
19: Ľubíme pivo, áno.
3: No a v Polsce mladí ľudia ešte raz menej.
19: Coraz menej?
3: No.
19: No ja neviem, čo sa porobilo.
3: Ale vaše pytanie, czy na Słowacji tak samo jak w Polsce? Czy też tak jest? Czy jednak więcej piją ciągle?
19: Więcej piją ciągle.
3: Ciągle piją więcej na Słowacji. A wódkę pijecie?
19: Ano.
3: Wódkę?
19: Wódku, piwo, hniedej, rum.
3: Rum?
19: Rum.
3: Whisky. Whisky. No to właśnie w Polsce jakoś coraz mniej, nie? I co to, co chodzi?
20: A może czy macie nowy zakon teraz, aj w Warszawie?
19: Ano.
3: Że zakaz mamy.
19: Ano, myśmy wczoraj chcieli iść o 2:30 si kupić piwo.
3: Chcieliście kupić piwo i zamknięte, nie było?
19: Nie predali nam, że iba od 8 rano.
3: No i co?
19: O 6.
3: No i co zrobiliście? Czekaliście do 6 rano?
19: Nie, iśliśmy spać.
3: Poszliście spać?
19: No. No i idziemy si teraz kupić piwo.
21: Teraz idziemy kupić.
19: Lebo dneska je na koncert a idziemy stać piwo.
3: A jaki koncert?
19: The Weeknd na Playboy Carti na stadionie.
3: Na stadionie.
19: Ano.
3: No dobrze. Tam. Trzymajcie się, dzięki.
19: Ano.
3: Bawcie się dobrze.
1: Można się dogadać ze Słowakami, nawet bez alkoholu, jak słyszeliście. Kończymy dziś. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledczy, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał pakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
2: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
3: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
0: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
3: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
0: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje Polskiemu Komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich. A o szczegółach nasze reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
5: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
4: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To już ostatni dzień z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy na litrze, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród kierowców.
7: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
8: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
9: To tankuje się dzisiaj.
10: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
9: Nie. Dlatego, że sąsiedzi zza Odry tankują równo na nasz koszt.
0: Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. A w Gdańsku odbyły się obchody 46. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania Solidarności. O znaczeniu podpisanych w efekcie tamtych wydarzeń, tzw. porozumień sierpniowych, mówił podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki.
11: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest Solidarności w wolnej i niepodległej Polsce. Ale to też pytanie, czy potrafimy dzisiaj, drodzy państwo, rozumieć, że tamta solidarność, za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tą samą solidarność. NSZZ Solidarność, która reprezentuje 700 tysięcy ludzi pracy w całej Polsce.
0: W trakcie uroczystości tradycyjnie otwarto bramę numer 2, a uczestnicy wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
12: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
13: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
14: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
0: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W Gdańsku upamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W Święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. Z kolei prezydent odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności i działacza antykomunistycznego Krzysztofa Wyszkowskiego. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono też 30% miesięcznego wynagrodzenia.
15: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
0: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już złożony w NFZ i w Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych ponad 18 milionów osób z platformy medycznej.
16: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
17: Warto, ja już to zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
18: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
19: Ostrożności nigdy za wiele.
18: Dokładnie.
0: W urzędzie w Bełchatowie był nasz reporter Rafał Różycki. Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel. Przypomnijmy, do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracę. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
20: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
0: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestowali, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagali się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
21: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem: podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
22: Rozczarowanie, gorycz, złość.
23: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
21: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie z zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
1: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
21: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący Akcji Uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
0: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynku i lokali komunalnych.
2: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
19: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować. Co to są za pomieszczenia? Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Warszawa pożegnała Wandę Traczek-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączak. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu pojawili się mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczek-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
22: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać. Ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
0: Wanda Traczek-Stawska zmarła 18 sierpnia. Miała 99 lat. I jeszcze zaproszenie na 8. rundę, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Na antenie Vox FM chwilę po godzinie 8 rano. Gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. A rozmów będzie można też posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie.

0: Albo rzucaj.
1: Słucham.
2: Dzień dobry, Julka, Pawelec z tej strony.
1: Dobry.
2: Reaguję na twoją prośbę. Pytanie, czy na pewno masz lat 21?
1: Tak.
2: A ile ma lat on?
1: On ma 26.
2: No to opowiadaj, dziewczyno.
1: No to po prostu chcę go zaprosić na randkę, ale się wstydzę.
2: Powiedz mi, jak ty wpadłaś na tego 26-latka? Gdzie go poznałaś?
1: Po prostu poznaliśmy się na portalu randkowym.
2: A, czyli to nie jest jakaś miłość namacalna, którą miałaś przyjemność zobaczyć i się zakochać, tylko obejrzałaś go sobie.
1: Tak, się poznaliśmy na portalu randkowym, no i planujemy spotkanie, ale ja się wstydzę i tutaj do was przychodzę z pomocą. Dzięki wam nabiorę tej odwagi, myślę.
2: A jak dawno ty go zobaczyłaś na tym www?
1: To kilka miesięcy temu.
2: To długo już. Ile?
1: No.
2: Ile miesięcy temu?
1: Z 4.
2: I przez 4 miesiące on nie wpadł na pomysł, żeby ciebie zaprosić gdzieś na jakąś kawkę, nie wiem, lody, cokolwiek?
1: No on wpadł, tylko ja odrzucałam, bo się wstydzę.
2: I teraz ty mnie prosisz, żebym ja jego? A, czyli czy on się wypisał już z tej znajomości, rzadziej pisze?
1: Nie, on mamy ciągle kontakt.
2: I teraz ty go prosisz jednak, żeby się z tobą zobaczył?
1: Tak.
2: A co was łączy, powiedz?
1: Po prostu mamy takie same podobne charaktery, czy coś.
2: I
1: te same rozumienie mamy też.
2: Okej.
1: Okay. I się dobrze dogadujemy.
2: No dobra, a mieszkacie w miarę blisko siebie, czy to będzie trudna miłość, jakby się udało?
1: Ja mieszkam 40 km od Olsztyna, on od Olsztyna mieszka 20.
2: Czyli ma się 60.
1: Ma auto.
2: A ma auto, okej.
1: Okay. Tak.
2: Czyli Olsztyn się kłania.
1: Tak.
2: Ma na imię Adam, to od razu przedstawmy słuchaczom. Co on robi? Czym się zajmuje?
1: Na studia chodzi i zdaje egzaminy i będzie miał praktyki w starostwie.
2: A ty jako 21-latka?
1: Ja, no to pomoc kuchenna aktualnie.
2: Czy on w tych zaczepkach internetowych, rozmowach telefonicznych miały miejsce rozmowy telefoniczne również?
1: Nie.
2: Zaraz, poczekaj, to tylko pisałaś z nim?
1: Tak, tylko pisaliśmy ze sobą.
2: Czyli też nie widzieliście się w ogóle nawet przez telefon?
1: Nie widzieliśmy się.
2: A jakieś zdjęcia żeście sobie wysłali?
1: Nie.
2: Okej, czyli tylko to, co było na portalu randkowym.
1: Tak.
2: Ale to wiesz o tym, że ty nie masz żadnej gwarancji, że on ma 26 lat i ma na imię Adam.
1: Ma.
2: Oj, dziewczyno, nawet nie wiesz, jakie życie może być pełne niespodzianek.
1: Na spokojnie.
2: Okej, czyli ty wiesz to, co on ci napisał.
1: Tak.
2: Okej, że jest studentem administracji, zarządzania administracji, tak? Że będzie miał praktyki i że mieszka 20 km od Olsztyna.
1: Tak.
2: A jaka miejscowość?
1: Buchwald, jakoś tak.
2: Nawet nie wiesz.
1: W sensie podobał, ale to jest taka trudna miejscowość.
2: No dobrze.
1: Julka, to jest takie zadupie, jak to powiedział.
2: Julka, to ty nie wiesz, jak on wygląda?
1: W sensie ja wiem ze zdjęć.
2: Ze zdjęć, no dobra. Brunet, blondyn?
1: Brązowe włosy i okulary ma.
2: Brązowe czy rudzielec?
1: Brązowy.
2: Budowa ciała, jak ci wygląda? No.
1: Trochę maciołka do kochania.
2: Okej, czyli z małym brzuszkiem.
1: Tak.
2: A ty, jak się prezentujesz?
1: Też z maciołkiem do kochania.
2: Okej, czyli krągła, a brunetka, blondynka?
1: Ombre, góra jasna, a dół ciemny.
2: No dobra, no to zadzwonię do niego, bo się sam już nie mogę doczekać.
1: Czy on
2: w ogóle, Julka, będzie wiedział, o kim ja rozmawiam?
1: Będzie wiedział.
2: Czy przyjmie zaproszenie na randkę, bo ja w sumie na pierwszą randkę muszę was umówić, tak?
1: Tak.
2: To bardzo proszę wszystkich, żeby trzymali kciuki za Julkę, bo Julka dorosła do spotkania. Zaraz zobaczymy, że Adam to jest w ogóle Adam. Czy nie będzie jakiejś niespodzianki? Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Adamie, Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM z niespodzianką przygotowaną dla ciebie przez kogoś, kogo znasz.
1: Wow.
2: Teraz pomalutku dojdziesz, o co tu komuś chodziło. Jesteśmy na antenie Radia Vox FM i mam tu zgłoszenie, którym ktoś mi opisuje, że jest mocno tobą zainteresowany, ale nie mieliście możliwości spotkać się.
1: Chyba jeszcze nie.
2: Chyba jeszcze nie, tak. No, ja wyraziłem pewne obawy, czy na pewno jest ta osoba pewna, z kim piszę, bo nie było żadnej nawet wideorozmowy. Potwierdzasz?
1: No, jeszcze nie było. Nie. Zgadza się.
2: Czyli wiesz, że chodzi o Julkę lat 21, która jest mocno tobą zainteresowana, Adamie.
1: Tak, domyślam się, że o nią chodzi.
2: I nie bardzo rozumiem, dlaczego nie doszło jeszcze do spotkania. W związku z tym, jeśli nie wiesz, jak ona wygląda, to powiem ci, że ma włosy w kolorze ombre, czyli mieszankę wielokolorową. Ma 21 lat. Dużo oczekuje a propos tej znajomości. Rozumiem, że widzieliście tylko zdjęcia siebie samych.
1: Tak, widzieliśmy zdjęcia, jakby były plany się spotkać, ale po prostu nam trochę nie wyszło. Trochę tak się nam zmienia w życiu. Jakby ja mam teraz straszne 2 tygodnie, cały czas jestem zajęty, ona teraz też zajęta.
2: No, ale naciska.
1: Planujemy, mamy nadzieję, że się uda w końcu spotkać i zgadzać.
2: No więc właśnie chciałbym cię namówić na spotkanie, na umówienie się chociażby do końca tego tygodnia. Nie wiem, czy masz zajęcia w piątek?
1: Nie.
2: Sobota, niedziela wolne?
1: Też wolne.
2: No i bardzo dobrze. Namawiam cię, żeby się do końca tygodnia zobaczyć z dziewczyną i wyrazić jakby chęć poznania i zobaczenia, czy w ogóle coś z tego mogłoby być, Adamie, bo ona zaczyna obawiać się, że grasz już tylko na czas, a tu ci dziewczyna stygnie. No, taka sytuacja. Powiedz mi, czy byłbyś skłonny obiecać mi, że zobaczysz się z nią na bank, czyli serio, serio i słowo honoru? Czy uważasz...
1: Obiecuję, że się zobaczymy.
2: Bardzo dziękuję. Ja swoją robotę wykonałem. Julka jest gotowy się z tobą spotkać.
3: Dobrze.
2: To teraz ty zadzierzgnij temat. Coś tu namów chłopaka, żeby nie zmienił zdania, bo w końcu to 60 kilometrów.
3: No to ci namawiam na kole.
1: Ej, to tylko 60 kilometrów.
2: A no więc właśnie, to
3: i
2: chciałem
3: na spacer do parku.
2: No ja bym proponował się spotkać najlepiej w Olsztynie, nie? Bo macie ten sam kierunek. Myślę, że to jest dobra komunikacja kierunku dużego miasta. No Julka, coś więcej. Nagle widzę, odwaga uciekła. Ze mną gadałaś całkiem sprawnie.
3: No trochę zawstydzona.
2: No właśnie. A też dlaczego tak długo zwlekałeś ze spotkaniami? Nie mów mi, że ciągle coś ci wypadało. Nie byłeś pewny?
1: Po prostu ciągle coś mi wypadało.
2: A od jak dawna piszecie do siebie?
1: Ile to będzie, z miesiąc? Trochę więcej?
2: 4 miesiące. To widzisz, tak zleciało. 4 miesiące już piszecie do siebie. Dlatego Julka jest troszeczkę zdesperowana i nie bardzo wie, na czym stoi. I dlatego zgłosiła cię do programu Kochaj albo Rzucaj. W tym programie jesteś, by jakoś zaznaczyć, że no to już czas, że to byłoby miłe.
1: Mi też zależy na spotkaniu jakby, więc myślę, że to nie będzie żaden problem.
2: Okej, dobra, mi to wystarczy. Julia, jesteś tam czy zemdlałaś?
3: Tak, jestem.
2: To coś powiedz, bo będziemy się chyba żegnać.
3: No to pozdrawiam wszystkich.
2: Trzymajcie za mnie kciuki. Oby przyszedł.
3: No, trzymajcie kciuki.
2: Oby przyszedł. Adaś, kiedy mamy sukces, zawsze sobie krzyknę: niech żyje nadzieja na miłość. Niech to się wam układa. Pozdrawiam.
3: Dziękujemy. Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Pegasus.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.
3: O poranku hołd dla obrońców Westerplatte. Mija 87 lat od niemieckiej agresji na Polskę. Koniec programu CPN, ceny paliw na stacjach ostro w górę. Świątek i hurkacz z awansem. Polscy tenisiści wystąpią w drugiej rundzie US Open.
4: Jest wtorek, pierwszy dzień września, godzina 6, czas na wiadomości w Oksafem, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Uroczystości rocznicowe i mocne słowa prezydenta. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy, 87 lat temu, z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu prezydent wspominał bohaterów.
5: Dla Polaków jednym z najważniejszych symboli jest Westerplatte, na którym heroiczni, bohaterscy żołnierze polscy nie tylko walczyło z przeważającą siłą niemieckiego wroga, ale tu wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
3: Karol Nawrocki mówił, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie.
5: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
3: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON. W Wieluniu jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy. Ceny paliwa niżej. Jak bardzo ceny poszły w górę? Na jednej ze stacji w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Rzycki.
6: Podwyżka jest znacząca. Litr popularnej benzyny 95 kosztuje tutaj o złotówkę i 12 groszy więcej niż w poniedziałek. Z kolei olej napędowy zdrożał o złotówkę i 4 grosze i przekroczył barierę 8 zł za litr. Kierowcy kręcą głowami.
7: Bardzo dużo.
6: Za dużo?
7: Za dużo, bardzo dużo.
8: Szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
6: Obniżone ceny obowiązywały do 31 sierpnia. Do godzin wieczornych kierowcy szturmowali stacje paliw, aby zatankować taniej.
3: Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 mln zł. Przyznał się do winy, choć podczas przesłuchania wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył pieszego, który szedł poboczem. 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Chodzi o wypadek, do którego doszło w piątek wieczorem w Zadrożu niedaleko Olkusza. Kierujący samochodem potrącił 15-letniego pieszego i uciekł.
9: Są to zarzuty spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących chorobą realnie zagrażającą jego życiu. Prokurator zarzucił podejrzanemu, że nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego, że uciekł z miejsca zdarzenia i również zarzucił mu zachowanie, które polega na spożywaniu alkoholu po popełnieniu czynu zabronionego, czyli po wypadku, a przed zatrzymaniem przez policję.
3: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie. Do sądu zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie 26-latka. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Stan poszkodowanego 15-latka nadal jest bardzo ciężki. Iga Świątek zameldowała się w drugiej rundzie US Open. Polka pewnie wygrała z Chinką Shi Wang 6-2, 6-3. W drugiej rundzie wielkoszlamowego turnieju zobaczymy także tu Huberta Hurkacza. Polski tenisista wygrał z Bośniakiem Damirem Dzumurem.
4: Deszczowy poranek na Pomorzu, od Koszalina aż po Gdańsk, te opady deszczu o poranku i tego deszczu tam będzie dzisiaj najwięcej, ale popada też dzisiaj na Mazurach oraz na Podlasiu, no i przelotnie w innych regionach.
0: A jeżeli chodzi o temperatury, to nie będzie aż tak ciepło jak wczoraj, ale nadal ciepło, bo 25 stopni w Rzeszowie będzie można zobaczyć. W Koszalinie najchłodniej, tam zaledwie 18. Koszalin, Olsztyn i Gdańsk.
2: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, o poranku. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Jak zawsze mamy dla Was garść najważniejszych informacji w tak zwanej pigule. No i będzie o tym, co się zbliża nieuchronnie, czyli rozpoczęcie roku szkolnego, ale także o wydarzeniach kryminalnych. Policyjny ostatni weekend, rozprawy w sądzie, ale także akcje inspektorów transportu drogowego. Będzie również o sporcie, czyli wyniki, walka, rywalizacja. Bilet miesięczny na przejazdy Polregio będzie honorowany również w pociągach Intercity. Obie spółki kolejowe mają w najbliższych dniach podpisać porozumienie w tej sprawie. Chodzi o przejazdy na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż. To pomysł marszałka województwa lubuskiego. Skorzystają z tego młodzi ludzie dojeżdżający do szkół i osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy. Jeżeli pociąg Polregio zostanie odwołany, będzie można skorzystać z przejazdu Intercity. Jeden bilet na Polregio Intercity ma obowiązywać od początku roku szkolnego. No właśnie, a do ławek uczniowie zasiądą już za chwilę. Na uczniów czeka nauka, a na rodziców wydatki. Czy początek szkoły może być stresujący także dla dorosłych? Składki, ubezpieczenia i wyprawka to może być kłopotliwe, jednak jak mówią Lubuszanie, wydatki zwykle nie są duże.
7: To chyba plecak. Plecak największym wydatkiem. W granicach 300 zł.
10: Książki dają w podstawówkach, więc nic nie trzeba kupować.
11: Wydaje mi się, że te inne rzeczy na początku są droższe, typu jakieś wycieczki, wpłaty.
1: Inauguracja roku szkolnego we wtorek, a od środy już pierwsze lekcje. W tym roku szykują się kolejne zmiany związane z reformą w edukacji. W podstawówkach będzie zakaz korzystania ze smartfonów oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części o zdrowiu seksualnym, która jest tylko dla chętnych. Zadań domowych nie będą mieli uczniowie klas 4-8. Są także nowe podstawy programowe.
12: Wypadki i pijani na lubuskich drogach działo się w weekend. Wydarzenia i akcje miały miejsce w sobotę. To był pracowity czas dla policjantów. Więcej Sebastian Górny.
13: W sobotę w Gorzowie zatrzymano dwóch kierowców, którzy mieli w organizmie ponad 0,5 promila i będą odpowiadać za przestępstwo. Zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny aut. Jeden z motocyklistów stracił prawo jazdy, bo grzał ponad setkę w terenie zabudowanym. W Mironicach 38-latek na łuku zjechał z drogi i uderzył w słup. Zginął na miejscu. Z kolei w regionie 25 osób wsiadło za kierownicę po alkoholu. 14 prowadziło w stanie nietrzeźwości, a 11 kierowców po użyciu alkoholu.
12: W sumie sprawdzono prawie 5400 kierowców. 5 osób nie miało wymaganych uprawnień, 2 złamało sądowy zakaz, a 1 osoba była poszukiwana.
1: Przyznał się do czynu i opisał przebieg zdarzenia. W sądzie w Gorzowie ruszył proces Tomasza P., który kilka razy ranił matkę nożem. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. 33-latek przyjechał do matki, bo miało posypać się jego życie finansowe. Zażądał od niej pieniędzy i samochodu. Gdy ta odmówiła, zaatakował nożem. Tomasz P. podkreślał, że żałuje swojego czynu, nie planował zabić matki. Z kolei Jolanta P. zeznała, że ma uszkodzoną piersi i wątrobę. Twierdzi, że gdyby do domu nie weszła jej córka, to już by nie żyła. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku w Górkach Noteckich. 32-latek miał dźgnąć swoją matkę, po czym uciekł samochodem. Ujęto go kilkanaście kilometrów dalej.
12: Autokary i ciężarówki pod lupą. Inspekcja Transportu Drogowego przycisnęła kierowców na koniec wakacji. Zabrano dowody rejestracyjne, wystawiono też mandaty. Akcja ITD działa się na ekspresowej trasie S3 w pobliżu Skwierzyny, a więcej wie Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
1: Pod lupę wzięto m.in. układ kierowniczy, hamulce, światła, zawieszenie czy oponę. Sprawdzono także trzeźwość kierowców, ich uprawnienia i kwalifikacje oraz czas pracy. Inspektorzy skontrolowali łącznie 33 autokary. Zatrzymali 2 dowody rejestracyjne za niesprawne światła mijania. Pojawiły się też nieprawidłowości w dokumentacji i tachografach. Wszyscy skontrolowani byli trzeźwi. Mundurowi sprawdzili, czy kierowcy tirów przestrzegają zakaz ruchu w godzinach od 8 do 14. 2 obcokrajowców ten zakaz naruszyło.
12: Jeden z przewoźników nie posiadał aktualnej licencji transportowej.
1: Na alejkach przy Marcinkowskiego przydałaby się toaleta. Tak uważa radny Gorzowa i pyta o to urzędników. Jan Kaczanowski z Gorzów Plus napisał interpelację. Remont alejek był jednym z punktów kampanii wyborczej Jacka Wójcickiego w 2014 roku. Do tej pory przez 12 lat niewiele w tej sprawie się zmieniło. W swojej interpelacji radny pyta o stan przygotowania inwestycji, kiedy ukończona będzie dokumentacja, kiedy ruszy przetarg. Zdaniem radnego przy okazji modernizacji warto byłoby postawić tam ogólnodostępną toaletę publiczną. Odpowiedzi urzędników na interpelację na razie jeszcze nie ma. Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Właściciel wykupił koncesję na sklepową sprzedaż alkoholu i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany jest alkohol tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić. Mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
14: Mamy nieuczciwego przedsiębiorcę, który obchodzi przepisy prawa. No, słyszymy takie incydenty, są również w Polsce notowane. Faktycznie otrzymał on koncesję na prowadzenie lokalu gastronomicznego, w którym serwowany jest alkohol. Natomiast tak naprawdę wygląda to dokładnie tak jak każdy inny sklep monopolowy. Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu, nie możemy odebrać koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
1: Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu. W Gorzowie od 2019 roku obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano.
2: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
1: Emocje, ściganie i kontrowersyjne decyzje sędziego na żużlowych drabach w Zielonej Górze. Stal Gorzów przegrała 48-42, do odrobienia ma 6 oczek. Długo walka na to, że była wyrównana, po 13 biegach był remis i adrenalina rosła. W 14 gonitwie wykluczono Adama Bednarza, który wywieziony pod bandę przewrócił się. Przed powtórką doszło do starcia kibiców z ochroną przy wieżyczce. Leciały śmietniki, użyto wody i gazu. Po 22 minutach zawodnicy wystartowali. Dwa ostatnie biegi wygrał Falubas. Sędzia zagrał pierwsze skrzypce na żużlowych derbach, pierwsze wątpliwości w wyścigu juniorskim, motocykl Oskara Palucha zdefektował. Ten zmienił sprzęt, ale jadąc zaplątał się w leżący na murawie przewody. Pomógł kierownik startu, ale stalowiec ustawił się już po czasie. Mimo to gonitwa została odjechana. W powtórce piątego biegu na starcie Przemysław Pawlicki ewidentnie ruszał się, sędzia nie reagował. W szóstym wyścigu arbiter przerwał, bo oderwała się reklama od bandy, a gorzowianie mieliby wygraną. W dziesiątym biegu ze startu na podwójne prowadzenie wyszła stal, jednak sędzia wykluczył Pawlickiego, bo wtedy właśnie miał się ruszać na starcie.
12: Komplet punktów uciekł w końcówce. Stilon Gorzów zremisował w Legnicy z Rezerwami Miedzi 2-2. Podopieczni Karola Gliwińskiego szykują się już do derbów Gorzowa. W Legnicy pierwsi na prowadzenie wyszli goście. Szybko, bo w szóstej minucie trafił Mateusz Walczak. Chwilę później było 1-1. Bramkę strzelił znany z ekstraklasowych boisk Kamil Drygas. W drugiej połowie prowadzenie stilonowcom dał Cezary Andrzejewski. Ostatecznie gorzowianie musieli zadowolić się jednym punktem po golu Jacka Podgórskiego w końcówce. Derby z Wartą Gorzów już w sobotę, mecz przy ulicy Olimpijskiej, gospodarzem tym razem Stilon, a początek o godzinie 16.
1: Warta Gorzów poległa u siebie z Rezerwami Zagłębia Lubin 2-0. Rywal umocnił się na pozycji lidera tabeli, a warciarze nadal na 12 miejscu. Lubin od początku meczu dociskał Gorzowian i w 35 minucie strzelił gola. Po nim gospodarze przyjęli inicjatywę, ale nie zdołali wyrównać. W drugiej połowie bordowo-granatowi trzymali rękę na pulsie. Mimo tego w 65 minucie wynik na 2-0 podwyższyło Zagłębie. Warta zakończyła pojedynek bez punktów. Przed nią derby ze Stilonem Gorzów. Zapowiadają się piłkarskie emocje. Pierwsze treningi za akademiczkami. Wkrótce do zespołu powinna dołączyć Courtney Hart. Reprezentantka Bośni i Hercegowiny czeka na wizę. Od początku przygotowań AZS-u AJP z drużyną trenują Amerykanki, dobrze znana gorzowskiej publiczności Stephanie Jones i Ella Ledin. W drużynie zostały praktycznie wszystkie polskie zawodniczki z minionych rozgrywek. W trakcie przygotowań gorzowskie koszkarki zagrają w turniejach w Berlinie, Wrocławiu i Trutnowie. Na co stać zespół w tym sezonie? Na to pytanie w mediach społecznościowych klubu odpowiedziała Klaudia Gerthen, kapitan akademiczek.
15: Na pewno na wiele. Nie chcę mówić dokładnie, na czym chcemy stanąć, ale myślę, że ten sezon naprawdę się zapowiada bardzo dobrze. Naprawdę mamy fajny zespół i zobaczymy, jak to będzie.
1: Pierwszy mecz w Orlen Basket Lidze Kobiet 27 września w Łodzi. Rywalem AJP będzie miejscowy Widzew. Początek o godzinie 16.
12: W wakacje zapewniał rozrywkę, teraz musi odpocząć. Do 11 września rekreacyjny basen Słowianki będzie zamknięty. Obejmuje to także osoby z niepełnosprawnościami, które korzystały ze sprzętu w tej części kompleksu. Powód tradycyjny, czyli coroczna przerwa technologiczna. Woda z niecyk zostanie spuszczona. Od poniedziałku przy ulicy Słowiańskiej wykonywane są prace czyszczące i konserwujące. Pod lupę wzięte zostaną niecki, ale też urządzenia urozmaicające rekreacje, jak zjeżdżalnie. Dla klientów wciąż dostępny jest basen sportowy i sauny. Ponowne otwarcie strefy rekreacyjnej zaplanowane jest na 11 września od godziny 14. Szczegóły profil facebookowy Słowianki.
1: Zapisz dziecko na trening. To może być pierwszy krok w stronę NBA. Wychowanek Kangu Basket koszykarską przygodę zaczynał w gorzowskim klubie. Wygrał wyjazd do Stanów i pojedzie na mecz najlepszej ligi świata. Każda sportowa historia od czegoś się zaczyna. Czasem wystarczy jeden zapis, jedna piłka i ktoś, kto pokaże dziecku, że sport może być jego pasją. Treningi Kangu Basket ruszają od 7 września. Odbywają się w kilku miejscach, m.in. w szkole podstawowej numer 13 czy w pierwszym LO lub w centrum tenisowym. Zapisać można już 4-latki. Grafik dostępny jest na stronie szkołakoszykówki.pl.
2: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
16: Konrad Baranowski, to jest radio Vox FM Gorzów i nasza rozmowa na tematy przeróżne dzisiaj. Angelika Agapow jest moim państwa gościem. Dzień dobry, cześć.
17: Dzień dobry, witam.
16: Tematy przeróżne, bo będzie... Dziwnie to brzmi, ale ja już słyszałem wywiady jakieś tam chyba Tomka Jocza z tobą i rzucił tym samym żartem, więc nie będę tym sucharem rzucał, że rozmowa o ptakach i brzmi to dziwnie, bo po prostu będziemy rozmawiać o ornitologii naszej tutaj lokalnej gorzowskiej, ale porozmawiamy też o muzyce i to już jest, nie jest specyficzne połączenie. Zacznijmy właśnie od zwierząt i dbania o nie. Ostatnio natknęła mnie trochę do tej rozmowy sytuacja, o jakiej opowiadała mi koleżanka redakcyjna zresztą, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, która ostatnio znalazła gołębia. Nie do końca na początku wiedziała, co zrobić. Później jakoś tam się odnalazła w sytuacji, no ale tutaj mamy ekspertkę, bo no trzeba tak powiedzieć, bo ty jesteś wolontariuszką, jedną z niewielu w całej Polsce, bo to nie jest tak, że w każdym mieście mają oddziały Fundacja Gruszętnik. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. Jest to fundacja, która, no jak sama nazwa wskazuje, w zasadzie nazwa wskazuje na to, że ratujecie głównie gołębia, no ale wiadomo, że tak nie jest. Co zrobić, jak się znajdzie rannego ptaka gdzieś na ulicy, chodniku, pod drzewem?
17: Patrząc na ilość ptaków, która do mnie teraz przychodzi, powinnam powiedzieć, na pewno nie dzwonić do mnie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o gołębie, bo głównie gołębie przychodzą, wiadomo, ich jest więcej poszkodowanych, bo też ludzie ich nie lubią i robią im krzywdę czasami. No to zabezpieczenie w karton z dziurkami najlepiej. Jak się ma coś miękkiego, to można wyłożyć, nawet ręczniki papierowe, cokolwiek. No i tak. I trzeba kontaktu szukać do mnie. Niektórzy mają mój numer telefonu, ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia, także mój numer po prostu lata po całym Gorzowie. I też można na Gruszętniku na zdjęciu w tle znaleźć właśnie numer telefonu na Gorzów. Ewentualnie weterynarze podają. Sklep zoologiczny też poda, także...
16: Czyli wszyscy mają twój numer.
17: No trochę tak.
16: I co dalej robisz w takiej sytuacji? Co dalej się z tym gołębiem dzieje? Jaka jest twoja gdzieś tam procedura, ta wewnętrzna działania? Kiedy ten ptak wychodzi na wolność? Co się dzieje z takim poszkodowanym gołębiem?
17: Jeżeli chodzi o wyjście na wolność, to zależy. Zależy od tego, co się stało, nie? Więc jak już przejmę ptaka, no to sprawdzam jego stan. Jeżeli na przykład ma niesprawne nogi, no to sprawdzam, czy jest czucie głębokie, czy są nogi ciepłe, czy jest w ogóle szansa, że będzie chodził. I taki ptak na przykład ląduje w hamaku. Póki nie zacznie chodzić, jest wzmacniany. Są też ptaki z połamanymi nogami, no to one też idą do hamaka, żeby te nogi się wzrosły prawidłowo, chociaż czasami bywa, że gdzieś tam ten wzrost troszeczkę się wybrzuszy, ale u niektórych na przykład nie udaje się usztywnić nogi, bo jest w takim miejscu, że po prostu bandażem nie idzie tam dojść. I co jeszcze? No mamy pisklęta też do odchowania. Pisklęta, które są już trochę starsze albo są chore, czasami mają też właśnie połamane nogi albo skrzydła, ptaki po kolizjach z szybami, ptaki po kontakcie z kotem. I tutaj chciałabym uczulić, bo większość to są koty właścicielskie, które właśnie ranią ptaki. No i tak właściciele, teraz było fajnie, bo ludzie faktycznie poczuwali się do odpowiedzialności za swoje zwierzęta, ale właściciele tego jakby nie odczuwają i oni oczekują, że ja z własnej wypłaty będę leczyć ptaka, którego poraniło ich zwierzę, a w takim wypadku ptak potrzebuje antybiotyku pilnie, nawet jak nie widać rany, może być to mikroranka, którą widać pod mikroskopem dopiero. Kocie bakteria powodują u ptaków sepsę. Więc ten ptak, jak już te bakterie się rozjedną po organizmie, po prostu umiera. I też nie zawsze antybiotyk zdaje tu swoją jakby rolę. No, ale właśnie przeczulam. Jeżeli ktoś chce przynieść ptaszka właśnie po kocie, swoim kocie, bo nie mówię o kotach, które są bezdomne, no to fajnie by było, jakby się dość dorzuciło do zbiórki, no bo to jednak kosztuje. A ptaków z roku na rok jest coraz więcej. I ja nie jestem w stanie tak pokrywać wszystkich kosztów bez pomocy. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj dodać.
16: O, to jeszcze zdecydowanie rozwiniemy temat, natomiast rzucę oczywiście pytaniami pomocniczymi. Zacznę od tego właśnie, jaka jest skala twoich działań. Tak, nie wiem, czy podliczasz to gdzieś w Excelu, że na zielono, czerwono i tak dalej, ile takich ptaków rocznie do ciebie trafia, miesięcznie. Jaka jest skala działań?
17: To znaczy się, no ja muszę to wszystko zapisywać i podliczać, bo ja na koniec roku rozliczam się z RDOŚ-iem, bo muszę wysłać raport roczny, właśnie z tego względu, że no mam zezwolenie na takie działania. Ostatnio ktoś się ze mną kłócił, w ogóle nie zna mnie i mówi, że nie, nie masz zezwolenia, cię zgłoszę do GDOŚ-u, nie? Ja mówię, dobra, no to proszę. Ja ostatnio z GDOŚ-iem pisałam maile, bo też coś zgłaszałam, także wiedzą. I co? No, jak zaczynałam w 2020, to zaczęłam chyba w lipcu dopiero. Tam było 20 parę ptaków do końca roku. Potem chyba liczba się zwiększyła do 100 paru. I tak co roku, aż w końcu w zeszłym roku było chyba 600 coś. Tak mi się wydaje, nie? Ale po drodze jeszcze dołączyła do mnie przyjaciółka, która mi przywiozła ptaka i tak się poznałyśmy. I też pomagała mi właśnie przejąć parę ptaków gdzieś tam, jak było ich za dużo, nie? Już nie dawałam rady przyjmować, nie mieściły się po prostu transportery. A też wiadomo, że nie mogę tego porozstawiać wszędzie po podłogach, po całym, i tak są w całym domu, ale mamy kwarantannę w jednym pokoju, w drugim pokoju są papugi. W kuchni na przykład przy blacie leżą moluszki takie do karmienia i jest pokój po prostu na ogólne ptaki, nie? W którym ja spałam i z których się musiałam wynieść. Także no właśnie doszło już tak mi się wydaje, że to było ponad 600. Musiałabym zajrzeć w zeszyt, ale no zapisuję ile tam gdzieś na przykład, czyli podliczam to później, ja nie pamiętam już teraz, bo ja to zapisuję w raporcie, ile tam ptaków poumierało gdzieś po drodze, nie? I teraz jak ptaków jest tak wiele przyjeżdżających, no to śmiertelność wzrasta, nie? I to też jest tak, że niektórzy oczekują, że jak przywiozą ptaka, to ja go magicznie wyleczę i on wróci na wolność, nie?
16: Oczekują cudów.
17: Tak, a ja robię wszystko, co w mojej mocy. Ja czasami się potrafię nawet tak podłamać trochę, że ja już nie mogłam więcej zrobić, a i tak sobie pluję w twarz, że może jednak mogłam zrobić coś więcej, nie? I nie mam takiej mocy, żeby uleczyć tego ptaka i muszę działać tu z antybiotykami, ze wszystkimi takimi rzeczami. No i to jest chyba takie najgorsze w tym ratownictwie, nie? Na początku bardzo źle przyjmowałam śmierć ptaka. Przy pierwszych ptakach ja po prostu wyłam nad ptakiem, który umierał mi na rękach. Ale gdybym tak musiała, znaczy gdybym tak reagowała za każdym razem, to w końcu bym wylądowała gdzieś tam w Choroszczu albo gdzieś indziej. Więc no teraz już jestem odporna i no to tak z czasem gdzieś weszło, nie?
16: To jest takie, jak ludzie czasami się zastanawiają, dlaczego pracownicy ochrony zdrowia czasami wydają się nieempatyczni, prawda? Jak mają pacjentów i tak dalej. Tak widzę taką analogię, no bo z czasem jak się widzi gdzieś tam choroby, właśnie śmierć ludzką, tak samo, prawda? I tak dalej, no to po prostu się człowiek przyzwyczaja. Jakby człowiek się przyzwyczaja do takich najbardziej hardkorowych, że tak się wyrażę, rzeczy.
17: No tak, no bo czyli jeżeli chodzi o lekarzy, to jest troszeczkę inaczej, no bo oni tam mają pacjenta, ten pacjent gdzieś tam sobie później idzie i ewentualnie mu się umrze, tak? I tak nie ma tej takiej relacji. A jak my mamy zwierzęta przy sobie i fakt staramy się, żeby te zwierzęta nie miały z nami za dużo kontaktu, chyba że są jakieś takie do karmienia co chwilę albo do jakieś tam do czyszczenia, bo na przykład są leżące, no to jednak gdzieś tam ta więź troszeczkę się buduje, mimo tego, że no, to nie jest taka więź jak z pupilem, ale boli, jak ten ptak później umiera, nie? Także to jest, no nie jest fajne i taka, ja jestem w ogóle bardzo empatyczna, ja mam stwierdzoną wysoką wrażliwość przez specjalistę, więc bardzo emocjonalnie podchodziłam do różnych rzeczy, ale w tym wypadku teraz się cieszę, że faktycznie się przyzwyczaiłam, nie? No bo ta empatia troszeczkę przeszkadzałaby mi w tym. I teraz jak na przykład ktoś mi wysyła zdjęcie ptaka, który się trzepocze, ja już widzę, że to są konwulsje przedśmiertne, nie? I mówię, że ten ptak umiera, nie? No ale co, to ma umrzeć? No, zanim pani dojedzie, to on i tak umrze, nie? To już nie ma znaczenia i nawet często gęsto, znaczy bywały przypadki, że ptak był w konwulsjach i jeszcze jak się go ogrzało, bo jak na przykład przymarł gdzieś, to dawał radę, ale potem i tak gdzieś ten organizm siadał, nie? Ale no konwulsje już z reguły są takie ostateczne i ludzie tak dziwnie właśnie reagują, że mówię, no on już umiera. No, to jest takie już normalne, nie? Po prostu widzę, co się dzieje i uff. no nie wiem, no co, nie popłaczę się, nie będę klepać po pleckach, no bo to no,
16: dokładnie.
17: O to chodzi.
16: Wyszłoby się załamać, prawda, jakby tak reagować na każdą taką sytuację. Ile ptaków aktualnie masz na stanie?
17: A z moimi papugami około 90.
16: Na bieżąco. I to jest w twoim mieszkaniu, domu? Jak to wygląda?
17: No w mieszkaniu sobie ogarniamy wszystko. No ale to też taka liczba jest, bo jest dużo malutkich ptaszków, nie? Czyli na przykład jakiś grubodziób, wróble, kowaliki, są tam jeszcze sikory, mamy kosy, jakieś kwiczoły, no, także te małe też tak zapychają miejsce. Czasami jak się mówi takie 90, to nagle się okazuje, że to 90 to nie jest takie mocne 90, bo to są maluszki, nie?
16: Czyli takie na pół trzeba dzielić.
17: No tak, no mniej więcej.
16: Gabarytami. Nie? Z czego pokrywacie leczenie? To są jakby wszystko wpływy gdzieś tam ofiarodawców, że tak się wyrażę, wspierających sprawę, czy to też z prywatnych środków pokrywasz częściowo? Jak to wygląda?
17: Znaczy to wygląda tak, że nasza główna siedziba na Wrocławiu, ona odbiera od nas ptaki, które wysyłam lulakarem. No i w większości no, pokrywamy tam koszty przyjazdu, ale no, Grusz Rentnik też się stara gdzieś tam dopłacać, ale też nie chcę ich obciążać, bo zbierałem teraz na remont dachu, żeby tam wybudować halę dla ptaków i tak dalej, także to jest bardzo ważne dla nas. No i Grusz Rentnik tam z bazarków głównie opłaca właśnie leczenie, jakieś tam rehabilitacje robią i mamy teraz też Gruwet we Wrocławiu, więc mamy własną klinikę i tam mamy weterynarzy zaprzyjaźnionych, no wiadomo, mają wypłaty, ale no usprawnia to działanie. A jeżeli chodzi o wolontariuszy, no to wolontariusze są też we Wrocławiu i są porozrzucani po całej Polsce. Czasami w małym miasteczku, czasami w dużym mieście. U nas w Gorzowie na przykład byłam tylko ja na początku. I większość z nas no, pokrywa to z własnej wypłaty, no chyba, że ktoś na przykład się uczy. No to wtedy tam Grusz Rentnik pokrywa faktury za leczenie u weterynarza. Też na przykład niektórzy mają fajnie, bo mają weterynarzy od ptaków, nie? U nas na Gorzowie tego nie ma. Najbliżej mamy Szczecin, Poznań i Zieloną Górę, więc trochę kicha. Ale na miejscu mamy panią doktor Agnieszkę Pinczek, ma umowę z miastem i pani Agnieszka zawsze jak gdzieś trzeba coś zszyć, coś pomóc, to takie proste zabiegi zawsze zrobi i to jest super, bo jest bardzo pomocna i też tam no, chciałabym też podziękować tutaj przy okazji. I co? No ja pokrywam z własnej wypłaty większość. Na zbiórkach czasami coś wpadnie, teraz troszeczkę powpadało, ale to w sumie zrekompensowało to, co wydałam w ostatnim czasie, więc trochę wyszłam na zero. Tych zbiórek tak nie wpada za dużo, nie? Czasami gdzieś tu 20, czasami ktoś wpłaci 100 zł, raz ktoś zaszalał, wpłacił 500.
16: Tyle. Angelika Agapow była moim Państwa gościem. Dzięki wielkie.
17: Dzięki wielkie i gru.
16: Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: z Vox FM.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
14: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
15: Ponurej lekcji II wojny światowej musimy wyciągnąć wniosek o solidarności, jedności zarówno narodu polskiego, jak i całego wolnego świata. Tak na Westerplatte mówił premier Donald Tusk. Szef rządu zaapelował też do światowych przywódców o solidarność i pomoc w przetrwaniu Ukrainie. W 87. rocznicę niemieckiej napaści na Polskę prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego, aby załatwić sprawę reparacji i zadośćuczynienia po II wojnie światowej. Nowe ustalenie i przełom w sprawie śmierci Polki w Ekwadorze. Ciało Moniki Silwy Koniuszek zostanie sprowadzone do Polski i poddane kolejnej sekcji zwłok. Ekwadorska prokuratura zgodziła się na wydanie ciała śledczym w Olsztynie. Aktywistka społeczna i antykorupcyjna została znaleziona martwa w czerwcu w swoim domu w Montanicie.
16: Podjęliśmy stosowne czynności, aby to ciało zabezpieczyć procesowo do naszego postępowania i planujemy sprowadzić ciało pokrzywdzonej do Polski i wykonać w naszych warunkach już sekcję zwłok ponownie.
15: Mówi Daniel Brodowski z prokuratury w Olsztynie. Wcześniejsze badania w Ekwadorze wskazały, że Polka została zamordowana, choć początkowo władze mówiły o samobójstwie. Teraz polscy biegli z Akademii Medycznej w Gdańsku przeprowadzą własną sekcję. Stany Zjednoczone uderzą bardzo mocno. Amerykański prezydent zapowiedział odpowiedź na ataki Iranu. Jednocześnie Donald Trump przekonuje, że Iran bardzo chce rozmawiać.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
17: Dzień dobry.
18: Witamy. 28 do 7.

0: 23 minuty i będzie godzina 7. To jest ta godzina, żeby spojrzeć do gazet i do internetów. O, właśnie to słyszycie.
1: Szeleszcze. Tak jest.
2: To zaczniemy od dobrych informacji. Jak narzeka ktoś na nasze sądy,
0: tak,
2: to proszę spojrzeć, co się dzieje za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Prawie równo 30 lat od zabójstwa Tupaka Shakura,
1: tak,
2: udało się skazać jego zabójcę.
1: Dopiero.
2: 30 lat. 7 września minie dokładnie 30 lat od morderstwa Tupaka w Las Vegas.
1: No może...
2: I w końcu udało im się
1: odnaleźć sprawcę.
0: Tak. Naprawdę się dziwię, że to się w Polsce nie wydarzyło.
1: Może się dobrze ukrywał po prostu.
0: Gdyby
1: wiesz,
0: to w Polsce, to jeszcze z 15 lat na wyrok trzeba by było poczekać listownie, zanim dojdzie. Dobra, ważne rzeczy tutaj z gazety, to przede wszystkim Maria Rodowicz ma problem, ponieważ nie ma chętnych na film, żeby zasponsorować. Na film o niej.
1: O niej.
2: Sponsorować to nie. To ja akurat nie mogę.
1: A to ona sama chciałaby o sobie film zrobić?
0: No pewnie. Tak jak każda wielka gwiazda, na przykład Zenek Martyniuk.
1: Może.
0: Też ma film o sobie i Maryla też by chciała.
1: A tam chyba byli sponsorzy najpierw, a potem powstał
2: scenariusz.
1: No właśnie,
2: też tak mi się wydaje.
1: A jak ktoś chce coś o sobie zrobić, to jest megalomania, nie uważasz?
0: A z ważnych wieści jeszcze, to Leo Messi kończy karierę.
1: Niemożliwe.
2: Ale reprezentacyjną dodaj.
1: To młodziaszek
0: jest. No to
1: jest.
0: Co?
1: A ile ma lat?
2: No ale
1: ktoś
2: w lidze
1: pamięta?
2: Jeszcze gra.
0: Ale taki piękny list napisał pożegnalny.
2: 39,
0: to już...
2: Paweł.
1: 39. A Robert ile ma?
0: 38.
1: No to jeszcze roczek.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Mamy okres dożynek, tak napisał do nas Piotrek, okay. Czyli okres imprezowania.
3: Dożynek? Faktycznie, dożynki, no to potem są festyny,
2: koncerty,
3: pamiętam.
2: I takie różne. 15 Dobra. Minut do godziny 7 w sprawie dożynek będziemy dzwonić.
4: Tak, bo okay. Dąbrówka jest w kole gospodyń wiejskich w Karpiskach.
3: Karpiska.
4: Tak, i ona już miała, ma dożynki już za sobą, no i podobno nie jest to jej ulubiona czynność, branie udziału w tych dożynkach. Tam podobno rodzinie się troszeczkę narzekała, że nie za bardzo.
2: Ale bardzo chętnie udział bierze, bo nie lubi odmawiać.
3: Bo to masa roboty, wiecie, a no profit.
4: Aha. A okazuje się, że w całowaniu teraz w niedzielę będą dożynki.
3: Mhm.
4: W całowaniu.
3: A dobrze, dawaj.
4: Podzwonimy i ją zapraszamy w takim razie, może nam pomoże.
5: Halo,
6: dzień dobry, czy ja z panią Dąbrówką rozmawiam?
5: Tak, zgadza się.
6: Witam serdecznie, przepraszam za ten poranny telefon, Andrzej Rozum, koło gospodyń wiejskich, całowanki. Proszę pani, bo ja dostałem kontakt do pani od pana Traczyka, on panią strasznie zachwalał, mamy teraz straszny problem, bo u nas, wie pani, w całowaniu teraz 6 będą też dożynki.
5: Tak.
6: Czy dałaby pani radę się u nas pojawić, bo u nas, no co ja pani powiem, no zatrucie pokarmowe, dziewczyny się poskładały, nie dadzą rady stać na stoiskach.
5: Wie pan co, generalnie nie byłoby problemu, ale musiałabym to ustalić też z mężem, bo ja mam 3 dzieci, więc musiałabym mieć kogoś do opieki nad dziećmi.
6: Jasne, nie ma, ja bym był bardzo wdzięczny, bo pan Robert panią strasznie zachwalał, przedstawił panią jako osobę w ogóle zawsze chętną do pomocy.
5: To miłe, ja no mówię, jeżeli mąż będzie w domu i zostanie z 3 naszą, to chętnie przyjdę, a jak nie, to pomyślę jeszcze, kogo tutaj można by w razie czego na zastępstwo
6: super,
5: moje. Tak,
6: dobrze?
5: Ale to mówię, ja teraz akurat jadę do pracy, a mąż jeszcze ma dzisiaj musi z dzieciakami na rozpoczęcie roku, później do przedszkola i tak dalej, więc pewnie gdzieś dopiero po wszystkim bym się odezwała, dobrze? I powiedziała,
6: wie
5: co
6: pani,
5: jak.
6: Bo mamy, bo tam chodzi o kogoś, kto będzie dmuchańca obsługiwał, no po prostu osobę, która by tam pilnowała tych dzieciaków, no nawet jak na kilka godzin by pani się pojawiła, to by było super.
5: Dobrze, to ja w takim razie się odezwę gdzieś koło pewnie 10, 11, dobrze?
6: Dobra, nie ma problemu, a pani z tymi dmuchańcami nie ma problemu, żeby tak...
5: Nie, no spokojnie.
6: Nie, no to super.
2: Idealnie, zastanawiam się, co ci jeszcze zaproponować, super. Jak się na wszystko zgadzasz.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
3: Może konferansjera potrzebujesz? Dlaczego nie?
2: Napisał do nas pewien Piotrek, kojarzysz?
5: Oj, kojarzę.
3: Kombinuj.
5: Pozdrawiam.
4: Tak, Piotrek napisał, że to jakoś tak nie za bardzo, nie za chętnie tam te rzeczy wykonuje.
5: Nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją, naprawdę.
4: Naprawdę.
5: O, Loż. Ale faktycznie udało wam się obudzić, naprawdę.
3: Działa.
5: Działa zdecydowanie.
2: Mamy nadzieję, mamy dla ciebie 500 na prezent marzeń.
5: O, ja nie mogę.
3: Na otarcie łez.
5: Bardzo dziękuję.
4: Miłego dnia życzymy, cześć.
5: Dziękuję bardzo.
1: A? A. Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: No i jak tam, drodzy rodzice, nastroje?
1: A o której macie w ogóle to rozpoczęcie roku?
2: Myślę, że niektórzy o 8, niektórzy o 9, więc to już tylko godzina.
0: To na galowo trzeba się ubrać?
2: Godzina
1: no pewnie,
2: i 2 minuty.
1: To już żelazko poszło w ruch.
2: Od wolności.
0: 609-8-69-8-69, ten numer do waszej dyspozycji. Piszcie, dzwońcie. Jak to u was wygląda, drodzy
2: freedom,
0: rodzice?
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pianek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do drugiego.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Mógł działać dla obcego wywiadu, to służba o sprawcy pożaru w Skarżysku Kamiennej. Pomoc Ukrainie i reparacje od Niemiec, za chwilę słowa, które padły na Westerplatte. Kolejki na stacjach paliw, tak było wieczorem, tuż przed wygaśnięciem programu CPN.
3: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
2: Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Według śledczych mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Te informacje przynosi o poranku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co nowego udało ci się ustalić?
4: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartość i podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
2: Przypomnijmy, wczoraj prokuratura krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo. Dotyczy działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 87 lat od wybuchu wojny. O 4.45 na Westerplatte rozpoczęły się główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. To właśnie wtedy, 1 września 1939 roku, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej składnicy. Zabrzmiały syreny, odśpiewano hymn, podniesiono flagę, a pamięć poległych uczczono apelem poległych i salwą armatnią. Historia ma wiele odniesień we współczesności, mówił prezydent. Karol Nawrocki zapelował do narodu niemieckiego i kanclerza Friedricha Merza o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia.
5: Dziś, drodzy państwo, w XXI wieku, kiedy, jak wierzę, z naszymi zachodnimi sąsiadami mamy tego samego wroga, czyli Federację Rosyjską, która destabilizuje całą sytuację w naszym regionie i morduje znów tak, jak przed wiekami, potrzebujemy odwagi cywilnej, potrzebujemy odpowiedzialności, potrzebujemy zdecydowania polskich polityków i niemieckich polityków.
2: Premier Donald Tusk mówił z kolei o odpowiedzialności Zachodu w sprawie Ukrainy.
6: Odpowiedzialnością całego Zachodu jest powiedzieć, los Ukrainy to jest także nasz los w najbliższej przyszłości. Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć. Najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata.
2: Jeszcze dziś w Gdańsku kolejne uroczystości upamiętniające ofiary wojny, m.in. na placu Obrońców Poczty Polskiej. Wszystko zakończy się na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę.
7: Benzyna 95 podrożała o złoty 12, olej napędowy podrożał o złotówkę i 4 grosze.
2: Mówi Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie. Jest dużo drożej, bo wygasł rządowy program CPN. Wczoraj wieczorem na stacjach ustawiały się długie kolejki.
8: Tutaj przypomnieliśmy, że dzisiaj się kończy rządowa promocja, także też czekamy.
9: Jest pani zaskoczona tą nocną kolejką?
8: Sama tu stoję, więc nie jestem zaskoczona. Też chcę skorzystać. Paliwo nie jest zbyt korzystne teraz w cenach, także no myślę, że każdy to odczuje po portfelu.
9: Warto poczekać jeszcze dzisiaj?
8: No myślę, że warto. Już jak się pofatygowaliśmy, bo to tam narzeczony mój stoi, dwa samochody do przodu, to tak.
9: Leje pan do pełna?
10: No tak, no.
9: To była oszczędność?
10: No na pewno. Znaczy pytanie, jakie będą ceny kiedyś.
2: Z kierowcami na Krajowej 80 w stronę Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Reprezentantka Argentyny Nadia Podoroska będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie US Open. Argentynka jest w piątej setce rankingu, ale ma za sobą długą przerwę w grze. Iga Świątek zameldowała się w drugiej rundzie US Open po gładkim zwycięstwie z Inką Xiuwang. Więcej o sporcie w wiadomościach o 7:30.
11: Będzie dzisiaj trochę padało.
1: głównie na północy Polski, tam tych opadów deszczu można spodziewać się właściwie już teraz.
3: Tak, od rana na Pomorzu, a do tego wschód jeszcze też zostanie uraczony deszczem, chociaż te opady raczej będą przelotne. Temperatury nie tak wysokie, jak były wczoraj, ale do 25 stopni w Rzeszowie dzisiaj zobaczymy. Poranek ciepły, to dobre informacje, a reszta kraju w okolicach 20 do 23 stopni.
1: Koszalin, Gdańsk, Olsztyn tam zaledwie 18.
11: 1016 hektar.
1: Julia Hren.
3: Konrad Piłowarski.
11: Paweł Pawelec, wiemy, zmieszany leciutko.
1: Dzień dobry.
3: 5 minut po 7.
0: Pierwsza zmiana.

0: jest najtrudniejszy moment. Wyczuć go. Kiedy odpuścić sobie, głupku? Kiedy? To jest najtrudniejszy moment.
1: 12 minut po 7. A to co? Przenosimy się do Meksyku?
2: Mariachi. Przenosimy się dzisiaj do domu wszystkich rodziców! Zwłaszcza tych najmłodszych dzieci, które wyruszają z powrotem do szkoły!
0: Jeszcze tylko 48 minut i wolność!
1: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych nie ma żadnego święta, więc Dzień Uśmiechniętego Rodzica myślę, że powinien być dziś 1 września ustanowiony.
0: 1 września. Narodowe święto w Polsce.
1: Bo dzieci idą do szkoły, studenci mają jeszcze miesiąc przerwy, ale dzieci, te, którym trzeba robić kanapki.
0: Opędzisz je kanapkami, to też jest dobre. To tanio jest, naprawdę, uwierz mi.
1: One dzisiaj idą do szkoły i mają rozpoczęcie roku szkolnego, także dajcie znać 6098 69 869, jak tam się trzymacie i jak wasze nastroje.
0: Jak na przykład machacie dzieciom.
2: Tomek
0: jak...
2: na przykład do nas napisał, tata dwójki urwisów. Jaki ja jestem szczęśliwy, że jutro jak wrócę o 12 będzie cisza w domu.
1: A nie wiadomo, bo może jeszze będzie żona.
0: A nie, żona.
2: Ale musisz od razu przyjść, tak? Musisz.
0: Żona z dziećmi to jest złe porównanie. To dzieci są dużo trudniejsze, naprawdę. Chcą jeść, chcą siku, chcą.
1: No dobra, ale
0: kupę,
1: nie tylko.
0: Z
2: żoną można mieć ciche dni za to.
0: A Andrzej mnie uderzył, a Zośka mi znowu zjadła chipsy, wiesz.
2: To po co? Doświadczony rodzic.
1: Nie przypominaj. Dzwonicie też do nas.
3: Cześć, Karina. Wiecie co, mam mieszane uczucia i to chyba z tego powodu, że z jednej strony jestem rodzicem, a z drugiej strony jestem nauczycielem. Co zrobić w takiej sytuacji?
1: To jest jak ten paradoks, tak jak teściowa rozbije się twoim samochodem.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Nie wiadomo, czy żałować, czy cieszyć.

0: 19 minut po godzinie 7. Aga z Olsztyna napisała, że właśnie tak się cieszyła, jak ty przed chwilą. No, ale do czasu.
1: Jest radość, bo
0: zaraz zaczyna szkołę i dzisiaj jest stres. No. Pierwsza klasa, ja stresuję się bardziej niż moje dziecko.
2: A, ja to rozumiem. No. Ja to rozumiem, rodzice zawsze tak się stresują. Właśnie, bo teraz to te telefony są zakazane w szkołach, nie?
1: Zabierają je, tak.
2: Czy rodzice jak pójdą właśnie na rozpoczęcie roku szkolnego do pierwszych klas, to nie będą mogli kręcić telefonem, jak to...
1: Oni będą mogli. Tak.
0: Myślę, że
1: dorosłe osoby, tak, tylko dzieciom się zabiera.
2: A nie dostaną uwagi do dziennika?
1: Natomiast przypominam dzieciaki, że zawsze można zepsuć ten spokój rodzicom, rozrabiając. Wtedy nauczycielka, wychowawczyni prosi rodziców do szkoły.
2: Tak, to prawda.
0: Kasia do nas napisała, serio, co wy mówicie? Czy tylko ja lubiłam ten czas, gdy były wakacje i syn był w domu? Spał do 15, chodził w jednym ubraniu kilka dni, a na pytanie, co zje, odpowiadał byle co. I nie trzeba było kanapek robić.
2: Przypominają się czasy wakacji. Jeszcze Krzysiek do nas napisał. Ja mam inny pomysł. Powinno być odwrotnie. Dzieci 2 tygodnie wakacji, a rodzice 2 miesiące urlopu.
3: Pierwsza zmiana.
2: To jest za ręka w górę 609-8698-69. Przegłosujemy to.
0: Ja myślę, że tutaj do polityków powinniśmy się zwrócić, bo to poprawi dzietność w Polsce. Jeżeli rodzice będą mieli 2 miesiące wakacji.
2: 20 minut po 7.
1: I dopłata za szkodliwe.

0: jak słyszycie, u nas impreza trwa. Dwie minuty zostały do godziny 7.30. Paweł, a jak to u ciebie było? No bo twoja córka do klasy maturalnej, ty się już jakoś stresujesz bardziej.
1: Powiem ci szczerze, zostawiłem ją dzisiaj samą, nie pytałem nawet nic. Widzę tylko, że...
0: Nie ma wolne.
1: Nie, szykowa.

0: żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Reklama.
5: 7.30 to już czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
6: Prawie 500 mln zł kosztował budżet państwa wznowiony na drugą połowę sierpnia program Ceny Paliwa Niżej. Resort Finansów poinformował, że całkowity łączny koszt pakietu osłonowego przekroczył 5 miliardów. O północy ceny na stacjach wzrosły od kilkudziesięciu groszy do nawet złotówki za litr. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało myśliwce. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Powodem tej decyzji było zagrożenie w rejonie miasta Lucyn we wschodniej części kraju, blisko granicy z Rosją. Po 29 minutach ostrzeżenie odwołano. Czy zagrożenie eskalacją napięć ze strony Rosji jest realne? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w audycji 8 runda. Gościem będzie wieloletni szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. Początek minutę po 8.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek podopieczne Stefano Lavarniego zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek zameldowała się w drugiej rundzie US Open. Polka pewnie wygrała z Chinką Xi Wang 6-2, 6-3. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie Argentynka Nadia Podorowska. W drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju zobaczymy także Huberta Hurkacza. Polski tenisista wygrał z Bośniakiem Damirem Dzumurem. Z turnieju odpadła z kolei Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie trafiła na doświadczoną Taylor Townsend. Amerykanka wygrała z nią 6-2, 6-3. W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożył się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę.
8: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: Dzień dobry, jesteśmy.
9: Jesteśmy. Rysiu?
10: Kiedy nie można robić? Jak uważasz?
5: 6098 69869.
9: Ostrożnie z odpowiedzią.

0: 21 minut do godziny 8. My tutaj przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Kiedy nie można robić? Jak uważasz?
2: No i dzisiaj było bardzo łatwo. Dzisiaj masa mężów znała tę prawidłową odpowiedź, chociaż nie wszyscy, bo ktoś napisał, że przy teściowej.
3: Tak. Tak.
0: Ale była też odpowiedź, domyśl się.
3: Jeśli nie uważałeś, jak robiłeś, to uważaj.
1: Suchary pana Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Kiedy nie można robić? Jak uważasz? Kiedy żona mówi ci, rób jak uważasz. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka. Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
3: Piękne.
0: Ale można wtedy robić, jak uważasz. Aha. Tylko licz się z konsekwencjami.
3: Kto to mówi?
2: 20 minut zostało do

0: Pamiętam.
1: Już w wielu szkołach nie ma dzwonków. No. Są melodyjki, no, albo po prostu trzeba pilnować czasu.
0: Dlaczego? Co się stało z tradycją?
2: Bo dzwonek nie jest dla ucznia, tylko dla nauczyciela. Nie pamiętasz, Paweł?
0: Pamiętam to, ale to jest w ogóle nie, to jest bez sensu.
1: Albo strasznie głośne te dzwonki były.
0: Mundurków nie ma podobno.
1: W niektórych szkołach pewnie jeszcze
0: daj
1: są.
0: Spokój,
1: 14 minut do godziny 8 zbliżają się rozpoczęcia roków w różnych szkołach.
0: Mamy wrzesień. No, jeśli instytucja babci wciąż działa, przypominam, że teraz dopiero tanie wycieczki zagraniczne się zaczynają.
1: Jeżeli właśnie wychodzicie na rozpoczęcie roku, to drogie dzieci, pamiętajcie, żeby telefon zostawić w domu.
2: Od tego roku szkolnego jest masa zmian, na przykład właśnie zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły.
0: Najlepiej zostawić u rodziców. Podładują.
2: To ryzykowne.
0: Doładują ewentualnie, jeśli
2: ale
0: to jest na
2: kartę. Ale sprawdzą wszystko, co tam na tym telefonie się dzieje. To ja bym
1: ja myślę, że takie zabezpieczenia.
0: Dobra. Ja uważam, że moja mi nie daje swojego telefonu.
2: No właśnie, no,
0: ale ona ma 17 lat i ona mówi, że ona już jest prawie dorosła.
2: Ale to nie jedyna zmiana.
0: No.
1: Właśnie, poza tym, że telefony to jeszcze jedzenie. Znowu zmieniają się, bo jakiś czas temu zmieniło się to.
0: Śmieciowego jedzenia nie było.
1: Dokładnie.
2: Tak, obiady szkolne teraz jak będą, to mięso będzie tylko dwa razy w tygodniu.
0: Ojej.
1: Tak, i zmieniły się też wymogi dotyczące porcji mleka. Nie musi być tego aż tak dużo, ale...
0: To WF-u będzie mniej, tak? Jak nie ma mięsa.
1: Czemu?
2: Nie, spokojnie, będą inne rzeczy z białkiem.
1: Przynajmniej trzy razy w tygodniu ma być serwowane danie oparte wyłącznie na roślinach strączkowych, czyli fasola, groch...
2: Wiecie, czym to się skończy?
0: Który to?
2: Bo kiedyś można było dostać uwagę w stylu, że syn w szkolnej toalecie palił papierosy, nie?
0: No tak, albo grał w Zośkę.
2: A teraz syn w szkolnej toalecie oglądał TikToka i jadł kotleta.
3: Pierwsza zmiana.
2: Zobaczycie, tak to się skończy.
0: Domowego.
1: Takiego mięsnego,

0: pośpiewać sobie też można, jak jedziecie aktualnie samochodem?
1: No już wracając bez dzieci do napalenia.
2: Bo ja mam pytanie. Mhm. Skoro jest nowy rok, to jakieś postanowienia noworoczne powinniśmy zrobić?
0: No nie, ale po co?
1: A, nowy rok szkolny, dobra.
0: Nie, fajerwerki, petardy i takie tam.
2: Dwie minuty zostały do godziny 8:00, za chwilę wiadomości w Vox FM. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
11: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
14: Akty sabotażu wobec polskich sąsiadów o poranku na Westerplatte, mówił o nich premier. Pora wracać do szkoły. Dziś pierwszy dzwonek dla prawie 5 milionów uczniów. W ósmej rundzie rozmowa z pułkownikiem Piotrem Krawczykiem, byłym wieloletnim szefem agencji wywiadu.
15: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
14: Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości rocznicowych wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego w Lublinie i firmy produkującej m.in. drony w Skarżysku Kamiennej.
16: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia, akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię.
14: Pożar w halach lubelskiej firmy mógł powstać w wyniku akcji sabotażowej służby ze wschodu. Ten wątek badany jest także po pożarze w Skarżysku Kamiennej. Dla 4 800 000 uczniów rozpoczyna się nowy rok szkolny. Do szkół wróci także 715 000 nauczycieli. Wśród nowości m.in. zakaz korzystania z komórek w przedszkolach i podstawówkach. Dodatkowo uczniowie klas pierwszych wraz z uczniami klas czwartych szkół podstawowych będą pierwszymi, których obejmie reforma programowa.
17: Ósma runda.
14: Gościem ósmej rundy jest dziś pułkownik Piotr Krawczyk, były wieloletni szef agencji wywiadu. Rozmowę poprowadzi Wiktor Świetlik. Dzień dobry.
18: Już wracamy, ósma runda. Pułkownik Piotr Krawczyk, były szef agencji, wieloletni można powiedzieć, szef agencji wywiadu, iranista. Witam słuchaczy i Superlingu, jeszcze i radia Fox FM. Panie pułkowniku, czy Rosja zaatakuje państwa bałtyckie lub Polskę?
19: Panie redaktorze, wygląda na to, że jest rzeczywiście wokół tego bardzo dużo zamieszania, a czy to się stanie, to jeszcze zobaczymy. Na razie to nie jest pewne.
18: Kto wygrywa wojnę na Ukrainie?
19: To nieważne, kto wygrywa, ważne, kto mniej ją przegrywa. Wydaje się, że Ukraina ją mniej przegrywa w tym momencie.
18: Po co szef CIA pojechał do Moskwy?
19: No właśnie, między innymi po to, żeby Rosja nie zaatakowała krajów bałtyckich.
18: Była skuteczna ta wizyta?
19: To jeszcze zobaczymy. Na razie są bardzo dwuznaczne sygnały w tej sprawie.
18: Mamy dziś 1 września. Dzieci ruszają do szkoły, ale także mamy rocznicę wojny. Czy ludzie na świecie w ogóle wiedzą o tym, że wojna zaczęła się 1 września, a nie na przykład 22 czerwca 1941 roku?
19: No na świecie średnio jest z tą wiedzą.
18: Nie wiedzą o tym?
19: Nie, to nie jest. Znaczy, to jest wiedza rzeczywiście tutaj w Polsce, być może w części Europy, natomiast na świecie, jak się mnie pan pyta, czy w Chinach, czy w Indonezji, to nie za bardzo.
18: Robimy wszystko, żeby to dostatecznie nagłośnić?
19: Nie.
18: Czy Polska ma szansę na reparacje w tej sytuacji? Czy możemy dostać reparacje od Niemiec? To głośny temat.
19: Panie redaktorze, jeżeli będziemy dalej rozmawiać na ten temat tylko i wyłącznie między sobą, to nie za bardzo w końcu należałoby zacząć rozmawiać na ten temat z Niemcami. I nie tylko z Niemcami, również z Francuzami i innymi krajami. Na razie to jest tylko temat, który głównie poruszamy w swoim gronie i jesteśmy z tego niezwykle zadowoleni. Natomiast, żeby coś się zadziało w tej sprawie, trzeba zacząć rozmawiać z Niemcami, trzeba zacząć rozmawiać nie tylko z władzami, ale trzeba rozmawiać również z organizacjami pozarządowymi.
18: Dzisiaj mówił o tym prezydent między innymi, a czy Niemcy dzisiaj lub w przyszłości mogą być zagrożeniem dla Polski? Czy
19: oczywiście, tylko sojusznikiem? Ale jeżeli mówimy o zagrożeniu, myślimy nie tylko o zagrożeniu wojskowym, ale też o zagrożeniu politycznym, o zagrożeniu ekonomicznym, o zagrożeniu kulturowym, więc jakby są różnego rodzaju zagrożenia i w tym sensie Niemcy oczywiście mogą być zagrożeniem dla Polski.
18: A mogą być zagrożeniem militarnym w przyszłości?
19: Jakieś bardzo odległe i tego wykluczyć nigdy nie można. No, tym bardziej, że Niemcy są obecnie najszybciej zbrojącym się krajem w Unii Europejskiej, znacznie szybciej od Polski.
18: Czy Niemcy przegrywają wojnę? Przepraszam, czy USA przegrywają wojnę w Iranie?
19: I znowu to jest taka odpowiedź jak pomiędzy Rosją a Ukrainą. Znaczy na pewno Amerykanie mniej przegrywają tą wojnę niż Irańczycy. To Irańczycy są w dużo większym problemie w związku z sytuacją ekonomiczną, społeczną, polityczną wewnątrz Iranu.
18: Rusza szkoła. Czy w szkołach powinno być więcej zajęć z obronności? Czy one w ogóle dzisiaj są?
19: Zdecydowanie powinno być zdecydowanie więcej zajęć poświęconych tej świadomości młodego pokolenia związanego z bezpieczeństwem, czyli powinny być na przykład zajęcia poświęcone pierwszej pomocy, dotyczące sytuacji kryzysowych. Znaczy nie musimy tylko i wyłącznie uczyć dzieci ganiać z karabinem.
18: Dziękuję serdecznie słuchaczom Radia Vox FM, a my zostajemy na kanale Super Ringu, a także na kanale Radia Vox FM.
14: Dalsza część rozmowy z pułkownikiem Piotrem Krawczykiem, jak słyszeliście, na YouTubie i VoxFM.pl.
17: Że pogoda jest zła.
20: Jest cieplutko, jest fajnie.
17: Wcale tak nie jest. Właśnie, 25 stopni dzisiaj. To proszę najwyższa bardzo. Temperatura na mapie pogodowej.
15: Pozdrawiamy Rzeszów, bo to tam.
17: 18 to najniższa. Pozdrawiamy Pomorze
20: i Olsztyn.
17: Pozdrawiamy i was też, bo u was pada.
15: Tak, i te opady deszczu dzisiaj na północy i na wschodzie kraju przede wszystkim, ale przelotnie może popadać w większości kraju. Na południu najmniej tych opadów.
20: Od południa do połowy polski biometr korzystny.
17: Julia Chren,
15: Konrad Piwowarski
20: i Paweł Pawelec.
17: Dzień dobry.
15: 5 minut po godzinie 8.

0: 12 minut po godzinie 8 i co rzeczywiście jest tak źle dzisiaj? Rzeczywiście wyjechali na ulicę?
1: Są koreczki?
2: Tak, no oczywiście, że tak. No przecież każdy chce elegancko dziecko zawieźć do szkoły z autem.
0: 609-869-869. Piszcie, dzwońcie, jak tam na trasie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość samochodów, no czy czuć różnicę.
1: Pamiętajcie o zasadzie ograniczonego zaufania do innych kierowców, którzy się poruszają na tej drodze, bo to różnie bywa. Mhm.
0: To jest bardzo dobra rada. Pamiętajcie,
2: ty nie robisz
0: też
2: krzywdy, ale uważaj na innych. No.
0: Pamiętajcie też, że w czasie jazdy nie wysiadamy z auta i nie zaczynamy biec. Tak. Może się wam wydawać, że to głupia porada, ale wcale nie.
2: Nie wysiadamy, nie
1: Tarnobrzegu. Gościu jechał po takiej prostej, puściutkiej ulicy. To się wczoraj działo wszystko.
0: I to się wszystko nagrało na monitoringu, tak. Więc my to mówimy, bo my to widzieliśmy.
1: I tak jedzie sobie, jedzie i nagle widać na tym nagraniu, jak chłop wyskakuje z tego samochodu, kierowca.
2: Kierowca, otwiera drzwi.
0: Auto wciąż jedzie.
2: Auto wiadomo. I zostawia, niech sobie jedzie.
1: Tak, auto wjechało w jakieś drzewo,
0: w jakąś roślinność.
2: A nie w jakąś inną posesję?
1: No w ogrodzenie posesji, no, metalowe jechało, i drzewo jakieś. Do tego, no pan zaczął uciekać środkiem tej drogi. Nie wiadomo dlaczego, bo nikogo nie było innego na tym nagraniu, na tej drodze. Pusto było. Policjanci go później znaleźli. Okazało się tak, że chłop był trzeźwy. To jest szok.
2: To raz.
0: To jest właściwie największy szok tej całej sytuacji, nie, bo pewnie każdy już się spodziewał.
2: Trzeźwy i to drugie, bardzo ważne, wcale nie ukradł samochodu.
1: Nie, samochód nie był jego, ale nie postawili mu zarzutów kradzieży, więc okay. To znaczy, że nie. I nie wiemy dlaczego on w ogóle wyskakiwał.
0: No nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.
2: Myślisz,
1: mógł
2: raz
1: się zorientować w trakcie jazdy.
2: Mógł pomyśleć.
1: Przypomnieć sobie.
2: Mógł pomylić auto, bo było bardzo podobne do jego auta,
1: tak,
2: i zorientował się w drodze.
1: Na parkingu w markecie na przykład czasami się zdarza.
2: Może nie jest
1: jego. Ale jakoś ruszył.
2: Skąd miał kluczyki?
1: No właśnie.
2: To jest pytanie.
1: No.
2: Są jakieś inne teorie?
0: No, tutaj jest więcej pytań niż odpowiedzi.
1: Kawę mógł pić wcześniej.
2: Aha.
1: No i czasami jak kawę wypijesz, to tam się świstak pojawia. I to w ogóle może potrzebował. Tak?
0: A może dwójeczkę wrzucił,
2: musiał,
0: tak?
2: Bo zobaczył park i mówi, o, jest papier, no, polecę.
1: Wiem. Mhm.
2: Zapomniał zatrzymać.
1: Kontrolka paliwa się zapaliła, nie chciał tankować.
2: No tak.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ponad złotówkę więcej
0: to
2: za
0: rzeczywiście liczb. Współczucie.
2: Złe auto wybrał.

0: Dorota, właśnie jadę na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Ruch zdecydowanie większy. Dodatkowo pojawiły się na drodze oczywiście cysterny z paliwem. Ach. Wiozą po nowej cenie. Powodzenia wszystkim.
1: Dorota, zatrzymuj! Zatrzymuj te cysterny!
2: Zapraszaj!
3: Rozbijaj! 22 minuty po godzinie 8. Halo, tu Gdańsk. U nas cisza, drogi puste. Dziś nawet przyjechałam do pracy 13 km szybciej niż zawsze. U nas chyba jeszcze wakacje, to napisała Kamila.
1: Widocznie ci kierowcy z Gdańska przenieśli się do Gdyni, bo jest też głos z Gdyni, prawda?
3: Tak, aha. Kasia napisała, Gdynia, czuć różnicę, stoimy.
2: Aha, czuć różnicę, stoimy.
3: Czyli więc jeżeli ktoś tak, nie chce stać w korku, jedziecie. To proszę przyjechać do Gdańska, tylko żeby przyjechać do Gdańska też trzeba będzie pewnie postać w korku
1: tak,
3: przed Gdańskiem.
1: Na przykład, albo później jak przyjedziecie już, to będziecie robić korki w Gdańsku. Wrocław podobno, jeżeli chodzi o większą ilość samochodów, nie ma problemu, tak Andrzej donosi, ale są remonty za to, więc coś za coś.
4: Pierwsza zmiana.
2: No tak, wakacje oczywiście FM. Nie starczyły.
3: We Wrocławiu to też zawsze są tramwaje.

0: inne to by się chwalił, ja mówię jak jest, ale my dobrze gramy, Armin van Buuren, Everlasting, w Vox FM, w rytmie hitów, 2 minuty do 8.30.
1: Ale chwalić się, to znaczy ściemniać, mówisz?
0: Nie.
1: A ty mówisz jak jest?
0: Ja mówię jak jest.
2: Napisał do nas Wiktor, taksówkarz Wiktor, chyba w innym Gdańsku jeździmy, skoro według pani nie ma korków.
3: Maleńka.
2: Oby się nie spotkali na ulicach Gdańska dzisiaj, ponieważ może być bitwa.
0: Spokojnie, spokojnie, spokojnie.
4: Pierwsza zmiana. Aha. Od rana z Vox FM.
0: Tylko spokój może nas uratować, pamiętajcie.
4: Reklama.
5: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami

0: nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
3: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Dawid Osysko w studiu Vox FM. Zapraszamy na wiadomości. Minęła 8:31.
10: Rosyjskie wojsko zaatakowało w nocy dronami bojowymi promowe przejście graniczne Orliwka na granicy Ukrainy z Rumunią. W tej chwili to przejście jest nieczynne, informuje Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Służby ratunkowe opanowały pożar w miejscu uderzenia bezzałogowców. Ukraińskie władze informują także o co najmniej 8 ofiarach rosyjskich ataków na Kijów. Od dziś edukacja zdrowotna będzie dla uczniów obowiązkowa. Wyjątkiem jest moduł o zdrowiu seksualnym. Przedmiot wchodzi do szkół w cieniu wniosku PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Ta partia wnioskuje o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów, które go wprowadzają. Miałam czas, żeby się zregenerować, ale koncentracja musi być teraz na coraz wyższym poziomie. Tak mówiła Iga Świątek, która jest w drugiej rundzie wielkoszlamowego US Open. Polka pokonała Chinkę Xiuyong 6-2, 6-3, jak mówi, w tym meczu zrealizowała swój plan.
11: Wiedziałam też, że jak będę po prostu intensywna, to pojawią się z jej strony błędy i w sumie to się wydarzyło, ale cieszę się, że skupiłam się po prostu na sobie.
10: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. W drugiej rundzie zmierzy się za Argentynką Nadią Podorską. Pokonała ją już wcześniej w półfinale French Open w 2020 roku.
12: Pierwsza zmiana.
13: Od rana z Vox FM.
9: Dwadzieścia osiem do dziewiątej.

0: 19 minut do klasyk. Godziny 9. Dziś 1 września, więc myślę, że wstał już każdy.
1: No.
0: Bo to jest jednak taki dzień, że no nie można za długo spać.
1: Jak to 1 września? Po prostu rodzice napadli na dzieci. No.
2: 609 869 869, ten numer do waszej dyspozycji i właśnie telefon dostaliśmy.
3: Ma Piotr z tej strony z Gdańska. Słuchajcie, nie wiem jak to wszystko wygląda na drodze, nie interesuje mnie to dzisiaj w ogóle. Wrócę od rana, mówię, witaj szkoło, strasznie zła wyszła do szkoły. A ja co, spakowane autko, jadę nad Wisełkę odpocząć sobie na rybkach. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Uczniów. Bawcie się dobrze.
0: No tak, cieszmy się, że nie musimy iść do szkoły, za to musimy po prostu codziennie chodzić do pracy, no i nie mamy wakacji.
2: Drogie dzieci, zawsze się można na rodzicach zemścić. Ja na przykład zawsze jak rodzice urlop kończyli, to się pytałem, idziecie gdzieś jutro?
1: Do pracy.
0: Ale to nie jest jedyny sposób. Jeżeli się chcecie zemścić na rodzicach albo na kimkolwiek, wejdźcie na voxfm.pl.
2: Zapraszamy.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi przed godziną 7.
1: Dzieciaki, ale co, nie, bo to już przerwa, to mogą. Ile trwa lekcja? 40
0: minut. Dzisiaj nie ma lekcji.
1: A nie ma. Dobra, to jeśli słuchacie, to piszcie. Tak, bardzo mu prosi. Zemsta na rodzicach, w drugą stronę.
4: Pierwsza zmiana.
2: Im więcej szczegółów, tym wkrętka będzie lepsza.
0: 16 minut i będzie godzina 9. Fisher i Make, bo to miłość.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy wczoraj musieli stać w korku na stacji benzynowej, to żeby jeszcze po starej cenie... Bogaty kolega, pożycz stówę.
1: No naprawdę, nie, zastanawiałem się, bo akurat mogłem sobie zatankować ten samochód, ale pomyślałem sobie, nie, przecież to i tak mnie dotyczy, to mi nie ucieknie. Czy ja dzisiaj zapłacę stówę więcej, czy...
0: No ale jakbyś zatankował taniej, to byś stówę mniej zapłacił.
1: No i co?
2: Miałbyś stówę w kieszeni, ale...
0: Mógłbyś mi pożyczyć.
1: I co ja bym zrobił z tą stówą?
0: Pożyczyłbyś
1: mi. A to co innego,
0: ja bym ci nie oddał.
1: To trzeba było wczoraj wieczorem dzwonić.
2: Ale powiem ci szczerze, Paweł, że ja się cieszę, że ty nie pojechałeś, no. Zwłaszcza, że nie pojechałeś do Wałbrzycha, bo mogłoby cię dzisiaj tutaj nie być.
1: A co to się stanęło?
2: No tam była kolejka na stacji benzynowej, jak zresztą nie tylko tam.
1: Mhm. Aha.
2: Ale w tej kolejce byli bardzo nerwowi. Z tego, co widzę na nagraniu...
0: Pan tu nie stał.
1: Aha.
2: Ja stałem bliżej dystrybutora, dlatego mi się należy. Doszło do rynkoczynów.
1: Ojej.
0: Pałki teleskopowe nawet się pojawiły nagle, nie wiadomo skąd.
1: Mają chłopaki sprzęt ze sobą, wiem.
2: Było dosyć poważnie.
1: Przygotowali się, widzisz, żeby wywalczyć litr. Ale to pewnie, ja wiem dlaczego, bo się zbliżała pewnie 24. A po 24.
0: Możliwe.
1: Zmiana ceny.
2: Ale ja mam na to sposób. Ja mam na to sposób, na te drogie ceny paliw.
1: Jaki?
2: Wcale nie trzeba się bić pod stacją benzynową.
1: Tylko?
2: Trzeba po prostu pojechać do babci. Babcia stówkę zawsze da.
3: Pierwsza z
1: A jak się już babci nie ma?
0: 8 minut zostało do godziny 9:00. To pierwsza zmiana.

0: minuty do godziny 9. Pawelec, olać te ceny paliwa. Lepiej mów, co tam dziś w Kochaj albo Rzucaj. Taki SMS przyleciał.
1: Trudno uwierzyć, słuchajcie, bo mam tu informację o tym, że dziewczyna zostawiła faceta, dlatego, że dla niej się zacharowywał. Że pracował.
2: No nie było go w domu, no to...
1: Nie było go w domu, dokładnie. Powiedziała, że nie taką miłość sobie wymarzyła.
0: W takim razie szczegóły po 9:00.
1: I go zostawiła.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: Tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Reklama.
12: Koniec wakacji, czas na naukę. Do szkół wraca prawie 5 milionów uczniów. Pakiet CPN od dziś jest tylko wspomnieniem. Na stację paliw wróciła drożyzna. Kto pokieruje PKOL-em? Za tydzień ma o tym zdecydować zarząd komitetu.
13: Jest minuta po godzinie 9, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
12: Trzeba to powiedzieć głośno. Już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Uczniowie wrócili do szkoły, niektórzy tęsknili. Innym lepiej było na wakacjach.
14: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła. Stres, bo sprawdziany.
15: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
16: Czy już znasz plan lekcji?
15: Tak, bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
16: Zamiast matematyki na przykład?
15: Tak.
17: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
16: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
17: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6 od poniedziałku do piątku, do wieczora.
16: Trzeba wcześniej wstać.
17: Tak.
12: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Nowy rok szkolny przynosi kilka zmian. Uczniowie w klasach 1 i 4 oraz przedszkolaki uczą się według nowej podstawy programowej. W szkołach podstawowych obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów, a edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Dobrowolna jest część dotycząca zdrowia seksualnego. Skończyła się paliwowa sielanka, wróciła drożyzna. Za litr popularnej benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego musimy teraz zapłacić średnio o złotówkę więcej niż wczoraj.
18: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo dla takiego zwykłego człowieka.
19: Zostawimy to bez komentarzy.
20: A tankować trzeba i to prawie codziennie. Jak są duże trasy, wszystko podrożeje.
21: Paliwo powinno być tańsze.
22: Powinno być tańsze, na zarobki Polaków powinno być tańsze.
20: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
22: Można wydatkować te pieniądze inaczej oczywiście.
21: Na przykład?
22: Prawda? Na jakieś przyjemności dla siebie albo dla dzieci.
21: A tu trzeba jednak
22: zatankować.
21: Dokładnie.
22: To niestety rowerem
21: i płacić więcej.
22: Rowerem już spoza miasta nie przyjadę do pracy.
12: Z kierowcami w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Cena paliw poszła w górę, bo wygasł rządowy program CPN. Obowiązywał przez 2 ostatnie tygodnie wakacji. Za tydzień zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty, w sprawie głośnej afery Zonda Krypto został tymczasowo aresztowany. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
23: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwolnienie. odwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
0: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
23: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
12: Głos w sprawie zabrał tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Domaga się zmiany prezesa PKOL-u, zawieszenia prac członkowskich Polski w MKOL-u. To uniemożliwiłoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich. W wiadomościach zaglądam jeszcze do Łodzi. Działa tam telefon życzliwości dla seniorów. Można zadzwonić, żeby po prostu porozmawiać, ale także poprosić o pomoc w codziennych sprawach. Co ważne, po drugiej stronie słuchawki są sami seniorzy. Słuchają, rozmawiają i pomagają swoim rówieśnikom. Mówi Celina Maciejewska, inicjatorka telefonu życzliwości.
1: Kontakt osobisty jest bardzo ważny, ale jest też obarczony tym, że no już wtedy musimy pokazać swoją twarz. A kontakt przez telefon jest takim kontaktem bezpiecznym i właściwie może dla młodych osób to nie jest już pierwszy wybór, ale dla osób starszych to telefon będzie pierwszym wyborem.
12: Od niedawna w Łodzi działa także halofon. Senior może ustalić, jak często chce, by wolontariusz do niego dzwoniał.
2: A SMS-ki? Mogliby pisać sobie SMS-ki.
7: Moja babcia by nie mogła, nie potrafi. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, moi drodzy, no, wakacje się skończyły, ale pogoda całkiem niezła. Ciepły poranek, w ciągu dnia do 25 stopni w Rzeszowie.
24: Deszcz od północy.
7: No deszcz dzisiaj tak, Olsztyn, na północy kraju, na wschodzie się pojawi, ale Gdańsk. Przelotnie.
2: Ale jak to się mówi, musi padać, tak? No tak, bo deszczu mało susza
24: żeby
2: jest.
24: Żeby podlewać nie musiał ktoś. No to jest bardzo ważne.
7: Jesień idzie, grzyby będą.
2: Pierwsza zmiana. Nie mów słowa jesień.
7: Dobrze.
2: Jesień. Julia Hren.
7: Konrad Piwowarski.
24: Paweles, witamy.
2: 5 minut 6 już właściwie po 9.
7: Kochaj albo rzucaj za chwilę.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, David właściwie, wprowadzili nas w atmosferę miłosną.
1: Jesteśmy mu w
0: miłosną. Dobra.
2: Dawid, tak. Mikuś się do mnie napisał. Mikołaj pisze, że po 9 latach zostawiła mnie moja dziewczyna. Szkoda. Nie uwierzysz, Pawelec, ale powodem była moja praca. Tak. Za długo pracowałem, a harowałem, kurczę, dla niej. Wypomniała mi, że nie będzie siedzieć i czekać na mnie całe życie. I nie tak sobie wyobrażała bycie razem, a jednak osobno.
0: Ale to czekaj, to gdzie on pracował? Na jakichś serwisach?
2: No nie
0: wiadomo
2: napisał.
0: Jakich?
2: Wypaliło się, tak usłyszałem.
0: No to dzwoń. Niech opowiada.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, witam bardzo serdecznie. Jak masz na imię?
4: Cześć, Mikołaj. Człowiek za dużo zaczął pracować. Myślał, że będzie wszystko w porządku. Gdzieś ten kontakt się nam urwał. To nie jest krótki związek, bo aż ponad 9 lat. Czuję się jakoś tam winny, tak? No bo jednak zaniedbałem troszkę ten związek przez tą pracę, nie? Często pracuję od 7 do 19, do 21.
2: Jak ci to powiedziałam?
4: Wróciłem po pracy, zaczęliśmy tam chwilę rozmawiać i tak siedziała, się nie odzywała. No ja się zapytałem, co się stało, nie? No i po prostu usłyszałem, że się wypaliło, że już nie będziemy razem. No ja tam próbowałem jeszcze tam rozmawiać, tak? Chciałem porozmawiać o tym wszystkim, to już nie chciała ze mną rozmawiać, tak?
2: Ale Mikołaj, wiesz o tym, że dziewczyny nie, to zupełnie inne istoty niż my. One nie działają tak spontanicznie. Wiesz, że ona musiała dawać ci sygnały, bądź musiałeś widzieć, że ona coś się gryzie, z czymś walczy. Ona się musiała długo zastanawiać, czy to ma sens, czy nie ma. Nie zauważyłeś tego?
4: Myślę, że no może troszkę zauważyłem, dawała jakieś sygnały, tak? No, ale człowiek myślał, że...
2: Uprzedzała cię, mówiła, stary, to nie tak sobie wyobrażałam szczęście z tobą. No to czemu mi tego nie mówisz? Mikołaj, to nie było tak, że wróciłeś do domu i nagle okazało się, że twoja niedobra Kaśka...
4: No, ale to mówiła dużo wcześniej.
2: No, to ty jesteś chłopaku niedojrzały jeszcze. To dobrze, że cię zostawiła. To ty musisz jeszcze sam pochodzić. Co ty myślałeś, że ty od razu złapałeś anioła na resztę życia, jak ty widzę, nie zasługujesz.
4: No tak myślałem, że mam anioła za nogi.
2: Tak. A powiedz mi, po co ci ta praca? Po co ci te zajęcia, jakiej nie ma? Możesz mi to wyjaśnić? Jesteś szczęśliwy?
4: Teraz nie.
2: No to po coś się oddawał bardziej pracy niż kobiecie, która głodnymi oczami wołała, gdzie jest mój Mikołaj?
4: No bo mieliśmy tam kredyt na mieszkanie i człowiek tam pracował, żeby to spłacić.
2: Jakie to ma znaczenie? Proszę cię. No nie ma żadnego, no.
4: Człowiek myślał o jakichś wakacjach wspólnych gdzieś za granicę, no i zaczął pracować dużo.
2: No to jakby ci jeszcze dziecko urodziła i musiałbyś jeszcze na jedną duszyczkę zarabiać, to chyba w ogóle byście się widywali korespondencyjnie, nie? Na jakimś komunikatorze.
4: Wtedy to myślę, że bym troszkę przystopował.
2: No nie sądzę, Mikołaj. Też doszłoby do tragedii. Ale teraz już przynajmniej wiesz, co jest najważniejsze, kto jest najważniejszy i na ile ta praca jest ważna. A jeżeli ona by nie zaakceptowała mniejszej ilości kasiory w związku z mniejszą ilością czasu w pracy, to znaczy, że to nie wy. I ty byś wiedział.
4: No dokładnie, no może możliwe, że tak mogłoby być.
2: Tak. Mikołaj, dzwonię do Kaśki. Kochaj, gdybyś chciała ratować te 9 lat, a gdybyś chciała spuścić je w bidecie, w klozecie, no to rzucaj. Mikołaj będzie wiedział, co ma robić. Trzymajcie kciuki, a ja dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Ktoś inny. SMS przyleciał przed chwilą.
2: Jest taka możliwość.
0: Tego nie wiemy, ale być może za chwilę się dowiemy, bo Paweł będzie dzwonił do Kasi.
2: Ktoś miał więcej czasu, nie?
0: 6098 69 869. Piszcie, czy się uda.

0: Ktoś mądry powiedział: pracuj, żeby mieć na życie, a nie żyj, żeby pracować.
1: Bardzo ładnie powiedziane.
2: Sąsiad ma mniej pieniędzy, ale więcej czasu, bo pieniądze to nie wszystko.
1: Czyli wujcie sąsiad prawdopodobnie.
0: Do tego Maniek napisał: Kaśka, daj spokój. Najważniejsze jest bycie razem, wspólne wieczory, rozmowa, śmiech, a nie tylko praca i praca i praca i praca.
2: Bo właśnie przez tę pracę skończył się związek Mikołaja i Kasi w dzisiejszym Kochaj albo Rzucaj.
1: Mikołaj,
2: i jaki
1: ciężko...
2: ty masz na to plan? Znaczy, w sumie jaki on też ma plan? On ma plan zrezygnować z pracy?
1: Znaczy,
2: czy...
1: On ma zamiar, ja już dopytałem, on jest instruktorem jazdy, więc on tak naprawdę wypracowuje godziny płatne od lekcji. No to jest zrozumiałe, więc to trwa, nie? Więc można mieć 8 kursantów, a można mieć 12.
0: A jak się człowiek postara, to i 24 zmieścisz.
1: No więc jest w stanie zrezygnować z tych jazd powyżej tej godziny, w której już Kaśka jest w domu. No bo mu to szalone uczucie mija.
0: No, no i dobrze, no jest gotowość do zmiany, tak?
1: Tak, tak. Natomiast on się martwi tym tekstem. No wypaliło się. Tak usłyszał.
2: Dzwoń do Kasi i przekonuj, że nie.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Witam serdecznie. Paweł Pawelec z tej strony. Kłaniam się dziewczyną.
4: Witam.
1: Cześć.
4: Słucham.
1: Rozpłaszczył mi się zawodnik, rozpłakał na dywaniku przede mną, jak przed dyrektorem bądź kierownikiem swojego zakładu, bo przyznał się do tego, że kolor włosów zobowiązuje. Wredny rudzielec do mnie napisał. Instruktor jazdy, który fascynuje się piłką nożną, przyznał się, że był tak pewny tego, że będziecie do końca życia na to dobre i złe, którego było coraz więcej, tego złego, że nie zauważył, że ty strasznie za nim tęsknisz, że to cię frustrowało, złościło, drażniło.
4: Żartujecie sobie ze mnie teraz, prawda?
1: No co ty? Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że mu jest strasznie źle bez ciebie, został przez ciebie porzucony, czuje się w 100% winny, ma plan odbudowy tego związku, nie chciałby te 9 lat wyrzucić przez okno, no i po to dzwonię, żeby ci powiedzieć, że facet robi wszystko, no by odbudować jakieś zaufanie. Już cię nie będzie olewał. I stwierdził, że tak naprawdę te wakacje za granicą, na które zarabiał, że ten komfort życia, który chciał tobie dać przez tą swoją idiotyczną pracę, to już ma gdzieś w poważaniu. Będziecie biedniejsi, ale ze sobą. Kaśka, nie zostawiaj chłopaka, bo ma szybkie przemyślenia, głupi nie jest, trochę bezczelny, ale może takich właśnie lubisz. I to szukanie tego telefonu, gdy żeście zgubili po pierwszej randce na imprezie u waszego wspólnego kumpla, to nie przypadkiem było, tak? To, że cię zaczepiał, to, żeście sobie wpadli w oko. Nie wyrzucaj tego. Proszę cię. Chciałby z tobą kiedyś skoczyć na bungee, no. Ale te sztuczki mu się tam uginają. Wiem, że to twoje marzenie. Kaśka, chciałby zjeść z tobą jeszcze raz twoje ulubione murzynki? Trochę mi o tobie opowiadał. Ja sobie wiele rzeczy sam zostawię dla siebie, nie? No bo nie chciałbym, że to było jasne, z kim rozmawiam. Kaśka musi wystarczyć. Ale Kasiula, my walczymy w programie o miłość. O rzeczy najważniejsze.
4: Mam ten program i słucham go codziennie.
1: Ta.
4: Ale nie, dziękuję. Nie skorzystam. Też jestem taką wredną małpą.
5: No nie!
1: Ale to co, on zrobił coś, czego mi nie powiedział? Czyli ten brak jego w domu to nie jest wszystko?
4: I tak, i nie. Po prostu się coś wypaliło po 9 latach.
1: Ale to u ciebie, Kasiula. To jesteś w zupełności usprawiedliwiona.
4: Nie, po prostu u nas.
1: U was? Myślisz, ale ty co, myślisz, tak, że on cię już nie kocha tak jak kiedyś? Ty to widzisz?
4: Po 9 latach chyba muszę odpocząć i tyle. Coś na tej zasadzie. No niestety.
1: Mikołaj, jesteś tam?
6: Jestem. No szkoda, Kasia. No i...
1: W ogóle nie przypominasz tego gościa, z którym szukała telefonu. Zresztą nie zna...
4: Możecie już skończyć, błagam.
1: Dlaczego, Kaśka? Niech się uczą. Pamiętaj, to jest kompendium wiedzy dla tych, którzy właśnie rozwalają swoje związki i nie wiedzą, że za chwileczkę to się skończy. Kasiula, to powiedz mu coś tak, żeby poszło mu w pięty.
4: Nie, nic nie chcę mówić. No, nie teraz. Dziękuję bardzo.
1: Za świeże.
4: Do usłyszenia. Za świeże.
1: Boli. Dziękuję. Cześć, trzymaj się, Kasiula.
4: No cześć.
1: Oj, chłopie, no.
6: Nie wiem, może poczekamy, zobaczymy, może troszeczkę czasu upłynie, może się w końcu coś ułoży,
1: tak,
6: chociaż porozmawiamy, nie?
1: Ale daj jej rozmowę za sobą.
6: Czas.
1: Zatęsknić. Dobra?
6: Dobra.
1: Jak nie zatęsknij,
6: dobra,
1: to nie warto, Mikołaj. Trzymaj
6: dzięki
1: się, pa.
6: Dzięki za cenną radę.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
2: No niestety dzisiaj rzucaj, ale z nadzieją.
1: Ja coś chyba w totolotka to nie powinienem dać.
0: Ale ktoś ma szczęście w miłości, to nie ma w pieniądzach. Możesz grać!
1: boxfm.pl.
0: Jeżeli nie macie szczęścia w miłości, to Kochaj albo rzucaj wraca już jutro, a wy
1: kolejna
0: się
1: historia
0: możecie tam zgłaszać.

0: Czekaj, zanim zaczniemy.
1: Kliknij tam.
0: Wiesz co?
1: Tutaj co? No, że dzwonkiem będziesz ludzi 1 września witam. Witu, zaskoczenie! Wraca człowiek do pracy po urlopie. Ten wyciąga asa z rękawa i myśli, że zaskoczy.
0: No właśnie.
1: Arek Sikora, dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Dzień dobry.
0: To co? 1 dzień września, siadamy razem w ławce?
1: Ojej, ale na końcu.
0: Na końcu.
1: To będzie taka, wiesz, najlepsza ławka w całej klasie.
0: I przygotuj się, że będziesz musiała w 2 zeszytach naraz pisać notatki.
1: Dobra,
0: tam trzeba to się dogadać na początku. A różyczkę dla wychowawczyni wzięłaś?
1: Przepraszam. Nie, no różyczkę, odpowiadałeś ty.
0: Kurczę.
1: Ja mam czekoladki, ale wszystkie zjadłam po drodze.
0: To ja zaraz też wrócę. Dzień dobry, to będzie piękny wtorek, 1 września.
1: Dzień dobry.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński. Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: Ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Bilet miesięczny na przejazdy Polaregio będzie honorowany również w pociągach Intercity. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Obie spółki kolejowe mają w najbliższych dniach podpisać porozumienie w tej sprawie. Chodzi o przejazdy na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż. To pomysł marszałka województwa lubuskiego. Skorzystają z tego młodzi ludzie dojeżdżający do szkół i osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy. Jeżeli pociąg Polaregio zostanie odwołany, będzie można skorzystać z przejazdu Intercity. Jeden bilet na Polaregio Intercity ma obowiązywać od początku roku szkolnego. No właśnie, a do ławek uczniowie zasiądą już za chwilę. Na uczniów czeka nauka, a na rodziców wydatki. Czy początek szkoły może być stresujący także dla dorosłych? Składki, ubezpieczenia i wyprawka to może być kłopotliwe, jednak jak mówią Lubuszanie, wydatki zwykle nie są duże.
3: To chyba plecak. Plecak największym wydatkiem. W granicach 300 zł.
4: Książki dają w podstawówkach, więc nic nie trzeba kupować.
5: Wydaje mi się, że te inne rzeczy na początku są droższe, typu jakieś wycieczki, wpłaty.
2: Inauguracja roku szkolnego we wtorek, a od środy już pierwsze lekcje. W tym roku szykują się kolejne zmiany związane z reformą w edukacji. W podstawówkach będzie zakaz korzystania ze smartfonów oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części o zdrowiu seksualnym, która jest tylko dla chętnych. Zadań domowych nie będą mieli uczniowie klas 4-8. Są także nowe podstawy programowe. Pierwszy września, pogodowo, w szaroburych klimatach, chmury nad Gorzowem, no i też pada deszcz co jakiś czas. Choć jak zapowiadają synoptycy, po południu ma przedrzeć się słońce, no i na termometrach mamy zobaczyć maksymalnie 22 stopni, czyli całkiem nieźle. Kierowcy rozważnie na drogach, bez pośpiechu i nerwów, przede wszystkim.
1: Vox FM. Gorzów.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
8: Vox FM. Gorzów.
9: PKO i giełda Zonda Krypto w wiadomościach kolejna odsłona afery. Jedni z ochotą, inni trochę się ociągali. Uczniowie po wakacjach wrócili do szkół. Walczyli z ogniem w Hiszpanii. Z miesięcznej misji wrócili polscy strażacy.
10: Na zegarze 10:00. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
9: Rozpoczynamy od poważnego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic przed zjazdem na Mykanów. Pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje śmigłowiec LPR-u. Pojawiają się także informacje o osobach poważnie poszkodowanych. Obecnie trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga jest zablokowana, policja organizuje objazdy. Do tych informacji będziemy wracać. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski przekazał upadłemu sponsorowi szerokie prawa do wizerunków polskich olimpijczyków oraz dane osób obserwujących profil reprezentacji, wynika z umowy, do której dotarła Wirtualna Polska. Dokument przewidywał także, że PKOL będzie zarabiał na sprzedaży kryptowalutowych tokenów i w ten sposób wynagradzać też sportowców. Umowa została zawarta w październiku ubiegłego roku, kilka miesięcy przed upadkiem giełdy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Umowa była znacznie szersza niż zwykły kontrakt sponsorski. Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
9: Przypomnijmy, dotychczasowy szef PKOL Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Uczniowie już w szkolnych ławkach. Trzeba to powiedzieć głośno. To już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów, z czego 395 tysięcy to pierwszoklasiści. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach. Przed jedną z bydgoskich szkół jest nasz reporter Dawid Olszewski.
12: Witam, dzień dobry.
9: Powiedz, w jakich nastrojach uczniowie wrócili do szkoły?
12: W Bydgoszczy nowy rok szkolny powitał uczniów solidnym deszczem. Część z nich cieszy się z powrotu, choć niektórzy którym lepiej było na wakacjach.
13: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
14: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
12: Nowy rok szkolny to też zmiany. Rozmawiałem z rodzicami, którzy część z tych zmian pochwalają, choć są też takie, które mniej im się podobają.
15: Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili.
12: Te zmiany w jadłospisie?
15: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej.
12: Rodzicom, z którymi rozmawiałem, podoba się też zakaz korzystania z telefonów przez uczniów szkół podstawowych.
9: Obowiązkowa jest także edukacja zdrowotna, z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego, ta jest dobrowolna. Przez miesiąc gasili pożary na południu Europy. Z Hiszpanii wrócili polscy strażacy. W akcji wzięły udział 3 35-osobowe zmiany. Strażacy walczyli z ogniem łącznie przez miesiąc.
0: Ideą propozycjonowania jest to, żeby być zawczasu na miejscu, które jest potencjalnie narażone na duże pożary. Wtedy, kiedy nie było pożarów, mieliśmy normalnie zajęcia organizowane z Hiszpanami po to, żeby wymieniać się doświadczeniem, żeby uczyć się od nich sposobów, w jaki oni prowadzą działania gaśnicze, a w momencie, kiedy były zdarzenia, po prostu zabieraliśmy cały nasz sprzęt i jechaliśmy pomagać gasić. Ta grupa miała dwie akcje takie, w których braliśmy udział normalnie jako strażacy wysłani do pomocy.
9: Mówi dowódca trzeciej i ostatniej zmiany strażaków Grzegorz Borowiec. Do walki z ogniem wysłany został specjalny zespół strażaków wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów w miejscach, do których trudno dotrzeć wozem strażackim. To koniec pięknej epoki. Leo Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca. Wtedy Argentyńczycy przegrali 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej.
10: Prognozę pogody wygrywa dzisiaj Rzeszów. Tam, słuchajcie, 24 stopnie.
2: Ale tam zawsze najcieplej, coś ja tak zauważyłem.
10: No i dzisiaj bo również. No, bo a najchłodniej to... gdzie?
2: Gdzie? W Poznaniu.
10: W Suwałkach. Jak zawsze.
2: W Poznaniu teraz.
10: Suwałki zazwyczaj przegrywają. 19 stopni dzisiaj i 19 stopni również w Olsztynie.
9: Zamienimy Suwałki na Poznań. To na właśnie. Mapie.
2: Znaczy, no tak, no, ale w Poznaniu niewiele więcej dzisiaj, bo jak masz 19 w Suwałkach, to w Poznaniu widzę 20, a w Olsztynie też 19. A, Suwałki nie są osamotnione. No, opady deszczu poza tym dzisiaj i burze prognozowane, proszę, w Suwałkach, no i w Białymstoku.
10: Tak, deszcz to też w Lublinie, drodzy Państwo, deszcz popada też w Szczecinie, ale co my o deszczu, jak my mamy bardzo dobre rzeczy, o których możemy powiedzieć, bo my dzisiaj rozpoczynamy 1 września w ostatniej ławce, grając nie Państwa, nie miasta, z Wami.
2: Z Wami, z tymi, którzy, no właśnie, zostawili na ostatnią chwilę szkolną wyprawkę.
10: Przebijamy z Wami piątkę, to po pierwsze.
2: I takie osoby zapraszamy. 609-86-9869, zgłaszajcie się, za moment gramy w nie Państwa, nie miasta. Klaudia Wasiluk.
10: Arek Sikora.
2: Dzień dobry.

0: Dobrze, bo to wiesz, to pierwszy dzień, to człowiek nieogarnięty.
1: Dobrze, że my znaliśmy hasło, dobrze, że zareagowaliśmy tak. Jeszcze po tym urlopie.
0: Dzwonię do Roberta. O, proszę, czekaj, nie, to jest numer do Kasi chyba.
1: No to do Kasi. Do Kasi. Słuchajcie, próbujemy skołować ekipę, żeby zagrać z wami wszystkimi, nie państwa, nie miasta.
0: Włączę może podkład.
2: Halo, cześć.
1: Halo, cześć.
0: Dzień dobry, cześć Kasia. Z tej strony Arek Sikora i Klaudia Wasiluk. Radio Vox FM do ciebie dzwoni. W sprawie...
2: Super, cieszę się bardzo.
0: W sprawie nie państwa, nie miasta.
1: My się cieszymy, kochana.
0: Spróbujemy do Roberta się dodzwonić, żebyś miała z kim konkurować, słuchaj, dziewczyno. A ty chyba gdzieś w trasie jesteś, co?
2: Jadę do pracy, ale się za chwilę zatrzymuję.
1: O, dobrze,
0: zatrzymaj się
1: prawidłowo.
0: Tam, tak, tak, tak. A Robert niech odbiera, jak nas słyszy.
1: Robert, to twój telefon dzwoni.
0: Halo, dzień dobry.
3: Halo.
1: Cześć.
0: Robert z tej strony Vox FM, Klaudia Wasiluk, Arek Sikora. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Chciałeś zagrać w nie państwa, nie miasta, no to dzwonimy, jesteśmy.
3: Dzień
0: dobry. Super. I poznaj się z Kasią. Kasia będzie z tobą rywalizowała. Kasia, Robert, Robert, Kasia.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, takie szybkie pytanko. Czy wiecie, na czym polega zabawa w nie państwa, nie miasta?
2: Tak.
0: Wiecie. Robert też wiesz, tak?
3: Chyba tak.
0: A co tak u was głośno, powiedzcie? Coś tam stuka, coś puka. Kasia, to u ciebie chyba.
2: Parkowałam.
0: No, parkowałaś.
1: Wszystko jasne, mi nie musiałaś tego tłumaczyć. No, to potrzeba na to czasu, prawda?
0: Poczekajmy,
1: ściszyć radio, trzeba odpowiednio, żeby zaparkować.
3: A ja wyszedłem na świeże powietrze, bo już dawno zaparkowałem.
0: O. No i bardzo dobrze. Kochani, to jak możemy, już gotowi jesteście? Kasia, już tam wszystko w porządku?
2: Tak.
0: No dobrze, kochani, no to zaczynamy. Nie państwa, nie miasta. Edycja 2026-2027. Kochani.
1: X, Y, Z. Ja no mówię alfabet, Arek mówi stop.
0: No dobra, to tutaj Klaudia sobie w głowie mówi A, B, C, D i tak dalej, a ja mówię stop.
1: O.
0: O, na literę O, kochani.
1: Poprosimy o coś, co zmieści się w plecaku.
0: Aha.
2: Ołówek.
0: Ołówek. No przecież.
1: Bingo.
0: Kasia, jeden punkcik dla Kasiuli. Dobra. To teraz ja mówię alfabet, dobra? X, Y, Z.
1: Stop.
0: A.
1: Na A poprosimy coś, na czym można pisać.
0: O.
2: Arkusz!
0: Arkusz!
1: Kurcz! Kasia w formie!
0: Robert,
1: zobacz,
0: Robert,
1: jaka!
0: Kurczę.
1: Widać, że wypoczęła na wakacje.
0: Kaśka, daj chociaż honorowy punkcik Robertowi zdobyć. No.
1: X, Y, Z.
0: Dobrze, dobrze. I tutaj poczekamy chwilę, niech te literki polecą, nie? Coś tam z dołu alfabetu. Dobra, stop.
1: P.
0: P.
1: Na P poprosimy miejsce, w którym można ukryć ściągę.
0: Kaśka, cicho.
3: Portfel.
0: Portfel.
1: Dobrze.
0: No przecież portfel. Słuchajcie, 2-1. Kasia, wielkie brawa, wielkie gratulacje, bo jesteś zwyciężczynią tej edycji Nie państwa, nie miasta.
1: Ale u nas nie ma wygranych, nie ma przegranych. Wszyscy tak. Dostajecie, słuchajcie, wielkie boksy gadżetów od Vox FM.
0: Niebieskie.
2: Super.
0: Wspaniałe, fajnie. Niesamowite. Niech wam służą. No jakieś tam długopisy wrzucimy, coś do pisania, co nie?
1: A jak ten 1 września u was? Opowiadajcie jeszcze.
2: U mnie na spokojnie, bo syn studiuje, także jakby nie odczuwam rozpoczęcia roku szkolnego.
0: A jak się robi dla studenta wyprawkę, powiedz? Nie wiem, makaron, paczka makaronu,
1: słoiki, weki.
2: Student robi sam sobie wyprawkę.
0: No i dobrze.
1: A mamusia leży i pachnie. Jeszcze trochę trzeba poczekać. A u ciebie, Robert?
3: No ja właśnie zawodłem, druga klasa technikum. Nie chciała się ubrać tak odświętnie, no ale jakoś tam marynarkę założyła wreszcie.
0: Ale w końcu, co nie, te popołudnie to rodzice mają dla siebie, można odetchnąć z ulgą, jak dzieciaki w szkole.
1: No pozdrawiamy was serdecznie, kochani.
3: My również.
1: Ściskamy raz jeszcze. Boksy gadżetów oczywiście, jak powiedzieliśmy, polecą do was. No i co?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Udanego roku szkolnego. I cyki zrobione. Dzień dobry, dziękujemy.
1: 22:10.

0: Ależ to filmowo brzmi, prawda?
1: Oj, brzmi. A to Alan Walker, Ava Max i Fate. To wszystko w Vox FM na 24 minuty przed godziną 11. A na VoxFM.pl w zakładce Bestlista szukam.
0: 12.
1: Jest. 12.
0: 12 miejsce, panowie i panie.
1: Ale moim zdaniem dwójeczkę można wykreślić i absolutnie na sam szczyt jedynkę. Ale to wszystko w waszych rękach. To już nie od nas zależy.
0: VoxFM.pl, a także nasza apka na smartfonach VoxFM i zakładka Bestlista. Tam plusy, minusy do waszej dyspozycji, aby głosować i umiejscowić wasze ulubione hity na samym szczycie Bestlisty. A czy tak właśnie będzie? No to o tym przekonacie się w piątek od godziny 17. Wtedy najnowsze notowanie zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Wszystko powiedziałeś. Brawo ty! Wszystko z plusem.
0: I proszę tam w uwagach dla rodziców zapisać, żeby mama widziała, że pilny uczeń.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Sprzęt, psy, mundurowi i filmowcy szukają zaginionego operatora filmowego. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Działania trwają od poniedziałkowego poranka, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu. Mężczyzna nie przyszedł do pracy, a w Gorzowej i okolicy kręcony jest serial. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w soboty w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż. Zostawił auto w centrum miasteczka i poszedł ścieżką wokół jeziora. Działania prowadzone są z lądu, wody oraz powietrza, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
1: Wykorzystywany jest między innymi policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, kłady, a także specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze i pies tropiący z przewodnikiem. Naszym celem jest jak najszybsze dotarcie do mężczyzny.
0: Ktokolwiek ma jakieś informacje dotyczące mężczyzny, powinien zgłosić je pod numer alarmowy 112. Przypomnijmy, zaginiony 56-latek ma około 185 cm wzrostu. Jest łysy, z siwą brodą, o krępej sylwetce. Pobiegniemy tropem Cika. Legendarny bieg wraca do Gorzowa. Ostatnie edycje były organizowane w innych miejscach. 12 września wielkie wyzwanie dla tych, którzy lubią biegać i pokonywać różne przeszkody oraz wykonywać czasami trudne zadania. Organizatorzy zapewniają jednak, że wszystko będzie tak zorganizowane, aby dobrze bawili się zarówno wytrawni, jak i początkujący zawodnicy. W ostatniej edycji udział wzięło ponad 300 biegaczy. Jak będzie teraz? Do tematu będziemy wracać, a szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych. Tu i ówdzie w Gorzowie ruch wzmożony, więcej aut. Trzeba poczekać, uzbroić się w cierpliwość. No i pamiętajmy, że dzieciaki, młodzież wróciły do szkół, dorośli do pracy. Przestrzegamy przepisów, czytamy znaki drogowe. Póki co pogoda w Gorzowie szarobura, mokra i na razie na termometrach niewiele stopni.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
0: Reklama.
6: Vox. Vox FM.
0: FM. Gorzów. Gorzów.
7: Ciężarówka wjechała w auto z drogowcami. 4 ofiary śmiertelne w wypadku na autostradzie A1. Postawili na nogi wojskowych z Elbląga. Sprawcą fałszywego alarmu grozi wysoka kara. W menu produkty roślinne i pełnoziarniste. Od dziś rewolucja na szkolnych stołówkach.
8: Na zegarze 11:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
7: 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. Wszystkie ofiary to pracownicy firmy drogowej. Mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
9: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
7: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. W sumie do szpitali trafiły 4 osoby. Jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu. Pozostały karetkami do placówek w Częstochowie. Akcja ratunkowa cały czas trwa. Autostrada A4 na wysokości Mykanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wieczorem sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
10: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
7: Mówi podpułkownik Dariusz Rosko, rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej. Żandarmeria i policja wyjaśniają tę sprawę pod nadzorem prokuratury w Olsztynie. Zatrzymanym mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat za kratkami. Nauka według nowej podstawy programowej dla uczniów klas pierwszych i czwartych, zakaz komórek w podstawówkach czy obowiązkowa edukacja zdrowotna. Wśród nowości w szkołach od dziś także rewolucja na stołówkach i w sklepikach. Z półek znikają produkty o niskiej wartości odżywczej. Większe znaczenie zyskają produkty roślinne i pełnoziarniste, a także warzywa i owoce.
11: Myślę, że bardzo dobry kierunek, choć na przykład w naszej szkole nie ma posiłków, jest tylko sklepik, ale myślę, że ogólnie bardzo dobry pomysł.
12: Super inicjatywa. Czasami jest po prostu tak, że no jakby nie wynosi się tego z domu, a można się ich jakby w szkole nauczyć.
7: Mówili naszej reporterce Justynie Świderskiej uczniowie z Tarnowa. Od dziś zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie skrócona, wozy nie dojadą już do Polany Włosienica, ale do Wodogrzmotów Mickiewicza. To oznacza, że turyści będą musieli pokonać większą trasę na piechotę, by zobaczyć słynny staw. Zamiast 2 km w jedną stronę, teraz będzie to 6 km, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.
13: Konie zaczną jeździć od Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku trasy.
14: Mąka Andrzej, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Bukowiny Tatrzańskiej.
15: Na zarobki, no to wiadomo, jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Koniowicza tak samo wsypać, łowiec, czy on chodzi, czy on nie chodzi.
13: Jeżeli turysta wysiądzie na Wodogrzmotach, to będzie musiał resztę trasy pokonać na piechotę.
7: Skrócona trasa będzie oznaczała także tańsze bilety na przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł, turyści będą płacili 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół. Pilotaż na skróconej trasie ma potrwać przez miesiąc.
16: muszę donieść na kolegę, bo rzuca się piłką w trakcie wiadomości.
7: Proszę, no właśnie, już myślałem, że będę musiał tutaj was jak zły nauczyciel rozdzielać.
16: Powiedzieliście, pan co pogroził, a masz za swoje.
17: Ale to ona zaczęła.
16: No właśnie.
17: Pan nie widział.
16: Dobra, to chodźcie, jeszcze zrobimy pozory, że jednak uważamy dzisiaj jednak na lekcjach. To...
17: Burza, dzisiaj będzie burza w Suwałkach i w Białymstoku.
16: I dużo deszczu dzisiaj, na przykład na północy kraju.
17: Tak, a na południu bez deszczu.
16: Na południu bez, najcieplej 24 stopnie w Rzeszowie, najchłodniej 19 w Olsztynie i w Suwałkach.
17: Tam, gdzie konie do Morskiego Oka jadą, no to nie pada deszcz dzisiaj. Ale tam w sumie w górę drożej niż w dół, nie? Tam 50 w górę, 30 zł w dół. No. To uczciwe, bo schodząc w dół się mniej męczysz, nie?
7: A teraz poproszę dzienniczki, będą uwagi.
17: O nie, no już nie będziemy, no. Wszystko przez
16: nim. Znowu rzucił piłką!
17: Pierwszy dzień szkoły, zaczynamy z przytupem. A Dawid Osysko to już chyba wolne,
7: ja
17: nie?
7: Bardzo dziękuję, zapraszam o 12 w imieniu Beaty Piekarskiej.
16: O,
17: zapraszamy. I od nas dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
16: I Arek Sikor.
17: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży

0: 18 po 11. Jeden z klasyków na naszej antenie, klasyków muzycznych, Wet Fingers.
1: Hi-Fi Superstar. Wróćmy do prognozy pogody może, co? Bo znalazłem taki dźwięk w naszej bazie. Nazywa się deszcz i burza.
0: O, to prognozują na dzisiaj, ale od paru dni to w sieci inna burza.
1: Taka burza. Na G.
0: Tak, w temacie zupełnie innego klasyka. Klasyka pod tytułem Nigdy w życiu.
1: Taki film był kiedyś, 2004.
0: Burza rozpętała się poprzez działanie Joanny Jabłczyńskiej, która to myślała, że będzie miała jedną z głównych ról w tym filmie.
1: Grała w pierwszej części, to myśli w drugiej też jedna z głównych postaci, prawda? Także
0: Nigdy w życiu wraca po 20 latach na ekrany w nowej wersji, więc Joanna Jabłczyńska myślała, że będzie miała pewniaka. Mało tego, już na paru rozmowach była. Już tego cukierka trzymała w garści, aż tu nagle...
1: A ktoś jej wziął i zabrał cukierka.
0: Zabrał, powiedział rolę dostanie ktoś
1: zupełnie inny. Pani Asia, pani w tym wydaniu nie gra. No i jest afera.
0: Jest afera, myślę, że nawet można się pokusić o stwierdzenie, że na miarę takiej afery jak pomidorowa z makaronem czy z ryżem.
1: O, albo czy sernik z rodzynkami, czy bez.
0: Albo majonez, który majonez?
1: Jaki właśnie, czy z tego miasta, czy z innego?
0: A suma summarum, pójdziesz do kina na ten film?
1: W sumie to nie wiem, to będzie nasza wspólna decyzja.
0: 19 po 11. Ależ my teraz ładnie zagramy.
1: Ale w sumie popcorn by człowiek zjadł, dobra, możemy iść, spoko.
0: A z Jabłczyńską czy bez?

0: Sour to Keira w Vox FM, no bo gramy wam w rytmie hitów, 25 minut do 12.
1: Chwilę temu nigdy właśnie, w życiu.
0: Nigdy w życiu, a teraz co?
1: Filmowa godzina nam się zrobiła, bo teraz słuchajcie, powiemy o filmie, który no ma powstać, ale jakoś nie ma chętnych. Film o...
0: Maryli.
1: O ikonie.
0: Marylka nasza, no.
1: Nasze dobro narodowe, Maryla Rodowicz.
0: Nikt nie chce zagrać Maryli, czy po prostu nikt nie potrafi być jak Maryla?
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale wiadomo też, że chodzi o aktorkę, która... No powinna być Marylą, więc musi być ładna i musi ładnie śpiewać. No i tutaj trwa casting, trwają poszukiwania.
0: Ja Bułczyńską może tam wysłać, bo do roboty ostatnio nie dostanę.
1: Potrzebuję angażu.
0: Ciekawe, czy umie śpiewać tylko.
1: Najwyżej zagra, to przecież aktorka.
2: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media

0: Już jest nowy salon Cherry GZ w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry GZ to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry GZ, Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Reklama.

0: Jak czyścić bohomazy i zadbać o ściany? Weź udział w gorzowskim projekcie Kamienica, nie tablica. Słoneczne w działaniu. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Spotkanie zaplanowano w środę. W Klubie Kultury Zodiak każdy może przyjść. Uczestnicy zgłębią temat niszczenia budynków, często zabytkowych, przez tak zwane tagowanie, a następnie poznają sposób radzenia sobie z nimi, odpowiednimi do tego środkami. Sprawdzą to w praktyce, bo będzie wspólne czyszczenie wybranego budynku na siedlu Słonecznym. Przeprowadzona zostanie także akcja edukacyjno-informacyjna. Spotkanie w środę o 15:30 w Klubie Zodiak przy Słonecznej 62A. O całość zadba Tomasz Rybak, który od lat działa w mieście, oczyszczając przestrzeń z tagów i wlepek. Miała być szybka naprawa podciągów, a skończy się kompleksowym remontem sali sesyjnej. Od kilku miesięcy miejsce obrad Gorzowskiej Rady w Magistracie Przecikorskiego jest wyłączone z użytkowania. Powodem były skorodowane podciągi podtrzymujące strop pod salą sesyjną. W trakcie wykonywanych napraw wyszły kolejne problemy, i to poważne, mówi Bartosz Kmita, sekretarz Gorzowa.
1: Podczas wykonywania prac naprawczych podciągów okazało się, że stropy, na których są umieszczone, nie są w najlepszej kondycji. Cała podłoga, która jest u góry na sali sesyjnej, musiała zostać rozebrana. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że podejdziemy do kompleksowej modernizacji sali sesyjnej.
0: W najbliższym czasie wykonany będzie projekt planowanej modernizacji, potem będzie można ogłosić przetarg. Na tę chwilę nie wiadomo, ile potrwają prace i jakie będą koszty. A w Gorzowie, tam gdzie błękitne luki, słońce przedziera się. Już się pojawiło kilka razy, czekamy na więcej. Ale też, jak zapowiadają synoptycy, co nieco może pokropić. 17 stopni na termometrach, dzisiaj max 122 kreski. Kierowcy, policjanci was obserwują, prowadzą działania związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
10: A1 zablokowana w kierunku Katowic po dramatycznym wypadku. Ciężarówka wjechała tam w ekipę remontową. Posługiwał się 40 tożsamościami. Gruzin zatrzymany na lotnisku w Warszawie. W wiadomościach wrócimy też do szkół. Sprawdzimy, jak nastroje uczniów po wakacjach.
11: Na zegarach 12 to czas na wydanie, najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM w samo południe, na które już teraz zaprasza Beata Piekarska. Posłuchajmy.
10: Ofiar mogło być więcej. W momencie wypadku w pobliżu było jeszcze kilka innych osób z obsługi drogowej. To najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Przypomnijmy, ciężarówka uderzyła tam w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, wszyscy to pracownicy firmy drogowej. Najnowsze informacje ma w tej sprawie nasz reporter Przemek Kopiejka.
12: W działaniach uczestniczyło 13 zastępów Straży Pożarnej, łącznie ponad 50 strażaków. Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
13: Przystąpiliśmy do prac, do wydobywania osób spod pojazdu. Część tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
12: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję, był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy.
10: Posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin zatrzymany na lotnisku Chopina. Mężczyzna przyleciał z Grecji, był wcześniej odnotowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak ustalili funkcjonariusze, mógł posługiwać się danymi aż 39 osób. W Polsce przebywał nielegalnie.
14: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej. Choć w wielu przypadkach osoby te nie są bezpośrednio podejrzane o popełnienie przestępstw na terenie Polski, ich obecność w naszym kraju jest uznawana za niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.
10: Powiedział nam Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Gruzin do niczego się nie przyznał. Pierwszym samolotem został odesłany do Tbilisi. Zaostrza się podziemny protest w kopalni Wujek. Część z protestujących rozpoczęła właśnie głodówkę. Górnicy nie chcą, by Polska Grupa Górnicza zleciła prace likwidacyjne w wygaszanej od kwietnia kopalni firmie zewnętrznej. Są też przeciwni odwołaniu dyrektora kopalni. Ten człowiek był zaoszczędnym modelem likwidacji zakładu, mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem Piotr Kupisz, górnik i związkowiec z sierpnia 80.
15: Dostaliśmy sygnały, że są naciski ze strony dyrekcji i zarządu na to, żeby tych ludzi straszyć, że nie dostaną wynagrodzeń, że będą zwolnieni, bo mają N-ki. Dzisiejsza zmiana, która zjechała, postanowiła zaostrzyć protest i prowadzą protest głodowy na dole.
16: Ilu pracowników na dole i na jakiej głębokości głoduje?
15: Na poziomie 600 metrów 3 pracowników prowadzi strajk głodowy, reszta pracowników, którzy strajkują, nie podjęło pracy. Zjechali na dół, nie podjęło pracy.
16: Tych osób głodujących może być więcej?
15: Decyzja sama załogi i każdego z osobna. Wiemy, że oni się nie poddadzą, że chcą tam się koledzy dołączyć.
10: Kopalnia Wujek od kwietnia jest w likwidacji. Zarząd uważa, że strajk jest nielegalny. Zapewnia też, że żaden górnik nie straci pracy. A teraz w wiadomościach Vox FM jeszcze raz zajrzymy do szkół. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wrócili właśnie do ławek. Jedni się cieszą, drudzy no niekoniecznie. O nastroje w szkole podstawowej numer 3 w Bełchatowie pytał nasz reporter Rafał Różycki.
17: Średnio. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
18: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
17: Niestety.
10: Nowy rok szkolny rozpoczęło dziś prawie 5 milionów uczniów.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: To miał być siatkarski spacerek i był, choć w trzecim secie Portugalki pokazały, że potrafią grać i sprawiły Polkom nieco kłopotów. Polki wygrały 3-0, dwa pierwsze sety poszły gładko, w trzecim nasze zawodniczki prawie przez całego seta musiały gonić wynik, ale ostatecznie wygrały 25-23 i zameldowały się w najlepszej ósemce Mistrzostwa Europy. W czwartek o półfinały zagrają z Holandią. Miałam czas, żeby się zregenerować, ale koncentracja musi teraz być na coraz wyższym poziomie, mówi Iga Świątek, która zameldowała się w nocy w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Wang 6-2, 6-3.
19: No czułam, że jak zagram za lekko albo za asekuracyjnie, to ona od razu to wykorzysta, ale wiedziałam też, że jak będę po prostu intensywna, to pojawią się z jej strony błędy i w sumie to się wydarzyło, ale cieszę się, że skupiłam się po prostu na sobie.
10: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. Z turnieju w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska, a dziś do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch i Magdalinet.
11: Nie mów tego.
20: Nie powiem.
11: Nie mów, ja wiem, co ty chcesz powiedzieć.
20: Ale nie powiem i nikt nie usłyszy, że dzisiaj jest meteorologiczny pierwszy dzień jesieni.
11: Nie mów tego, nie powiedziałam. Jeszcze jest lato.
20: Ale jeszcze nie powiedziałam. Przestań.
11: Deszczowo ma być, rzeczywiście. Tutaj w prognozach synoptyków opady deszczu praktycznie w całym kraju. Padać też ma w nocy, w środę deszczowo, czwartek, piątek, w sumie sobota też. W niedzielę ma dopiero gdzieś tam odpuścić ten deszcz.
20: Ale w niedzielę nawet 27 stopni na termometrach.
11: Właśnie, temperatury absolutnie jeszcze nie są jesienne, więc proszę tutaj słuchaczy nie straszyć.
20: 1 września w kalendarzu, przypominam. 5 minut po godzinie 12. Italo Disco, za moment włoskie słońce odpalimy na naszej antenie.
11: No i już lepiej rozmawiasz. Już mi się od razu fajnie się stało.
20: Podobało się.
11: Klaudia, można?
20: Można, oczywiście, że można. Klaudia, a to dopiero początek. I Arek Sikora.
11: Dzień dobry.
20: Do 14 zapraszamy.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Sofia.
1: Alvaro, Soler i Sofia w Vox FM. Tak się gra, słuchajcie, tak się po prostu robi dzień dobry. Tak się gra w rytmie hitów.
2: Od razu cieplej się zrobiło, jak Alvaro się pojawił na antenie. Cieplej, bo dzisiaj, przypominam, mamy pierwszy dzień jesieni.
1: Nie, no nie mów!
2: Bo jest meteorologiczny i dzisiaj jest też 1 września.
1: To niedobra jest.
2: Oprócz tego w ogóle, że dzisiaj rozpoczynamy rok szkolny, to jeszcze od dzisiaj wchodzą takie pewne zmiany, jeżeli chodzi o żarcie.
1: W szkołach? Tak. Coś tamtego było, że diety,
2: zdrowo,
1: coś tam.
2: To ci się nie spodoba.
1: No ale to poczekaj, no może nie, może zdrowo to co?
2: Dużo warzyw.
1: No to jest
2: dużo
1: okej,
2: owoców.
1: Ogólnie super.
2: I mięso.
1: No i co?
2: Tylko warzywa 2 razy w tygodniu. Naprawdę?
1: Nie.
2: To tak w tym roku szkolnym ma wyglądać jadłospis uczniów. Ale to i przedszkolaków.
1: To co jest zamiast mięsa? To co oni będą jeść?
2: Rośliny strączkowe będą. No, taka nowość. Idziemy z postępem,
1: nie,
2: prawda? Zmieniamy
1: nie,
2: się.
1: W ogóle, ale to mięso jest niezdrowe? Przecież zdrowe jest mięso. Jak może? Nie, no
2: zdrowe, ale tak troszeczkę trzeba o tym całym klimacie pomyśleć i tak troszeczkę ograniczyć, prawda? Nie, że podwójne, mieszane i tak dalej, tylko więcej roślin.
1: A wiesz, że jedząc mięso to robimy dobrze dla środowiska? No tak, no bo ogólnie...
2: Nie mów!
1: Tak, wiesz o co...
2: Nie mów!
1: Gdzieś kiedyś czytałem, że na ocieplenie klimatu wpływają piardy krów.
2: Musiałeś to powiedzieć, naprawdę musiałeś. To mnie blokujesz, żebym nie powiedziała, że się lato kończy.
1: No nie, no,
2: a
1: ale
2: o takich rzeczach,
1: że krowa pierdzi, to przecież wszyscy wiedzą.
2: Jest, tak. To jest pora obiadowa. Przy jedzeniu o takich rzeczach się
1: ale
2: nie mówi.
1: Ale to też pasuje do jedzenia, bo to co zrobi po pierdzeniu, to się nazywa placek. To placek się nazywa. Nie jedzcie tego, to niezdrowe.

0: O, w temacie tych wakacyjnych love to może coś się zadziało, a może coś
1: a
0: trzeba
1: może
0: jeszcze
1: coś
0: jakoś
1: trzeba,
0: utrzymać
1: może coś
0: właśnie.
1: Trzeba zadziałać. Poczekaj, ja tu coś specjalnego przygotuję. W ogóle jestem nieprzygotowany. Gdzie to było? Czekaj, ja mam
0: nie,
1: coś.
0: No pierwszy
1: mam
0: wrzesień, jeszcze masz prawo, to od jutra teoretycznie.
1: Czekaj, tutaj kliknę, cyk. O. Oj, mam. A propos miłości.
0: Muzyka do mówienia o miłości.
1: Muzyka o mówieniu.
0: Do mówienia.
1: No, nie tylko do mówienia.
0: To są... Chcieliśmy ale powiedzieć o tym, że teraz. Nasz Paweł Pawelec, czyli nasz doktor serce, w temacie miłości zna się jak mało kto.
1: My chcieli koledze tutaj, że tak przewrotnie powiem, dobrze zrobić i podpromować jego program codziennie.
0: Kochaj
1: jest.
0: Albo rzucaj o poranku, codziennie, dokładnie. Od poniedziałku do piątku możecie usłyszeć. A wcześniej możecie swoją historię opisać. Być może właśnie on waszą sprawą się zajmie.
1: Poprosić go o pomoc, powiedzieć: Pawelec, no nie mam takiej, wiesz, no...
0: Może macie
1: odwagi,
0: kogoś na przykład... Właśnie.
1: Żeby podejść, zagadać, pomóż stary, zadzwoń do niej i tam powiedz, że...
0: On umie w słowa.
1: Tak, no i on tam powie,
0: zagada,
1: co trzeba.
0: A później być może wy będziecie mieli taką wakacyjną, już nie wakacyjną, ale na pewno love.
1: Zaufajcie. Vox.fm.pl, zakładka konkursy, kochaj albo rzucaj, zgłaszajcie się do Pawelca. W sprawie miłości to on pomoże.
2: Autopromocja. Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz co?
6: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: to
6: wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
12: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To w

0: Wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: System się spina, odnalazło się także 7 tysięcy mieszkańców Gorzowa. Takie są pierwsze wnioski po 6 miesiącach obowiązywania nowego systemu naliczania opłat za śmieci. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Po półroczu wiadomo, że udało się uszczelnić system. Objętych jest nim około 99% mieszkańców, a ściągalność jest na nieco wyższym poziomie niż zakładało miasto, ponad 97%. Póki co koszty odbioru śmieci i wpłat od mieszkańców się bilansują, mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
10: Drugie półrocze będzie mniejsze zużycie wody, w związku z tym opłaty i wpływy będą mniejsze od mieszkańców. Też mieszkańcy wpłacają na przykład z góry za cały rok, więc to też są dane, które jakby zaburzają obraz ten półroczny. Dopiero po pełnym roku będziemy widzieli tak naprawdę, co jest do poprawy.
9: Przypomnijmy, od stycznia w Gorzowie obowiązuje hybrydowy system naliczania opłat za śmieci. Mieszkańcy bloków i kamienic płacą po wodzie, a w domkach jednorodzinnych na starych zasadach. Zobacz wojskowy ceremoniał. W Rzepinie odbędzie się przysięga. W czwartek pojawią się żołnierze 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uroczysty apel o godzinie 13. Przysięgę złoży ponad 70 żołnierzy, którzy właśnie zakończyli 16-dniowe podstawowe szkolenie. Teoria, regulamin oraz obsługa broni oraz ćwiczenia w terenie. Wojskowa uroczystość w Rzepinie w czwartek na placu ratuszowym o godzinie 13. Każdy może wziąć udział. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na voxfm.pl. Zaglądamy na gorzowskie barometry. Tutaj 1017 hektopaskali. Na termometrach bez zmian 17 kresek. Trochę mokro, trochę chmur, no ale słońce też od czasu do czasu się pojawia i na nie przede wszystkim czekamy. Parasol warto mieć pod ręką. Kierowcy, wycieraczki światła sprawne, patrolują i kontrolują Was policjanci w różnych częściach Gorzowa.

wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM Gorzów.
13: 15-latek potrącony pod Olkuszem nie żyje. Lekarze przez kilka dni walczyli o niego w szpitalu. Potężne utrudnienia na A1 pod Częstochową. W dramatycznym wypadku zginęły 4 osoby. W wiadomościach Vox FM też gwałciciel zatrzymany po 24 latach od popełnienia przestępstwa.
14: Na zegarach 13 czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Beata Piekarska. Posłuchajmy.
13: Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu pod Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Sprawca uciekł, nie udzielając chłopcu pomocy. W niedzielę mężczyzna został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, wyjaśnia nam Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
15: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu, dlatego że już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowie, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to ona pozostaje taka sama.
13: 26-letni sprawca wypadku podczas przesłuchania przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. Grozi mu 12 lat więzienia. Paraliż na A1 w Śląskiem w rejonie zjazdu Mykanów. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin.
16: Policjanci rozgraniczyli 2 pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch. Apelujemy do osób, aby korzystały z objazdów, które policjanci wyznaczyli.
13: Mówi nam Barbara Poznańska z Policji w Częstochowie. Na miejscu działania prowadzą służby pod nadzorem prokuratora. Od dziś nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN kierowcy płacą około złotówkę więcej za litr paliwa, a rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie.
17: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
13: Mówi nam minister energii Miłosz Motyka. Pakiet ceny paliwa niżej obowiązywał do końca sierpnia. spadł po 24 latach. Dzięki badaniom DNA udało się ustalić i zatrzymać podejrzanego o zgwałcenie i rozbój na mieszkańce Częstochowy. To 52-letni dziś Andrzej Z. Mężczyzna został aresztowany, nie przyznał się do winy. Brutalnej napaści miał dokonać w 2002 roku. Wieczorem zaatakował i zgwałcił 43-letnią kobietę, która wracała z pracy do domu. Sprawa została wtedy umorzona z powodu niewykrycia sprawcy. Teraz funkcjonariusze znów do niej wrócili. Kluczowym dowodem obciążającym są badania DNA zgodne z ustalonym wcześniej profilem DNA sprawcy. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w poważnym wypadku kolejowym Dominik Hołuj rozpoczyna naukę w klasie maturalnej. Chłopak stracił obie nogi i dłoń, gdy pomagał kobiecie z wózkiem. Został wciągnięty pod pociąg. Za nim długi proces leczenia i rehabilitacji. Dziś cieszy się, że może wrócić do kolegów.
10: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły. I cieszę się z tego, że szkoła została tak bardzo dobrze przygotowana na mój powrót.
13: Szkoła w wakacje została dostosowana do potrzeb Dominika.
18: Mów sobie co chcesz, ale jak patrzę na prognozy pogody na tę noc, to ja już tu czuję jesień. 8 stopni tylko w Zakopanem.
19: Ale w ciągu dnia zobacz, w środę 24, 25, 26 nawet prognozowane przez synoptyków.
18: Okay. Nie mam się co przyczepić, właśnie. Naprawdę. Przynajmniej stabilnie.
19: No właśnie, w piątek też, sobota, 23. Super, niedziela, poniedziałek 29. O, dziękuję, jeszcze do jesieni troszeczkę poczekamy. O, proszę bardzo, tak się robi pogodę. Dziękuję, dziękuję. 4 minuty po 13, dzień dobry. Raz jeszcze od nas, Klaudia Wasiluk
18: i Arek Sikora. Jeszcze przez godzinę zrobimy wam dzień dobry, drodzy państwo. Pitbull, Christina Aguilera i Feel This Moment. Oni nam w tym bardzo pomogą.
19: No i piękni młodzi są, zobacz, Andrea Bocelli. Tak zagra, tak się
18: Ale
19: w Vox FM gra.
18: Sobie, tak przed wszystkimi, no. Że my, w sumie no. Racja.
19: Piękni dzień młodzi, dobry. Tak? Tak, zgadza się.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
21: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Być może to miłość, Blue Cafe, You May Be In Love, Vox FM i wikunia, która została odebrana z przedszkola.
1: Tak, jest nas troszkę więcej dzisiaj.
0: Klaudia, chciałem, bo ty tam jesienią tutaj dzisiaj grasz bardzo mocno, ja chciałbym troszeczkę odbić od tego.
2: A co ci się nie podoba w jesieni, proszę?
0: Poczekaj, ale mogę powiedzieć.
2: Możesz, nic nie mówię.
0: Fala upałów, proszę ja ciebie, dręczy mieszkańców Seulu. I tam rząd postanowił wprowadzić, uwaga, prawo do cienia. Chodzi o nowy sposób planowania przestrzeni. Tak trzeba planować przestrzeń.
2: Żeby mieć cień.
0: Tak. Żeby każdy miał kawałek cienia.
2: Parę drzew, takie, no, by się przydało, albo jakichś budynków.
0: No.
2: Co, i to nie jest przypadkiem jakiś plus na przykład jesieni, że ten cień masz zapewniony?
0: Nie, no właśnie. O Jezu, ty zawsze musisz wszystko po swojemu. No.
2: Człowieka nie było przez 2 tygodnie na urlopie.
0: O to, że
2: naprawdę przez ten czas się odzwyczaiłeś. Słucham.
0: Co tam, wikunia? Dawaj.
2: Do góry. O. Pięknie.
0: To jest słoneczko, wikunia. To jest słoneczko.
2: Wszystkich. Chodź, powiedz. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiam.

0: Supermassive Closer u nas, słuchajcie, słychać, że jest 1 września.
1: Słychać. Słychać, że nie? Już po zakończeniu, rozpoczęciu roku, no, po zakończeniu wakacji, to chciałam powiedzieć. Co chcesz powiedzieć?
2: No. No. Głupotki władzymy.
1: Głupotki jakieś. Dzień dobry.
0: Ale fajne głupotki, super. Ogólnie jest tak, że 1 września to są różne takie, że tak powiem, tradycje i każdy ma swoją chyba. I na przykład niektórzy wchodzą do morza.
1: Tak, we Włoszech tak robią. 1 września, no. Tak na dobry początek kolejnego etapu, można powiedzieć. No, po prostu rozpoczęcia roku.
0: Nowy rok szkolny.
1: Podobno to może pomóc jakoś to wszystko przetrwać. Moglibyśmy spróbować.
0: Że będzie płynąć, tak? Że w sensie ten nowy rok szkolny.
1: Dobre. Jakby ktoś był chętny i odważny i wszedł do zimnego Bałtyku, może skutek byłby podobny.
0: No, dokładnie. A jeśli wy macie jakieś takie pierwszowrześniowe tradycje swoje, własne, być może, nie wiem, idziecie z dziećmi na lody.
1: O, ja zabiorę za chwilę.
0: Albo do pracy, jak Wikunia. Możecie dać znać. 869-869. Ja jestem ciekaw, co Wikunia mówi, no.
1: Chodź, powiedz, coś ty chciałaś powiedzieć? Jakie chcesz lody?
2: Śmietankowe.
0: Śmietankowe, no.
1: Załatwione.
0: A wy jakie macie tradycje pierwszowrześniowe? 609-869-869. Dajcie znać.
3: Autopromocja.
4: Kochaj albo rzucaj.
3: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
4: Pokuć iście się.
3: Chcesz go przeprosić?
4: Pawelec pomoże.
5: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
6: No ja też te uczucia.
5: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Zgłoś się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
7: Niech żyje miłość!
8: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1+1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
13: 3, 17, 41...
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15...
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Tutaj! Mamy go!
17: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
18: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
19: Już jest nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę w mieście nawet 5

0: 5,3 litra na 100 km. Chery GZ to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Chery GZ. Gorzówka Sprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Reklama.
13: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Jak zaradzić na zalewanie ulicy Borowskiego? To ustali i wykona firma, której szuka gorzowski magistrat. Chętni mogą składać oferty w przetargu do 11 września. Szczegóły zna Konrad Baranowski.
14: Chodzi o wykonawcę, który przygotuje dokumentację projektową budowy zbiornika retencyjnego. Ten ma powstać na miejskiej działce przy ulicy Borowskiego 41. Przygotowane mają zostać dwa warianty inwestycji. Pierwszy zakładać będzie zamknięty akwen z parkingiem na powierzchni. Alternatywą ma być otwarty akwen otoczony zielenią. Kolejnym zadaniem będzie sprawdzenie zasadności lokalizacji zbiornika na rzece lub istniejącej kanalizacji deszczowej oraz to, czy deszczówkę będzie można wykorzystywać do podlewania zieleni w Gorzowie.
13: Wykonawca na realizację będzie miał 70 dni. Działka Przyborowskiego 41 znajduje się tuż obok ścieżki nad Kłodawką. Aktualnie służy za dziki parking. Szczegóły na platformie zakupowej miasta Gorzowa. W Gorzowskim Parku Wiosny Ludów stanął kolejny zdrój z wodą z wodociągów. Biegacze i spacerowicze będą mogli się z niego napić bez obaw o jakość wody. To kolejne takie miejsce na mapie Gorzowa. Podobne zdroje zamontowano wcześniej w Parku Kopernika i na Osiedlu Europejskim. Nowy zdrój jest wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na warunki atmosferyczne, korozję oraz intensywne użytkowanie. Został zaprojektowany tak, aby mogły z niego korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Posiada dwie misy oraz nalewak. Górna misa przeznaczona jest dla gorzowian, a dolna dla ich czworonożnych pupili. Nalewakiem można napełniać bidony. Czekamy, kiedy słońce pojawi się na dłuższą chwilę w Gorzowie, a taka ma nastąpić niedługo, informują synoptycy. Chmury czasem może pokropić, ale dzisiaj max to 22 kreski. Kierowcy rozważnie, bo godziny szczytu tuż, tuż. Więcej samochodów, większy ruch, wraca po wakacjach tradycyjny Dzień Pracy.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjezdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Ktra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Vox FM.
16: Vox FM Gorzów.
15: Vox FM Gorzów.
17: Utrudnienia w Śląskiem w rejonie zjazdu na Mekanów mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Wracamy do wypadku na jedynce. Czy to był sabotaż? Powiemy też o śledztwie po pożarze magazynu w Lublinie. W wiadomościach Vox FM też bezpieczna droga do szkoły, akcji policji już za chwilę.
18: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, na które właśnie teraz zaprasza Beata Piekarska.
17: Najciężej ranny mężczyzna w wypadku na jedynce jest właśnie operowany. Przypomnijmy, przed południem ciężarówka wjechała tam w pojazd służb drogowych, mówi nam Anna Ginał, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu.
19: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
17: Do szpitala trafiło też trzech innych poszkodowanych. Utrudnienia na A1 po wypadku koło Częstochowy mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Policja apeluje do kierowców, korzystajcie z objazdów, mówi nam Paweł Liszej z Częstochowskiej Straży Pożarnej, który jest na miejscu wypadku.
20: Tutaj nasze działania jeszcze trwają, jeszcze będziemy usuwać znaki pojazdów z drogi, także nasze działania ani policji nie zostały zakończone.
17: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby. Wszystkie ofiary i osoby poszkodowane były pracownikami firmy drogowej. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Śledczy na razie nie potwierdzają żadnej z pojawiających się hipotez, w tym celowego podpalenia czy sabotażu. Powołany biegły z zakresu pożarnictwa rozpoczął oględziny, jednak prace musiały zostać przerwane. Było ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku, mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, prokurator Marcin Kozak.
21: W toku postępowania prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych badane są między innymi wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej lub z przyczyn samoistnych.
17: Wstępnie stratę oszacowano na około 5 milionów euro. Magazyn należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Uczniowie odbierają już pierwszą ważną lekcję w tym roku szkolnym. To w ramach ogólnopolskiej akcji policji Bezpieczna droga do szkoły. W Bydgoszczy uczyli się przechodzić przez jezdnię.
22: A jak mamy zielone światło, możemy od razu wchodzić?
23: Nie.
22: Też się rozglądamy, bo może być sytuacja, że kierowca się zagapił. Dobrze, to dla Ciebie tutaj odblask.
24: Dzieci po tym okresie wakacyjnym często są rozkojarzone, a należy niestety wrócić do szkoły i pamiętać o tym, że każde przejście na drugą stronę jezdni bywa niebezpieczne.
25: Często dzieci są tak rozproszone i mają taką małą uważność. Myślę, że cały czas trzeba jednak przypominać dzieciom o tych zasadach bezpieczeństwa.
26: Najpierw w lewo, w prawo, potem jeszcze raz w lewo.
27: A co z telefonem?
26: Nie można rozmawiać przez telefon, ani grać, ani nic robić na telefonie.
17: Z Remigiuszem Rakowskim z drogówki, rodzicami i uczniami rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Akcja w całym kraju potrwa do końca września. Tylko w pierwszym półroczu tego roku na polskich drogach zginęło blisko 700 osób, ponad 10 tysięcy zostało rannych. Szczecinek chce być najbezpieczniejszym miastem w Polsce. Pojawi się tam system monitoringu wspierany przez sztuczną inteligencję. Będzie on mógł wykrywać niebezpieczne sytuacje, wypadki, bójki czy akty wandalizmu.
28: Będą to kamery obrotowe z możliwością przybliżania obrazu. Będą też małe szafki techniczne przy każdej kamerze. Tutaj bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Nie będzie w tym przypadku żadnej inwigilacji.
17: Mówi nam Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy ratusza. Do sieci 70 kamer mają dołączyć teraz 4 w okolicach szkół.
0: 101 i 7
1: Fox FM Gorzów.
2: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na wtorkowe popołudnie razem z nami. Witamy szkołę. Rodzice się prawdopodobnie cieszą, dzieci jeszcze bardziej, bo toż to się wróciło do szkoły w końcu, prawda? No właśnie, Bass Hunter, Weekend, Lato, tak się witamy.
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
7: I feel you, man.

0: Lato Lukala i Lottery, 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów złoto i brąz gorzowskich kajakarzy na Mistrzostwach Świata w Poznaniu w olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów. Anna Puławska z AZS AWF Gorzów zajęła trzecie miejsce, lepiej popłynęły Niemka i Nowozelandka. Z kolei Oleksii Koliadyk z Admiry Gorzów został mistrzem świata w Kanadyjkach na 200 metrów. 28-latek wyprzedził Uzbeka oraz Białorusina. To jego trzeci tytuł mistrza świata w karierze. Apetyt na medal miał także Wiktor Głazunow z AZS AWF. W finale C2 na 500 metrów zajął jednak 8 lokatę. Medalistom gratulujemy. Jak zawsze przy takich okazjach prosimy o więcej. I jesteśmy absolutnie przekonani, że to więcej nadejdzie wkrótce.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Armin wraca do korzeni troszkę. Armin von Buuren i Sasha Everlasting. 24 minuty po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów miała być szybka naprawa podciągów, a skończy się kompleksowym remontem sali sesyjnej. Od kilku miesięcy miejsce obrad Gorzowskiej Rady Miasta w magistracie przy Sikorskiego jest wyłączone z użytkowania. Powodem były skorodowane podciągi utrzymujące strop pod salą sesyjną. W trakcie wykonywanych napraw wyszły kolejne problemy i to poważne. Więcej na ten temat opowie Bartosz Kmita, sekretarz.
1: Podczas wykonywania prac naprawczych podciągów okazało się, że stropy, na których są umieszczone, nie są w najlepszej kondycji. Cała podłoga, która jest u góry na sali sesyjnej, musiała zostać rozebrana. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że podejdziemy do kompleksowej modernizacji sali sesyjnej.
0: Już się bałem, że odnaleziono średniowieczne wazy. W najbliższym czasie wykonany będzie projekt planowanej modernizacji. Po tym będzie można ogłosić przetargi. Na tę chwilę nie wiadomo, ile potrwają prace i będą kosztować. Widzicie, mówiłem, będą znaki.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: 101 i 7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne i wracamy z duetem Juno Das i Michel Schulte.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
2: Reklama. Spotkanie z rówieśnikami i nauczycielami. Plan lekcji do ręki. Uczniowie po wakacjach wrócili do szkolnych ławek. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. W Gorzowie, w przedszkolach i szkołach w nowym roku jest prawie 21 tysięcy dzieci. Młodych czeka sporo nowości. W tym roku brak dostępu do telefonów podczas lekcji. Jak sobie poradzą lubuscy uczniowie?
6: Myślę, że w tym roku będzie fajnie, ale z tymi telefonami jest trochę niefajnie. No, zmienili w ogóle nauczycieli.
7: Będzie to 7 klasa, więc będzie trudniej. Myślę, że na początku roku nie, ale później już zaczyna się bardziej takie tempo.
2: W podstawówkach i szkołach średnich obowiązkowa jest edukacja zdrowotna, ale bez części o zdrowiu seksualnym, które jest tylko dla chętnych. Zadanie domowych nie będą mieli uczniowie klas 4-8. Rok szkolny zakończy się 25 czerwca, czyli jeszcze sporo czasu. Wraz z wrześniem wchodzą zmiany w komunikacji publicznej w Deszcznie. Dodatkowe połączenia do szkół w Gorzowie na liniach 261 i 262 lepiej dostosowane do planu lekcji. Wchodzą także nowe linie wewnętrzne 266 i 267 dla starszych i niezmotoryzowanych mieszkańców chcących załatwić sprawy w urzędzie przychodni. Będzie więcej połączeń w weekendy na liniach 262 i 263, a także niewielkie korekty popołudniowych kursów. Nowe rozkłady pojawią się na przystankach, wkrótce także dostępne na stronie gminy Deszczno. A za oknem w Gorzowie coraz cieplej, słońce przygrzewa i mamy 19 stopni. Dzisiaj max, przypomnę, 22 kreski. Raczej padać już nie powinno, według synoptyków. Kolejne dni też jeszcze z wakacyjnym brzmieniem. Kierowcy, tłoczno i gorąco na drogach, bo godziny szczytu trzeba odczekać na skrzyżowaniach, na rondach.

Kwadrans przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów gorzowska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie sprowadzenia pożaru wielkich rozmiarów, bo najprawdopodobniej doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Oczywiście o hali trampolin mówimy. Więcej na ten temat piszemy na voxfm.pl w zakładce lokalne. To prawdopodobnie najlepszy serwis informacyjny o Gorzowie, jaki znam. Zatem wpadajcie koniecznie. Bad Boys Blue, Robin Schulz i Vice. Tak zagramy do godziny 15.00.

0: kasa i piękniejsza. 3,5 minuty przed godziną 15. Za chwilę wiadomości Vox FM i wrócimy do grania w rytmie hitów, a po 15 zajrzymy też na Gorzowskie Drogi i sprawdzimy, co się dzieje aktualnie w pierwszy dzień roku szkolnego.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Reklama.
15: Vox FM Gorzów.
16: To było celowe podpalenie. Na początek wiadomości szef MSWiA o incydencie w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Powiemy też o poszukiwaniach operatora filmowego nad jeziorem Lubiąż. Sprawdzimy stan zdrowia małych pacjentów, którym przez pomyłkę podano środek do dezynfekcji do inhalatora.
17: 15 na zegarach, punktualnie czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was Beata Piekarska.
16: W przypadku Skarżyska Kamiennej nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdził na konferencji prasowej szef resortu spraw wewnętrznych. Zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby, mówi Marcin Kierwiński. Dla obiektów takich jak firma w Skarżysku produkująca drony są opracowywane specjalne plany ochrony. Po incydencie służby mają zweryfikować, czy w tym przypadku ustalone procedury zadziałały.
18: I niezależnie od tego, jak oceniam poziom tej ochrony na dzisiaj, no proszę pamiętać, że jednak ten sabotażysta, czy to domniemany sabotażysta, został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
16: Marcin Kierwiński nawiązał też do podobnych incydentów, m.in. na Słowacji czy w Niemczech.
18: Teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani. Mówię, my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby. I służby specjalne, i policja.
16: Śledztwo w sprawie podpalenia w Skarżysku Kamiennej prowadzi Prokuratura Krajowa. To postępowanie toczy się pod kątem aktu terroru inspirowanego przez obcy wywiad. Sprzęt, psy, mundurowi, filmowcy szukają zaginionego operatora filmowego. Działania trwają od wczorajszego poranka, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu. Mężczyzna nie przyszedł do pracy. W Gorzowie i w okolicy kręcony jest serial. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę w Lubiewicach nad jeziorem Lubiąż. Zostawił auto w centrum miasteczka i poszedł ścieżką wokół jeziora.
5: Wykorzystywany jest między innymi policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, kłady, a także specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze i pies tropiący z przewodnikiem. Naszym celem jest jak najszybsze dotarcie do mężczyzny.
16: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Solęcinie. Wszystkie dzieci, którym podczas rehabilitacji podano przez pomyłkę środek do dezynfekcji, do inhalatora, opuściły już szpitale. To potwierdza placówka w Świnoujściu i w Goleniowie. 12 dzieci trafiło do placówek z objawami zatrucia.
6: Ten stan zdrowia był dobry, on nie był niczym zagrożony, więc następnego dnia te dzieci zostały wypisane ze szpitala i wróciły do domu.
16: Mówi Wojciech Włodarski, prezes szpitala w Świnoujściu. Jak już wiecie z naszej anteny, w miniony weekend 12 dzieci z objawami zatrucia trafiło do szpitala. Ktoś do środka rehabilitacyjnego przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji podał środek do dezynfekcji. I na koniec w wiadomościach Vox FM jeszcze krótkie podsumowanie wakacji nad polskim morzem. Choć pogoda w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udany. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenia. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski i spoza naszego kraju.
14: Wakacje się kończą, ale sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
16: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Turyści coraz rzadziej przyjeżdżają na 2 tygodnie, częściej decydują się na city break od czwartku do niedzieli.
19: 101,7
15: Vox FM Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. iMoney, Vivat i David Guetta. Można lepiej? Chyba nie.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, River. 13 minut po godzinie 15 słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów najwyższa pora zajrzeć na gorzowskie drogi, sprawdzić jak wygląda sytuacja w pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Biorąc pod uwagę, ogólnie jest źle. Te największe korki prawdopodobnie dopiero przed nami. Most Lubuski, owszem, bardzo mocno uczęszczane, ale jako tako przed Rondem Santowskim sytuacja wygląda. Na zawarciu sporo samochodów przed Rondem Świętego Jerzego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Spiszowa dzisiaj raz na jakiś czas potrafi się naprawdę bardzo mocno przekurkować. Nie wiadomo dlaczego. Postoicie tyle co zwykle przy katedrze, przy dawnym kinie Słońce oraz przy rondzie przy Białym Kościółku i rondzie Kosynierów Gdyńskich. Zdecydowanie więcej samochodów dzisiaj na Słowiańskiej, Roosevelta i Andrzejewskiego i również wzmożony ruch przed rondem Gdańskim. Rondo Górczyńskie również oblegane, ale ten ruch jako tako idzie. Wylotówki z Gorzowa wyglądają nieźle. Hasła dnia dzisiaj brak.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Khaled i C'est la vie. 25 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów o pogodzie. Teraz czas porozmawiać. 21 stopni aktualnie w Gorzowie, ale do lata dużo brakuje, co tu dużo mówić. No i do tego lata będzie nam brakowało coraz więcej. Niestety w nocy temperatury spadną do około 13-14. Jutro również powyżej 20 w godzinach popołudniowych i troszkę więcej słońca do południa. Po południu chmury, ale padać nie powinno. W czwartek popada, 20 stopni będzie. 23 w piątek, czyli małe ocieplenie przed weekendem, ale w najbliższą sobotę właśnie przelotne opady deszczu, 20 stopni i niedziela 19. Tutaj prawdopodobnie również deszcz nas zaszczyci swoją obecnością. Kolejny tydzień raczej powyżej 20 stopni, chociaż symbolicznie niż znacznie, natomiast zapowiada się troszkę więcej słońca na całe szczęście i lżejszy wiatr. Ciśnienie 1017 hektopaskali, jakość powietrza w Gorzowie jest dobra, warunki biometeo niekorzystne, jutro będą obojętne.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
3: Reklama.
4: Konrad Baranowski. Na drogach, wodzie czy na koloniach. Ręce pełne roboty mieli mundurowi przez ostatnie dwa miesiące. Lubuska policja podsumowała wakacje 2026. Według statystyk było bezpieczniej niż rok wstecz. Nie obyło się jednak bez tragedii. Od początku czerwca życie nad wodą w Lubuskiem straciło 6 osób. To 4 utonięcia mniej niż w ubiegłym roku. Sporo pracy policja miała także na drogach. 299 zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50. Prawko stracili także nietrzeźwi. Tych za kołkiem przełapali Pano 413, mówi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
5: Podczas tegorocznych wakacji na lubuskich drogach doszło do 67 wypadków, w których życie straciło 8 osób, a 72 osoby odniosły obrażenia.
4: Funkcjonariusze policji towarzyszyli także sanepidowi i straży pożarnej przy kontrolach miejsc wypoczynku. Jak podkreślają, te nie wykazały poważnych uchybień czy nieprawidłowości. Białoruska koszykarka wzmocniła AZS-IJP Gorzów. Do drużyny dołączyła Ksenia Malaszka. 26-latka mierzy 183 cm i występuje na pozycji silnej skrzydłowej. Zawodniczka ma za sobą drogę do 2 tytułów MVP Młodzieżowych Mistrzostw Europy przez wymagające rozgrywki NCAA, aż po bardzo dobry sezon w izraelskiej ekstraklasie. Na parkiecie spędzała średnio 34,4 minuty, notując 19,1 punktu, 9,4 zbiórki, 2,8 asystę oraz 1,6 przechwytu na mecz. Na zachodzie w temacie pogody bez zmian, 20 stopni na termometrach. Niby przekroczone jest, niby słońce do nas co chwila zagląda, ale czuć, że jesień już za pasem. W zasadzie jesień meteorologiczna dzisiaj się zaczęła. Zawiewa też mocniej co chwilę. Kierowcy, uwaga na S3, obie ręce na kierownicę. Ciśnienie jest nieco powyżej optymalnego. Mamy na barometrach w Gorzowie 1016 hektopaskali.

Michael Patrick Kelly i Beautiful Madness. 12 przed 16 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Białoruska koszykarka wzmocniła NEAJP Gorzów. Do drużyny dołączy Ksenia Malaszka. 26-latka mierzy 183 cm i występuje na pozycji silnej skrzydłowej. Witamy serdecznie i samych sukcesów życzymy. Safri Duo to już teraz za chwilę. Sieniński, Jarek Braxton i Marek Kościkiewicz.

0: Route 94 i Jazz Glyne, My Love. 3 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a o 16.00 wiadomości z kraju i ze świata, więc bądźcie z nami i posłuchajcie.
1: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.
7: Nie wybuchły przy jednej z niemieckich elektrowni. Trwa akcja służb. Niespodziewany koniec strajku w kopalni Wujek. Górnicy podpisali porozumienie. Po intensywnej rehabilitacji wraca do szkoły. Dominik Hołuj dołączył do grona maturzystów.
8: 16 na zegarach, to czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, które do studia przynosi Małgorzata Łukowska.
7: Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską. Zagrożenia dla mieszkańców nie ma. Na miejscu pracują saperzy, donoszą niemieckie media. Przy stacji transformatorowej w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Pojawiają się też informacje o urządzeniu o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Wszyscy widzicie, jak bardzo niepokojące jednak sygnały płyną z Ukrainy. Jak bardzo niepokojące są też sygnały, które na przykład stały za wizytą szefa CIA w Rosji. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
7: Tymczasem polskie służby badają teraz pożar w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, produkującym części do dronów. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby, zaznacza Marcin Kierwiński. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Przed południem jeszcze nic nie wskazywało na taki obrót sprawy. Rano ponad 600 metrów pod ziemią rozpoczął się strajk głodowy. Górnicy sprzeciwiali się sposobowi likwidacji kopalni oraz planowanemu zwolnieniu dyrektora. Obie strony nie chcą mówić o szczegółach porozumienia.
10: Tuż po godzinie 14 1 września strony doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna.
11: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić.
3: Czyli rozumiem, że nikt nie straci pracy, że żadna firma zewnętrzna nie wejdzie do kopalni, żeby za was wykonywać pracę.
11: Szanowny panie, tak jak tutaj było w porozumieniu z zarządem, akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia, to pracownicy podpisali. Są zadowoleni, tak mogę powiedzieć.
7: Mówili rzecznik PGG Ewa Gorudniok i Damian Haceś z sierpnia 80. Kopalnia Wujek od kwietnia jest w stanie likwidacji. Proces ten odbywa się na mocy znowelizowanej ustawy górniczej, ale na Śląsku wciąż wrze. W piątek planowana jest wielka manifestacja przed Polską Grupą Górniczą i Ministerstwem Energii w Katowicach. Studenci nie mają gdzie mieszkać, wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
12: Sytuacja na rynku mieszkaniowym dla osób wybierających się na uczelnie jest wyjątkowo ciężka. Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
13: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
12: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
14: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
12: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
7: Szacuje się, że w Polsce blisko 500 000 osób zacznie w tym roku naukę na studiach. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku Dominik Hołi zaczyna naukę w klasie maturalnej. Chłopak stracił obie nogi i dłoń w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Za nim długi czas leczenia i rehabilitacji. Dziś cieszy się, że może wrócić do kolegów.
15: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły. I cieszę się z tego, że szkoła została tak bardzo dobrze przygotowana na mój powrót.
7: Z powrotu Dominika cieszy się też wychowawczyni Beata Dudkowska-Żaczek.
16: Jest lubiany i był takim ogniwem, którego nam brakowało, łączył klasę, jednoczył różne grupy, więc teraz jak jest, no to cieszymy się bardzo.
7: A dodam jeszcze, że szkoła w wakacje została dostosowana do potrzeb Dominika.
2: To 1 i 7.
1: Vox FM Gorzów.
0: No to co, po 16 już mamy 4 minutki. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Ponieważ pociechy do szkoły już poszły, to teraz dla rodziców zagramy Modern Talking, Hugel i Powerplay. Chociaż to młode pokolenie podobno robi wielki powrót do wszystkich tych takich trendów lat 80. Tak czytałem w internecie nie kłamę. Gramy zatem.

0: Powerplay, lubisz to lubisz, kwadrans po godzinie 16, słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Czas pogadać o tym, co działo się w wakacje okiem naszych służb na drogach, w wodzie czy na koloniach. Ręce pełne roboty mieli mundurowi przez ostatnie 2 miesiące. Lubuska policja podsumowała wakacje 2026. Według statystyk było bezpieczniej niż rok wstecz. Nie obyło się jednak bez tragedii. Od początku czerwca mieliśmy 6 tych najpoważniejszych wypadków. To o 4 mniej niż w ubiegłym roku. Wodniacy pozostają jeszcze na posterunku do końca września. Sporo pracy policja miała także na drogach. 299 przypadków zatrzymania za przekroczenie prędkości o ponad 50 km. Prawko stracili także nietrzeźwi. Tych za kółkiem przyłapano 413. Więcej Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
1: Podczas tegorocznych wakacji na lubuskich drogach doszło do 67 wypadków, w których życie straciło 8 osób, a 72 osoby odniosły obrażenia.
0: Funkcjonariusze policji towarzyszyli także sanepidowi i straży pożarnej przy kontrolach miejsc wypoczynku. Jak podkreślają, te nie wykazały poważnych uchybień czy nieprawidłowości. Zatem życzymy, żeby już do końca roku tej pracy było zdecydowanie mniej.
2: To jest Dzień z Vox FM.

0: Tobi Romeo i Fly High. 25 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Pierwszy etap się kończy, zaczyna drugi. Wykonawca północnej obwodnicy Gorzowa szykuje się do kontynuowania inwestycji. Rondo Barlineckie jest przejezdne, ale do końca września prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe. To droga rowerowa, chodniki, przygotowanie ziemi pod nasadzenia także. Równocześnie zaczęły się już przygotowania do budowy drugiego, dłuższego odcinka drogi. Wykonawca uzyskał pozwolenia, przewozi materiały budowlane. Więcej Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
1: Uzyskana została decyzja z RIT i wykonawca przygotowuje się do przejęcia całego placu budowy celem rozpoczęcia robót. Planowane są w tym roku rozpoczęcie w kilku miejscach, na kilku odcinkach, więc myślę, że na koniec roku będzie już dosyć dużo widać na północnej obwodnicy.
0: Do końca czerwca 2028 tak, ma być 3,5 km drogi. Łączny koszt budowy tego odcinka wraz z uzbrojeniem terenów przemysłowych przy ulicy Mironickiej to 240 milionów złotych. Uwierzymy, jak zobaczymy, ale ściskamy kciuki.

0: DJ Ilham, digi digi digi digi, 23 przed 17, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów, przed nami krótka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych, zatem proszę posłuchać z uwagą, co się u nas dzieje jeszcze, a my wracamy z Justinem Bieberem.
1: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
6: Reklama.
7: Pierwszy etap się kończy, a zaczyna drugi. Wykonawca północnej obwodnicy Gorzowa szykuje się do kontynuowania inwestycji. Rondo Barlineckie jest przejezdne, ale do końca września prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe. To droga rowerowa, chodniki, przygotowanie ziemi pod nasadzenia. Równocześnie zaczęły się przygotowania do budowy drugiego, dłuższego odcinka drogi. Wykonawca uzyskał pozwolenia, przewozi materiały budowlane, mówi Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
8: Uzyskana została decyzja z RIT i wykonawca przygotowuje się do przejęcia całego placu budowy celem rozpoczęcia robót. Planowane są w tym roku rozpoczęcie w kilku miejscach, na kilku odcinkach, więc myślę, że na koniec roku będzie już dosyć dużo widać na północnej obwodnicy.
7: Do końca czerwca 2028 wybudowanych ma być 3,5 km drogi. Łączny koszt budowy tego odcinka wraz z uzbrojeniem terenów przemysłowych przy ulicy Mironickiej to 240 milionów złotych. Od 1 września można jechać Intercity z biletem miesięcznym na Polregio. Ma to poprawić sytuację z połączeniami kolejowymi w województwie lubuskim. Jak już informowaliśmy, na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż PKP Intercity honoruje bilet miesięczny na pociągi Polregio. Obie spółki kolejowe podpisały porozumienie w tej sprawie. Co ważne, przejazd taki będzie możliwy bez dodatkowych opłat. Ma to pomóc zwłaszcza w przypadku awarii pociągu taboru drugiego z przewoźników. Honorowanie biletów będzie obowiązywało do 24 października. Do końca dnia już nieco bliżej niż minęło od początku. Na bulwarze nieco czują już uczniowie, którzy korzystali ze w sumie zmiennej pogody dzisiaj w Gorzowie. Teraz mentalnie się przygotowują na realnie pierwszy dzień lekcji, który już jutro. Właśnie jutro w Gorzowie słońca ma być więcej, ma być chmur mniej. Temperaturowo będzie podobnie, bo w ciągu dnia max można spodziewać się 22 stopni.

13 przed 17, słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów zaglądamy do kart historii naszych gorzowskich dziejów. W 1899 roku, ponad 100 lat temu, do mieszkań w Gorzowie popłynął pierwszy prąd elektryczny. Doprowadzenie energii elektrycznej związane było z budową tramwaju. W mieście to też w pierwszej kolejności zostały zelektryfikowane domy wzdłuż linii tramwajowych, ale jeszcze przed pierwszą wojną rozpoczęła się elektryfikacja peryferii miasta i powiatu. Taka to historia. Enrique Iglesias już teraz.

0: Justin Bandit i Zara Larsson Symphony. 2 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po 14. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Reklama. Powoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński. Olio Oliwa, pasta makaron, formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
1: Reklama. Vox.
3: Vox FM.
1: FM Gorzów.
3: Gorzów.
4: Ogromne utrudnienia na A1, od tego zaczniemy wiadomości. Specjalną komisję zaufania publicznego chce powołać Prawo i Sprawiedliwość, a Kraków ma archaiczne przepisy, tak komentuje aferę z podpisami Łukasz Gibała.
0: Godzina 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, ale zwężenie powoduje ogromne korki, mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
5: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic. Natomiast ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie.
4: Przypomnijmy, 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala po wypadku na A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w tył pojazdu, przy którym znajdowali się pracownicy obsługi autostrady wykonującej na niej prace remontowe. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla prezes PiS, nie byłoby w niej polityków. Jarosław Kaczyński przekonuje, że taka komisja byłaby lepszym rozwiązaniem niż sejmowa komisja śledcza.
6: Uważamy, że ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, mających mniej więcej takie uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała tą warszawską aferę mieszkaniową, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie niż te, które zostały już zaproponowane.
4: Sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, któremu prokuratura postawiła zarzuty płatnej protekcji oraz działania na rzecz części wierzycieli kosztem innych. Drobny błąd i archaiczne przepisy. Tak Łukasz Gibała komentuje decyzję Miejskiej Komisji Wyborczej, która nie zarejestrowała jego kandydatury na prezydenta Krakowa. Powodem jest niewystarczająca liczba ważnych podpisów. Odrzucono 3200 z niemal 5500 z powodu błędu na karcie. Zabrakło na nim słowa Kraków, mówi Łukasz Gibała.
7: To kwestia prostego, drobnego błędu i archaicznych przepisów, które każą tak rygorystycznie te podpisy weryfikować. Mianowicie wiele osób nie wpisało słowa Kraków. Wpisało PESEL, imię, nazwisko i ulicę, które mieszkają, i numer domu, a nie podali słowa Kraków. No i na tej podstawie komisja unieważniła prawie 70% podpisów.
4: Teraz lider sondażu musi zebrać brakujące podpisy. Komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów do 3 września. Do rejestracji potrzeba 3000 podpisów. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dziś wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmotu w Mickiewicza, czyli około 6 km od stawu. To pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego, który potrwa około miesiąca.
3: Część rezygnuje, no część zostaje. Tu kilka osób po prostu jak się dowiedziało, że jest do wodogrzmotu. Tyle to sobie dojdziemy.
8: Wielkim niedowierzaniem, że się ta trasa skróciła. Mówią, że to nie ma sensu po prostu 3 km jechać.
9: Nawet moja mama, która ma 77 lat i ona by tu też chciała jeszcze raz przyjść, zobaczyć i nie przyjdzie, bo nie dojdzie.
10: Przyjażdżka była trochę przymusowa, bo siły oszczędzam, ale dobra.
11: Bardzo nieatrakcyjna. Oni po prostu chcieliby do Samutkiej Góry jeździć.
12: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
13: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
4: Mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo z wodogrzmotów do Włosiennicy mają kursować busy elektryczne. Na razie jednak turystów z tego miejsca czeka wyprawa na nogach.
0: Dzisiaj mamy pogodowy miszmasz. Trochę deszczu, trochę słońca, a szczegóły już wam mówię, ale to moment, bo to musi mi się tutaj wszystko zaktualizować. Dobra, 25 stopni w Przemyślu to najcieplejszy punkt na mapie Polski. Najchłodniej w Suwałkach, tam zaledwie 14 z groszami, można by powiedzieć. A ten deszcz, no deszcz jest, nie ma i dzisiaj taka zabawa w ganianego trochę w kotka i myszkę z tym deszczem. Na północy kraju możliwe burze. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Pierwszy dzień września w kalendarzu, tak ja się musiałem upewnić, ale tak, tutaj nic się nie zmieniło.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: To nie znaczy, że to musi być zły dzień. Pierwszy dzień września może być naprawdę przyjemny. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

12 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Pierwszy dzień września w kalendarzu mamy. No i pytanie numer jeden do was jest takie, jak wy się odnajdujecie właśnie po okresie wakacyjnym. Bo umówmy się, dzisiaj trzeba było odwieźć swoje pociechy między innymi do szkół. Trzeba było wrócić do pracy już tak na dobre. Już ten wakacyjny vibe minął, zostawiliśmy go za sobą. A dzisiaj przyszła już taka codzienność. No i jak wy dajecie radę? Dajcie mi znać. 609-869-869. Może wydarzyło się coś pozytywnego już na dzień dobry, a może coś negatywnego, może coś was zdenerwowało, coś, czym też chcielibyście się podzielić. Jeśli tak, no to śmiało czekam na wasze wiadomości, na wasze głosówki. Można wysyłać 609-869-869. Proszę bardzo. Na pełnej z Vox FM.

0: Melodia, która faktycznie może zahipnotyzować. Purple Disco Machine w Vox FM, a ja wracam do waszych wiadomości i głosówek, które napływają odnośnie tego, no jaki ten pierwszy dzień września u was jest.
1: Siemanko, witam całe radyjko. Fajnie się was słucha. U mnie jest bardziej na nie, bo nadal, że zacząłem pracę. Bardzo dobrze płaczą, elegancko, a zarazem nie, bo jestem jako woźny w przedszkolu i normalnie głowa mi pęka. Pozdrawiam pan.
0: No, bycie woźnym w przedszkolu, umówmy się, no to wymagająca rzecz. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i wytrwałości też życzymy. Halo, halo.
2: Hej, z tej strony Magdalena. Jak daję radę za jest świetnie, chociaż nie powiem, wolałam wakacje, ale kocham moje dzieci, dzieci się cieszą na początek szkoły, więc ja cieszę się razem z nimi.
0: No to słuchajcie, niech to będzie przesłanie na dzisiejszy dzień. Jeżeli ktoś nie daje rady, no to po prostu trzeba za pi.
3: Na pełnej z Vox FM.
0: 609-86-9-86-9. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości, swoje głosówki. Jaki jest dla was dzisiaj pierwszy dzień września? Dzień, w którym trzeba wrócić do rzeczywistości.

0: połączenie niebanalne, które naprawdę dobrze brzmi. Alok i Jennifer Lopez w Vox FM, tak wam też właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. Za kilka chwil, 17:30, troszeczkę wybiegłem w przyszłość, ale 18 też nadejdzie, ale to później. Najpierw 17:30, najświeższe wiadomości, również te płynące ze świata sportu. No, zostańcie z nami.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do drugiej.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. Na zegarach jest już 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
2: Koniec pakietu CPN. Ceny paliw idą w górę. Rząd chciał wprowadzić ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, ale do Trybunału odesłał ją prezydent. Minister energii zapowiada, że rząd nie złoży broni i już pracuje nad kolejnym rozwiązaniem ustawowym. Jego zdaniem ta podwyżka, którą obecnie widzimy na stacjach, mogłaby być częściowo ograniczona, gdyby udało się ponownie wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: Nie powinno być tak, że budżet państwa, budżet obywateli, obywatele na stacjach płacą rekordowo dużo, a rekordowo dużo zyskują nadzwyczajnie koncerny naftowe.
2: Koniec programu CPN oznacza powrót 23% VAT-u na benzynę i olej napędowy. Analitycy spodziewają się wzrostu cen do nawet około 90 groszy za litr. A teraz Łódź, pościg za nastolatkiem na minikrosie. Policjanci zauważyli, że pojazd nie ma tablic rejestracyjnych, dlatego postanowili zatrzymać chłopaka do kontroli. Ten jednak zaczął uciekać. Gdy został zatrzymany, okazało się, że ma zaledwie 13 lat. Do tego nie miał uprawnień do kierowania, a pojazd, na którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Sprawą 13-latka zajmie się sąd rodzinny. Przed nami warszawska noc fotografii. Już w piątek na Starym Mieście odbędzie się czwarta odsłona tego wydarzenia. Organizuje ją Muzeum Warszawy. W historycznych przestrzeniach będzie można zobaczyć projekcje zdjęć i materiałów wideo, mówi kurator imprezy Julia Staniszewska.
4: Naszym pomysłem na tę noc jest chodzenie z taką ulotką, mapką i spotykanie ludzi, którzy również fascynują się fotografią.
2: Harmonogram wydarzenia jest na stronie internetowej Muzeum Warszawy.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Raków Częstochowa ma nowego trenera. Po tym jak klub pożegnał się z Dawidem Kroczkiem, jego miejsce zajął Dawid Szulczek. Ten w swojej karierze był już selekcjonerem Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Najbliższy sprawdzian przed Szulczkiem w roli trenera już 3 września. Raków Częstochowa zagra wtedy z Górnikiem Zabrze. Gabriel Jesus zastąpi lewego na boisku. Po tym jak Barca musiała pogodzić się, że nie ściągnie do siebie Alvareza, klub zatrudnił napastnika z Brazylii. Gabriel Jesus będzie zespołową dziewiątką do 30 czerwca 2029 roku.
1: 27 minut do 18.

0: Robin Schulz, James Blunt i OK. A czy u was dzisiaj jest OK? Pisze mi ktoś tutaj na 609-8698-69. Pozytywnie, kategoria A zdana. No to szerokości ci życzę. Przyszły nowy motocyklisto bądź motocyklistko, lewa w górę. Jeśli chodzi o kolejne wiadomości, to na przykład ja niestety mam dzisiaj urodziny, więc co roku prezent w postaci pierwszego dnia szkoły pierwszorzędny. Dodam jeszcze, że mój synek również urodził się 1 września. Pozdrawiam, Ania. No to super, macie imprezę dzisiaj, można się bawić. Brawo, wszystkiego dobrego. Ale mamy też głosówki, które napływają na 609-869-869. Proszę bardzo.
1: Witam z strony, Rafał. Powiem tak, fajne wakacje, wszystko w porządku. Tego, że córka skończyła 25 lat wczoraj, tak trochę szczerze mówiąc, brakuje mi szkoły, żeby ją zaprowadzić. Pozdrawiam i miłuję go dla dnia za wszystkich kurdek, którzy zaprowadzają dzieci do szkoły. Pozdrawiam.
0: A słyszycie? Słyszycie? Niektórzy chcieliby być na waszym miejscu, naprawdę.
2: Na pełnej z Vox FM.
3: Reklama.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
0: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Już jest nowy salon Cherry GZ w Gorzowie. Postaw na

0: SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Chery zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Chery GZ to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Chery GZ. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.

0: FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
0: Reklama. Vox FM Gorzów.
2: Na początek nowe ustalenia w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Zarzuty znieważania i przemocy wobec 13-letniej Ukrainki usłyszała mieszkanka Siedlec. Polskie trasy z nadmiarem drogowskazów. O najnowszych badaniach powiem już za chwilę.
3: Godzina 18 na naszych radiowych zegarach. Czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
2: Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń, to co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożarów w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co wiadomo o sposobie działania sprawcy.
4: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Potem jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
2: Śledztwo w tej sprawie, przypomnijmy, prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Ślady na miejscu na zlecenie śledczych zabezpieczyli wczoraj policjanci i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szef MSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach. Sprawczyni usłyszała już zarzuty. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Grozi jej do 5 lat więzienia, mówi Katarzyna Węsak z prokuratury rejonowej w Siedlcach.
5: Doszło do znieważenia 13-letniej obywatelki Ukrainy przez kobietę narodowości polskiej. Dotyczyło to używania słów powszechnie uznanych za obelżywe wobec dziewczynki.
2: Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
5: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Sprawczyni też znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. To były przestępstwa motywowane przynależnością narodową pokrzywdzonych.
2: Wiadomo, że w chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Ma również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi. Na 25 minut jazdy samochodem 5 minut spędzamy patrząc się na znaki drogowe. Tak wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute. Radary, mandaty i dżungla znaków. Zdaniem autorów w Polsce stawia się za dużo drogowskazów. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: Znaki drogowe w Polsce mają bardziej rozpraszać niż pomagać, twierdzą autorzy raportu. To ich zdaniem może prowadzić do większej liczby wypadków.
7: Wychodzimy na podstawie naszych badań z jednoznaczną tezą. Nie każdy wypadek, którego przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa, wynika ze złej woli kierowców.
6: Mówi Wojciech Wyszomierski z Warsaw Enterprise Institute. Znaki też nie zawsze stoją tam, gdzie powinny, dodaje Bartłomiej Pograniczny z Najwyższej Izby Kontroli.
8: Pomimo upływu blisko 25 lat od zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w 4 z 18 skontrolowanych samorządów funkcjonowały rozwiązania sprzeczne z przepisami tej ustawy.
6: Za zarządzanie ruchem i montaż znaków w Polsce odpowiada aż 331 różnych podmiotów.
2: Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała prawie 1200 niewłaściwie ustawionych znaków drogowych. Koniec ze smartfonem w szkolnej ławce. Uczniowie wracają do szkół z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i na przerwach. Na ten temat z uczniami z olsztyńskiej podstawówki nr 10 rozmawiał nasz reporter.
9: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Myślę, że po prostu będzie lepiej w klasach, mniej kłótni w ogóle.
10: Dobrze, dobrze.
11: Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
10: Nie.
12: Dla mnie tak, ale myślę, że dla niektórych może to być negatywna zmiana.
13: Nie, bo czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
2: Telefony nie znikną całkowicie ze szkoły. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela ze względów zdrowotnych albo w nagłej sytuacji, gdy potrzebny będzie kontakt z rodzicem.
14: Nudno w szkole? No dajcie spokój. My z kumplami zawsze znaleźliśmy sobie jakieś zajęcie mniej lub bardziej produktywne i mniej lub bardziej wymagające, ale zawsze się coś ciekawego robiło. A że uwagi wpadały później, to już inna rzecz. O pogodzie miałem mówić. Dzisiaj deszcz, głównie deszcz, chociaż gdzieniegdzie słońce. Jak ktoś pyta, jakie będą kolejne dni, to już mówię. Środa deszczowa, czwartek deszczowy i piątek też deszczowy. No, czyli wszystko w normie. 5 minut po 18 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: 14 minut po 18 na zegarach. Przeglądam internety i taki nagłówek rzuca się moim oczom. Justin Bieber i Hailey pokłócili się na ślubie brata Billie Eilish. Żona piosenkarza no, wyglądała na taką dosyć mocno zdenerwowaną. No ale ja tak sobie myślę, no o co? O co może się pokłócić chłop z kobietą na weselu? O co? No powiedzcie mi o co? No na pewno nie o to, że za mało wypił.
1: Na pełnej z Vox FM.

O, piosenka, która ma taki bardzo podniosły stan, prawda? Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM w rytmie hitów i swoją drogą to jest numer 12 naszej bestlisty. Na ten utwór można głosować, wystarczy tylko wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę bestlista, zjechać właśnie do pozycji numer 12 i tam obok tejże dwunastki nacisnąć po prostu plusik. A każde notowanie naszej bestlisty, przypominam, w każdy piątek po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, nawet taka dłuższa chwila, żeby wejść i zagłosować. No!

0: Love z Kolim, Zenek Martyniuk i Ryder. Tak wam właśnie gramy w Vox FM. A ostatnio ze Skolimem coś tam trochę podziałaliśmy. Jeśli chcecie wiedzieć co, to sprawdźcie szerzej nasze social media, głównie Instagram i Facebook, tutaj mam na myśli. No ale szczegółów zdradzić nie mogę, bo te szczegóły niedługo na pewno będziecie mogli zobaczyć. Ale już coś nieco tam widać, więc śmiało zachęcam, warto to sprawdzić i zapoznać się szerzej. No ale czy szykujemy coś dla was? Szykujemy coś dla was, ale tak jak powiedziałem, no nie mogę. Nie mogę zdradzać, nie, absolutnie, nawet nie próbujcie. Nie, nic wam nie powiem, naprawdę.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
0: Reklama.
6: Vox FM.
0: Gorzów.
7: Niemiecki rząd mówi wprost, to Rosja stoi za sabotażem lotniska w Lipsku. Koniec pakietu CPN. Ministerstwo Energii chce nowej ustawy obniżającej ceny paliw. Świętokrzyskie służby apelują, uważajcie na grasującą w pobliskich lasach pumę.
8: Jest 19. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Aleksander Dorbint. Berlin zapowiada w związku z tym działania odwetowe, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Minister Dorbint przekonuje, że na rosyjski ślad wskazują wyniki policyjnego śledztwa, podobieństwa do innych ataków oraz ustalenia wywiadu.
9: Nie
7: postrzegamy Lipska jako pojedynczego wydarzenia, ale raczej przestrzegamy je w połączeniu z innymi działaniami hybrydowymi Rosji. Jest też reakcja Kremla. Odpowiemy na wszystkie antyrosyjskie działania. Tak rzecznik MSZ-u Maria Zachorowa odpowiedziała na zarzuty Niemiec, że to Moskwa jest odpowiedzialna za ten incydent. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Krótko wcześniej ten port wstrzymał działalność z powodu znalezienia na płycie przy Ukrainie w ukraińskim samolocie transportowym Antonow drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych. Paliwo drożeje, a rząd nie odpuszcza i znów pracuje nad pomysłem opodatkowania koncernów paliwowych. Od dziś kierowcy płacą więcej za benzynę i olej napędowy, bo skończył się pakiet ceny paliwa niżej. Rząd chciał wprowadzić ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, ale do Trybunału odesłał ją prezydent. Ministerstwo Energii nie zamierza jednak rezygnować z pomysłu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Ustawa zakładała, że z podatków budżet zyska około 4 miliardy złotych. Motyka zapowiada, że rząd nie złoży broni i już pracuje nad kolejnym rozwiązaniem ustawowym. Jego zdaniem podwyżka, którą obecnie widzimy na stacjach, mogłaby być częściowo ograniczona, gdyby udało się wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
11: Nie powinno być tak, że budżet państwa, budżet obywateli, obywatele na stacjach płacą rekordowo dużo, a rekordowo dużo zyskują nadzwyczajnie koncerny naftowe.
10: Koniec programu CPN oznacza powrót do 23% VAT-u na benzynę i olej napędowy. Analitycy spodziewają się wzrostu cen na stacjach do nawet około 90 groszy za litr.
7: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Kolejne doniesienie o grasującej pumie, tym razem ze świętokrzyskiej Gatki w powiecie starachowickim. Służby traktują sprawę bardzo poważnie, mówi Paweł Kusiak z policji.
12: Policjanci wspólnie z innymi służbami prowadzą działania mające na celu zweryfikowanie tej informacji. Na chwilę obecną obecność pumy nie została potwierdzona.
7: Służby wydały też specjalny apel do mieszkańców.
12: W przypadku zauważenia takiego zwierzęcia prosimy o zachowanie ostrożności, nie zbliżanie się do niego oraz poinformowanie służb, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
7: Urzędnicy proszą o powstrzymanie się od spacerów po lasach, zapewnienie ścisłej opieki dzieciom oraz zamknięcie zwierząt w bezpiecznych pomieszczeniach. Na koniec jeszcze Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, które zaprasza na dzień otwarty. W jego ramach będzie można obejrzeć film w planetarium, wziąć udział w warsztatach czy nauczyć się obsługi teleskopu, mówi dyrektor obserwatorium Dominik Pasternak.
13: Znajdujemy się pod kopułą naszego obserwatorium. Przed nami teleskop. Posłuchajcie państwo, jak się otwiera szczelina obserwacyjna. Kopuła się obraca, więc możemy każdą część nieba oglądać przez teleskop. A teleskop, który tutaj stoi, jest to 40-centymetrowy teleskop zwierciadlany. Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity.
7: Dzień otwarty w Niepołomickim Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym już jutro między 15 a 19.
8: Pogoda, która... Ja powiem tylko tak. Jeżeli ktoś myśli, że jutrzejszy dzień będzie lepszy od dzisiejszego, to jest na to realna szansa, bo pamiętajmy, pogoda lubi zaskakiwać. Natomiast według map pogodowych, według synoptyków, no to jutro ma być deszcz. I ten deszcz ma być nie tylko jutro, ale ma być też w... Uwaga. Środę. Ma być też w czwartek. I w piątek też ma padać. 4 minuty po godzinie 19 na zegarach. W tej godzinie statystyka. Opowiemy o czymś, co dotyczy nas wszystkich. Szczegóły za kilka chwil.
0: Na pełnej z Vox FM.
8: Tymczasem mówię dobry wieczór. Michał Trawka, kłaniam się. I zapraszam.

Pijemy mniej, jemy więcej. Pijemy mniej alkoholu, jemy więcej mięsa, warzyw i owoców. My wszyscy, Polacy. No tak stwierdził GUS, że po prostu no ludzie już niechętnie zaglądają do kieliszka, może to i lepiej, a chętniej decydują się na zdrowy styl życia. Właśnie o to, żeby zadbać o odpowiednie mięso, odpowiednią podaż węglowodanów, białka, witamin itp. itd. No i tak się zastanawiam, dlaczego tak jest? Co się stało takiego? Jesteśmy może bardziej świadomi, że decydujemy się jednak na zdrowszy styl życia? Być może to jest to, być może podążamy za różnymi trendami, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Chcemy być jak nasi idole, superbohaterzy, no nie wiem, nie mam pojęcia. Dzisiaj każdy chce mieć sześciopak, a się okazuje, że zrobienie sześciopaka wcale nie jest takie proste. Podobno łatwiej zostać milionerem. Ja dalej nie wiem, jak to działa, bo ja nie mam ani jednego, ani drugiego.

Rozmarzyłem się, przepraszam. Sabrina i Boys w Vox FM. Przypomniało mi się, jak pierwszy raz zobaczyłem teledysk do tej piosenki. I wtedy zrozumiałem, że przestaję się bawić resorakami, zaczynam się bawić czymś innym. Za kilka chwil propozycja do Bestlisty, Klasik i Sławomir. Zabiorę, jak się podoba ten numer, to warto na niego zagłosować. W piątek najświeższe notowanie Bestlisty, więc śmiało, jest jeszcze trochę czasu. Sprawdzę może, czy to wszystko działa, co? Co wy na to? VoxFM.pl. Dobra, wchodzimy, zakładka Bestlista, faktycznie. Czy się da głosować? Da się. No to już wiecie, co należy zrobić.

0: Yeah, yeah, ale to buja Usher, Lil Jon w Vox FM, 24 minuty dzielą nas od godziny 20, a teraz o tym, że jest robota do zrobienia. Książę Harry i księżna Meghan szukają kogoś, kto zajmie się ich willą w słonecznej Kalifornii w USA pod ich nieobecność. Bo jak ktoś nie wie, to para wróciła do Wielkiej Brytanii, no bo tak. No i tam ktoś w Stanach powinien o ten dobytek zadbać, podlać roślinki, wiecie, no tam kurze przetrzeć od czasu do czasu. No generalnie trzeba przypilnować willi. Bardzo piękna, duża willa, mnóstwo przestrzeni. Ja tak sobie myślę, nie ma problemu, naprawdę, nie ma problemu, absolutnie. Ja lubię słońce, lubię przestrzenie. Jakoś się dogadamy, proszę, można dzwonić.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Autopromocja.

0: Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: FM. Reklama.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
0: Reklama.
7: Vox FM Gorzów.
8: Są najnowsze informacje w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Od tego zaczniemy wiadomości. Miliony euro dla Polski to zwrot z Unii za broń przekazaną Ukrainie. Hotelarze zadowoleni z sezonu mieli blisko 100% obłożenie.
9: 20 na zegarach to wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Pojawiają się nieoficjalne doniesienia, jakoby kierowca ciężarówki nie hamował. Policja na razie nie potwierdza tych informacji o okolicznościach tragedii na A1. Takie ustalenia ma portal BRD24. Po wypadku, w którym zginęły 4 osoby, służby cały czas pracują na autostradzie pod Częstochową. Są utrudnienia i zatory na pasach w kierunku Gliwic i Katowic. Ruch w stronę Łodzi jest płynny. O szczegółach wie nasza reporterka Natalia Czarnuch.
10: 4 osoby zginęły, a 4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
11: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
10: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
12: Doznał wielonarządowych obrażeń. Wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
10: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
8: Relacjonowała Natalia Czarnuch. Dziękuję. Miliardy euro dla Polski z Unii Europejskiej to po przełomie w sprawie zwrotu pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Decyzja zapadła dziś podczas posiedzenia unijnych ministrów obrony. Zdaniem wiceministra obrony Pawła Zalewskiego Polska dostanie w przyszłym roku 400 milionów euro i do 30 milionów euro z dodatkowej puli. Tramwaj do Mistrzejowic jest już po odbiorach Straży Pożarnej oraz Sanepidu. To jedyne informacje przekazane przez firmę Gulermak, która realizuje krakowską inwestycję. Wykonawca nie zdradził powodu kolejnego już opóźnienia i planowanego terminu uruchomienia linii, a według ostatnich założeń pasażerowie mieli jeździć tramwajem od poniedziałku. Czekamy na kolejne odbiory, mówi Julia Zbrojna z firmy Gulermak.
13: Zakończyły się odbiory Straży Pożarnej oraz Sanepidu. Inwestycja jest obecnie zgłoszona do procedury odbioru w nadzorze budowlanym.
14: Jako miasto jesteśmy gotowi do tego, żeby wszelkie odbiory możliwie szybko przeprowadzić.
8: Dodaje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Od 1 września urzędnicy naliczają wykonawcy karę w wysokości 50 tysięcy złotych za każdy dzień opóźnienia.
14: Nie widzimy tutaj jakichś okoliczności, które miałyby wpłynąć na to, żeby ten termin jeszcze przesuwać. No, w związku z tym sięgamy po ten instrument, który jest zapisany w umowie, czyli kary umowne. Termin w okolicach połowy września nie jest w żaden sposób oficjalnie przedstawiony. Patrząc na to, co się dzieje na placu budowy, i ten termin może być realny.
8: Tramwaj do Mistrzejowic to 4,5-kilometrowa trasa wraz z tunelem, która skróci czas dojazdu do centrum miasta o 12 minut. Urzędnicy szacują, że być może od połowy września dziennie będzie korzystało z niej 30 tysięcy pasażerów. Choć pogoda w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udanym. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenie. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski, ale też spoza naszego kraju, mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.
15: Wakacje się kończą, ale sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
8: Turyści coraz rzadziej przyjeżdżają na dwa tygodnie. Częściej decydują się na City Break od tygodnia.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: 47 występów w reprezentacji. Tyle na koncie ma Karol Linety, który trafił do Śląska Wrocław. Do Polski wraca po 10 latach, które w niemal całości spędził na włoskich boiskach.
4: Człowiek docenia to, jak siedzi się tak długo za granicą i wraca się do Polski, to jak fajnie jest w Polsce. Też jak Ekstraklasa się rozwija i to naprawdę widać gołym okiem. No będę dawał z siebie maksa, a to, co przyniesie życie, to przyniesie.
8: A to już kolejny głośny powrót do Ekstraklasy w ostatnich kilkunastu miesiącach. W Widzewie grają już Świderski, Drągowski czy Wiśniewski, w Motorze Bereszyński, a w Krakowi Klich z Glikiem. Już jutro kolejna walka o awans w siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie miejsce w półfinale rozgrywek. Przypomnę jeszcze, że wczoraj biało-czerwone 3-0 pokonały Portugalki. I jeszcze Enzo Fernandez, który jest bliski przejścia z Chelsea Londyn do Manchesteru City. Ma to nastąpić w dniu zamknięcia okna transferowego, informuje agencja AP. Argentyński piłkarz ma kosztować 125 milionów funtów, co jest rekordową kwotą w brytyjskim futbolu.
9: Jeśli chodzi o pogodę na ten tydzień, to już wam mówię. Dzisiaj mamy wtorek. I dzisiaj trochę padało, prawda? To tak, to jutro będzie środa i też będzie trochę padać. W czwartek, to jest po środzie, to też będzie padać. Później mamy piątek, to jest po środzie i po czwartku i wtedy też będzie padać. Ale za to w sobotę też będzie padał deszcz. To może jeszcze niedziela, żebyśmy mieli już naprawdę tutaj wszystko w niedzielę. O, w niedzielę może być i różnie. Różnie to znaczy na północy kraju i na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a tak poza tym to słońce. No i to jest to mi się podoba.

0: Kolejna muzyczna propozycja do naszej best listy. Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something. I coś mi się wydaje, że ten utwór ma szansę zajść naprawdę, naprawdę daleko. Ale pamiętajcie, wszystko w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka best lista. Tam wchodzicie, tam głosujecie, a każde najświeższe notowanie w piątek po godzinie 17. Sprawdzamy też wtedy, co wy żeście tam naklikali. Ale no, umówmy się. No ten utwór ma coś w sobie, więc ja zachęcam, żeby wejść, żeby zagłosować. A jeżeli nie ten, no to znajdziecie różne inne propozycje, na które też można głosować. No i oczywiście 20 naszej best listy. Voxfm.pl, tam was odsyłam.
1: Na

0: $10 000 miesięcznie. Tyle można zarobić na, uwaga, na czym? Pieniądz łatwy, ale czy praca łatwa? Łatwa, łatwa i przyjemna. Na testowaniu lodów. Słynny amerykański raper Snoop Dogg, a myślę, że kojarzycie, szuka właśnie ludzi do pracy, którzy będą podróżować po całym świecie i testować wszystkie najrozmaitsze smaki lodów. I to w tym momencie dla wielu może być praca marzeń. Zwiedzasz świat, jesz lody, najróżniejsze. I jeszcze ci za to płacą.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: To tam trzeba się po prostu do niego odezwać, napisać, wysłać CV. Tylko tam w tym CV trzeba napisać, co wy wcześniej testowaliście, prawda? No właśnie, żeby on miał jakieś porównanie, wiedział, że ma do czynienia z zawodowcami.

0: Jeśli ktoś potrzebuje takiego turbo doładowania właśnie w tym momencie, to takie rytmy mogą to spowodować. Jack Style i John, What Are We Gonna Do w Vox FM w rytmie hitów. Z tego wszystkiego aż język mi się poplątał. No ale mam nadzieję, że wam się język nie plącze i że sobie radzicie w ten dzisiejszy dzień, bo to pierwszy dzień września, przypominam. Jutro będzie z górki, jutro będzie z górki, jutro drugi dzień, to będzie przyjemniej, na pewno przyjemniej.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: Ja bym chciała, żeby coś z tego było.

0: zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Reklama.
2: Władze Niemiec mówią o akcie sabotażu. To po dzisiejszym incydencie w Brandenburgii. Tragiczne doniesienia z Podlasia. Nie żyje postrzelony 28-latek. Kakao na wagę złota. Wzroście cen za ten produkt. Powiemy już za chwilę. Minęło 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. To akt sabotażu. Atak miał wywołać masową awarię prądu. Tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii, Jan Redman, komentuje incydent obok granicy z Polską. Znaleziono ładunki wybuchowe niedaleko dużej elektrowni węglowej. Co najmniej jeden z nich eksplodował. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia. Wszystko po to, aby wywołać zwarcie, a tym samym zagrozić stabilności sieci. Stacja transformatorowa dostarcza energię z elektrowni zarówno do regionu, jak i krajowej sieci. Od kilkunastu dni lekarze walczyli o jego życie. Nie żyje 28-latek postrzelony w miejscowości Grądy Woniecko na Podlasiu. To oznacza, że podejrzany w tej sprawie może mieć zmienione zarzuty. O szczegółach nasz reporter Paweł Jakubowski.
3: O śmierci zambrowską prokuraturę poinformował jeden z podlaskich szpitali, gdzie w stanie ciężkim przebywał postrzelony 28-latek. Prokuratura zleciła sekcję zwłok i dopiero po niej będzie wiadomo, czy zmieni kwalifikację czynu wobec zatrzymanego po strzelaninie 43-latka. Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy 21 sierpnia. Najpierw Audi uderzyło w ogrodzenie jednej z posesji. Okazało się, że kierował nim mężczyzna z dwiema ranami postrzałowymi głowy. Policja zatrzymała 43-latka podejrzanego o oddanie strzałów.
2: Usłyszał on zarzut usiłowania zabójstwa. Jeżeli sekcja potwierdzi, że śmierć nastąpiła w wyniku postrzelenia, to śledczy mogą zmienić kwalifikację czynu na zarzut zabójstwa, za co grozi dożywocie. Łącznie w sprawie zatrzymano 9 osób. Część z nich usłyszała zarzuty nieudzielania pomocy, a inne próby ukrywania podejrzanego. Polak, który zniszczył sanktuarium w Medjugorje, zostaje w areszcie. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył mu areszt o 2 miesiące. Bartłomiej K. miał podpalić ołtarze zewnętrzne w pobliżu kościoła świętego Jakuba oraz zbezcześcić posąg Matki Boskiej, umieszczając na nim napis "Diabeł w spódnicy". Osoby, które głosiły objawienia Matki Bożej w Medjugorje, nazywał oszustami. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku, a za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wiosną 2027 roku przejmie zarządzanie nad tym odcinkiem autostrady, mówi Maciej Ostrowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji z decyzją środowiskową. To ma nastąpić na dniach, no i potem będzie już normalnie związany z cyklem już prowadzenia prac budowlanych. Proszę pamiętać, że kwestia jest rozbudowy o trzeci pas, także w grę wchodzą obiekty mostowe. To będzie też kwestia oceny, przebudowy, rozbudowy.
2: Pierwsze prace związane z rozbudową autostrady A4 zaczną się w 2030 roku. Czekolada może mocno podrożeć. Ceny kakao w ciągu jednego dnia skoczyły aż o 7%. Powodem jest m.in. El Niño, czyli zjawisko klimatyczne związane z przemieszczaniem się ciepłych mas wody na równiku Pacyfiku. Tym razem to jedno z najsilniejszych od 75 lat. W Afryce Zachodniej, skąd pochodzi około 70% światowego kakao, oznacza to suszę i niższe plony. Jednocześnie po 2 latach przemysł czekoladowy znów zwiększa popyt, mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
5: Jego ceny notują się wysoko już od dłuższego czasu. W przypadku kakao to jest kwestia też ograniczeń podażowych, problemów na plantacjach, chorób tych drzew kakaowca i to rzutuje właśnie przez ograniczenie podaży na to, że te ceny wzrastają.
2: El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne, które pojawia się co kilka lat w równikowej części Pacyfiku. Zmienia się wtedy temperatura powierzchni oceanu i cyrkulacja atmosferyczna. To z kolei wpływa na temperaturę i opady w wielu częściach świata. Takie małe polskie El Niño mamy teraz. W nocy dziś spore ochłodzenie. Już pojawiają się dosyć niskie wartości na termometrach. Nadal to dwucyfrowe wartości, ale jednak 10 stopni w Świętokrzyskiem, 11 dzisiaj w Małopolsce, 13 w Wielkopolsce i najcieplej na Pomorzu do 15 stopni na plusie tej nocy. Będzie padać na Pomorzu, na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie, reszta kraju bez opadów.
6: Gorzów po 21.
7: Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
8: Wojtek Hańczuk, po wakacjach zaczynamy i bardzo szczególny temat i bardzo szczególni goście, bo będzie sporo o aktywności i o tym, jak zostać dzikiem. Przedstawcie się, panowie.
9: Marcin Palczarski,
10: Krzysztof Napieralski
11: i Mateusz Rynkiewicz.
8: Dzikie, dziki. Jak się zostaje dzikiem?
10: No to już chyba Siwy najlepiej powie.
9: Tak naprawdę wystarczy odezwać się do nas, czy przyjść bezpośrednio, jeżeli już wiemy, że gdzie nas znaleźć. Każda środa, godzina 17, Słowiańska przy wiadukcie. Tam zaczynamy i tam kończymy codzienny trening.
8: O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Bardziej chciałbym zapytać was o to, jak to się stało, że trafiliście właśnie do tego miejsca, że ta aktywność, ten rodzaj aktywności, jednak trochę specyficznej, trochę innej, wymagającej bardzo, że to właśnie to was zainteresowało. Więc pytając, jak się zostaje dzikiem, bardziej chciałem posłuchać waszych opowieści. Jak to się stało, że trafiliście właśnie na tego typu aktywność i zdecydowaliście się w to wejść? No bo może na początek właśnie powiedzmy trochę, jaka jest specyfika waszego sportu, tej aktywności?
9: Może opowiem, jak to się zaczęło, bo jakby...
8: Chętnie posłucham.
9: Zaczynałem tworzyć tą grupę. Rok 2014 w jednych z gorzowskich klubów na siłowni z dwoma kolegami postanowiliśmy, że zaczniemy biegać. Nie tylko siłownia, ale dorzucimy bieganie. Dowiedzieliśmy się, że jeden z naszych teraz przyjaciół, wtedy jeszcze nie był nam znajomy, Klubowicz, startował już w biegach przeszkodowych. Mówimy, no może warto zaczerpnąć jakieś wiedzy od niego. No i tak to się zaczęło. Zaczęła się luźna gadka, gdzie startował, jak to wyglądało, jak się przygotować. Mówi, chłopaki, chcecie pobiec? Nie ma problemu, wystartuję z wami, pobiegniemy razem. I tak naprawdę miało nas wtedy startować czterech. A z biegiem czasu w klubie pojawiły się kolejne chętne osoby i wystartowaliśmy w 2015 roku, bodajże to był pierwszy start w Sopocie. No i od razu bum, zajęliśmy pierwsze miejsce jako drużyna, mówimy, może coś z tego będzie, coś potrafimy, tak? W 2015 roku znowu Warszawa, znowu podium, Krynica, podium. I tak zobaczyliśmy, że jednak coś nam się udaje w tą stronę wykonywać. Jakoś nam to wychodzi. No dobra, przydałyby się jakieś treningi. No ciężko bez sprzętu, ale coś krok po kroku. Pierwszą przeszkodą, jaką zakupiłem, to była lina. Najprostszy sposób. Tak naprawdę jedyna, pierwsza przeszkoda, z którą miałem problem na biegu, gdy dobiegłem do liny, popatrzyłem w górę, mówię, Matko Bosko, co to się stanęło? Jak ja tam wejdę? No i zawisłem na tej linie, pomachałem trochę nogami, tak coś tam, sam się dziwię jak, ale wsiadłem. Dobra, mówię, stąd tym problemy, kupiłem tą linę, mówię, co, powiesimy gdzieś na drzewie, na wiadukcie, zaczniemy się wspinać. No i tak to się zaczęło. Później dochodziły kolejne przeszkody, nic takiego większego, jakieś drobne, kolejne starty. No i postanowiliśmy właśnie z tym kolegą, który startował jako pierwszy w tych biegach przeszkodowych, że zorganizujemy coś takiego u nas w mieście. Tak naprawdę bez jego pomocy, bez kontaktów i sprzętu, impreza, którą zorganizowaliśmy w 2016 roku, nie miałaby miejsca. Z tego miejsca chciałbym podziękować Marcinowi Wróblewskiemu za to, że popchnął nas tak naprawdę do tego, że to jest do dzisiaj. Mm-hmm.
8: A co ciebie fascynuje w tym? Co sprawiło, że złapałeś tego bakcyla?
9: No takie podstawy, żeby złapać trochę ruchu, to chyba jest zbyt proste do powiedzenia.
8: No pewnie nie, ale, no jednak ale to jest macie dość ekstremalną sytuację.
9: Tak, ale to pokonywanie własnych barier, no tak jak na przykładzie tej liny. Podbiegłem pod nią, no nie wiedziałem jak to pokonać. Są też naprawdę inne przeszkody, które stwarzają większe problemy i wtedy nie myślałem, że jestem w stanie je pokonać, a teraz tak naprawdę robi to się na strzała.
8: No to co? Następny dzik. Jak to się stało?
10: No ja biegałem przede wszystkim w Poznaniu. Tak? Całe życie człowiek gdzieś tam się ruszał, coś robił. Przeprowadziłem się wtedy do Gorzowa. i spotkałem kolegę, który mówi: słuchaj, kurczę, tu takie biegi. To wtedy był drugi bieg organizowany, bieg Tropem Dzika. Tu taki bieg przeszkodowy, akurat wtedy to wszyscy starali się biegać w tego typu rzeczach, bo to fajnie, dobrze się pokazać. Wychodzili z błota, pokazywali swoje mięśnie, dumni, prawda, przebiegli 10 km. Sobie mówię: kurde, mówię, co to za ludzie, 10 km, parę metrów przebiegli, a się cieszą, jakby przebiegli maraton. Mówię: co to jest? Mówię: no dobra, mówię, no zapisałem się i pobiegłem. No i wtedy zrozumiałem, że to nie jest 10 km, tylko tak sobie, prawda. Jest to naprawdę konkretna przygoda i przełamywanie tych barier, które człowiek w sobie ma, które gdzieś stanowią ten próg, wyjście z tego komfortu psychicznego. Jak biegniemy gdzieś po ulicy, na tartanie, gdziekolwiek, takie bieganie w kółko załóżmy, no człowiek jest w stanie rozłożyć sobie siły. To nie jest to jednak. Tutaj pracujemy całkowicie na wyższym pułapie tlenowym. Jest to cięższe i szczerze mówiąc, zacząłem się zapisywać na tego typu biegi różne. Poczułem, że no kurczę, jednak brakuje mi jakiejś tam formy, brakuje mi tej tężyzny. No, wtedy tak myślałem, że tężyzny. Odezwałem się do dzików. Stwierdziłem: wysłuchajcie, czy jedziecie gdzieś tam na jakiś bieg? No się okazało, że jadą. No i potem, nie wiem, czy to wtedy Marcin napisał, czy ktoś. Mówi: słuchaj, ten i ten jedzie. Sprawdziłem w internecie, mówię: no tak. Mówię: no top 3, prawda, w Gorzowie. Tabeli, mówię, gdzie ja tam z nimi. No ale pojechałem, okazało się, że całkiem fajnie było. I tak zacząłem z nimi tutaj współpracę, zacząłem z nimi biegać, trenować i to zaczęło wychodzić. Faktycznie, nawet ta lina, o której tutaj Marcin wspominał, pierwotnie robiła problemy i to dosyć konkretne. A się okazuje, że na to wszystko są sposoby, to jest technika. Wcale nie trzeba być super silnym, wystarczy trochę chęci i ćwiczeń, jak do wszystkiego, jak do każdego sportu.
12: No tutaj wiele różnych aktywności. Ta jedna z wielu, czy ulubiona właśnie? Akurat te biegi
13: moja, tak. Nie, raczej ulubiona. Ja próbowałem różnych rzeczy, różne trenowałem, a w biegach z przeszkodami jestem przez małżonkę. Wiele różnych sytuacji z tego wynikło, bo to de facto ona pierwsza zobaczyła treningi, zobaczyła, że są zawody, że był ten pierwszy bieg Tropem Dzika, no i poszła na ten pierwszy trening, a potem ściągnęła mnie, mówi: chodź, fajnie jest, tam każdy sobie znajdzie troszkę miejsca. I moje jakby pierwsze starty wynikały z tego, że ona chciała gdzieś jechać. No to ja jechałem do towarzystwa, a z czasem mi się to bardzo spodobało. Zresztą myślę, że Agnieszka, bo tu o niej mowa, jest takim chyba naszym najlepszym przykładem, bo często opowiada o tym, że ona na początku przychodziła, była na samym końcu, nie mogła się utrzymać z tymi z przodu, to już absolutnie. Jak ja się pojawiłem na treningu, to od chłopaków usłyszałem, że to nie jest wstyd przybiec za Agnieszką. Więc szybko poszła do przodu, no i jest naszą multimedalistką, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Polski, więc tych sukcesów całkiem sporo. To, co mi się w tym podoba, to przede wszystkim taka różnorodność i ogólna sprawność. Nie wystarczy dobrze biegać, bo to są biegi uliczne. Tu mamy połączenie tego wszystkiego. To widać bardzo fajnie w wyścigu, że czasami po prostu biegamy w las, w krzaki, zaczynamy biec slalomem i już niektórzy zwalniają, niektórzy przyspieszają, bo każdy czuje się w tym środowisku nieco inaczej. Plus ciężko jest rywalizować na asfalcie z kimś, kto waży 56 kg. Ale jak obaj weźmiemy worek, który waży 30, to już nam się ta przewaga całkowicie zmienia. I tutaj to jest fajne w tych biegach przeszkodowych, że mamy tą wszechstronną sprawność i tą różnorodność. Też startujemy w najróżniejszych miejscach, od terenów płaskich, przez bagna, po góry. I to też jest takie fajne pod tym względem. To nie jest tak, jak tutaj Krzysiek powiedział, bieganie w kółko, zwłaszcza po tartanie, że robimy cały czas to samo, tylko my możemy każdy środowy trening zaplanować zupełnie inaczej i w inny sposób się zmęczyć. A to zmęczenie daje taką satysfakcję, przypływ endorfin. To, że uda nam się pokonać jakąś nową przeszkodę, daje też ogromną satysfakcję, gdzie kiedyś nie mieliśmy jeszcze gdzie ćwiczyć. Ćwiczyliśmy to głównie na zawodach. W tej chwili mamy świetnie przygotowany tor na ulicy Słowiańskiej i to goście często potwierdzają, że świetnie, bo to jest otwarte. Tam każdy może przyjechać i to jest dostępne dla każdego. Nawet jeśli to nie pasuje nam ten trening nasz grupowy, to można przyjść samemu i sobie ćwiczyć.
12: No właśnie, to jest bardzo takie charakterystyczne miejsce. Pewnie wielu gorzowian kojarzy właśnie was z tego. Jedziemy słowiańską, szeroką. I po prawej stronie, jeżeli jedziemy od Słowianki, jest takie miejsce, gdzie widać opony tak naprawdę, coś wisi i tam ludzi, którzy mocno się starają. Powiedzmy teraz trochę więcej o tych obiegach. 10 kilometrów, to już usłyszeliśmy. Czy te przeszkody to jest zawsze ten sam stały zestaw? Czy one się zmieniają na różnych biegach?
9: To są różne przeszkody. Zależy też od organizatora. Mhm. Każdy organizator ma tą swoją jakąś specyficzną przeszkodę. Niektórzy starają się wydłużać, robić jak najdłuższe tory, żeby zmęczyć zawodników. Inni z kolei idą w błoto, lubią, żeby tych ludzi tak upodlić, żeby byli umorzani. A u nas wszystkiego po trochu.
12: Czy właściwie nie ma nic stałego? Dystans też jest, może być zmienny? To też nie musi być 10 km?
9: Jak najbardziej. Biegi zaczynają się chyba od 3 km.
13: Kończą 100 metrów. 100 metrów, tak, 400, tak. 3 km.
9: To są takie krótkie właśnie 100-300 metrów, naszpikowane przeszkodami. No kończą się na ultra biegach. Ponad 40 km.
13: 50 na Spartanie.
9: 50.
13: Ultra, górski. No chyba, biegi... że Spartan 24-godzinny, wtedy przez 24 godziny biegniesz, ile wybiegniesz, to twoje.
10: Ile wybiegniesz i wygrywa ten, kto dalej, nie?
12: A te przeszkody, to jakie bywają? Czym was zaskoczono najbardziej w czasie zawodów? Jakie są te najbardziej ekstremalne? Powiedzcie trochę o tych różnorodnych przeszkodach. Niech ci, którzy się zainteresują, niech usłyszą, co ich czeka ewentualnie.
9: Taka śmieszna historia. Tutaj lokalnie u nas, kiedy startowaliśmy w Zieleńcu, i mówię, najcięższą przeszkodą były wanny. Każdy się pyta, czemu wanny? Jakie wanny? Co wy? Wanny z wodą ciągaliście? Ja mówię, nie. Po prostu postawili 3 czy 4 wanny w sadzie i trzeba było przez nie przejść. I wychodząc z jednej wanny, tak, że zasunął piszczelem w tą wannę, to żeby bolesne. To była najgorsza przeszkoda dla mnie.
12: No tak. Jakie jeszcze rzeczy, które zapamiętaliście z tych różnych przeszkód?
10: Ja szczerze mówiąc do tej pory dobrze wspominam na jednym z biegów. To było coś związanego militarnie, coś ala chyba bieg morskiego komandosa, to było coś takiego. Kazali mi się ubrać w strój militarny, wysokie buty za kostkę, dostałem plecak, do środka chyba 4 butelki 1,5-litrowe, żeby było obciążenie, dodatkowo hełm, jeszcze taki troszeczkę starszy, atrapa AK-47, no i panie Napieralski, zapraszamy 15 mil. No to ruszyłem i przyznam szczerze, że już pod koniec kazali mi się wspiąć po jakiejś tam siatce, prawda, i wejść na górę do na jakieś 2 poziomy chyba kontenerów. I szczerze mówiąc, zacząłem się zastanawiać, czy moje ubezpieczenie jest na tyle konkretne. Ja już tam dobiegłem, skurcze mi już konkretnie łapały. To wszystko już na mnie wisiało, człowiek mokry. No to jest fajne, te przełamanie tych barier tak naprawdę, ale przede wszystkim to, że za każdym razem jedziemy i jest co innego. Ja za każdym razem mogę pojechać na te same zawody, które nazywają się tak samo, ale za każdym razem inaczej.
12: Czy wy tak naprawdę nie, jadąc, nie wiecie, co was czeka?
10: Nigdy nie wiem, co nas czeka. A organizator zawsze się stara czymś tam zaskoczyć dodatkowo.
13: Kurczę, najgorsze to chyba dla mnie jest piana. I przejście przez pianę. Było kiedyś chyba w Chocznie, to rzeczywiście potrafi ta piana mocno człowieka zdenerwować, zwłaszcza jak wchodzi w nos, w usta, w drogi oddechowe.
12: Naprawdę?
13: Nieprzyjemne.
12: Zwykła piana, tak?
13: No, to potrafią rzucić taki kontener pełen piany, trzeba przez niego przejść, no to szczerze mówiąc, to dużo lepiej wspominam przejście ciemnym bunkrem w masce pełnym gazu w środku niż tą pianę, no bo ta maska dawała jakby swobodę oddechu, ale tych przeszkód naprawdę no jest tyle i to za każdym razem potrafi co innego człowieka zdenerwować. Od równoważni, jak czasami trzeba ją 3 razy powtórzyć albo 4 i się człowiek denerwuje, bo czas ucieka, po różnego rodzaju ścianki czy brak chwytu, kiedy już naprawdę te przeszkody dają w gość.
10: Tak. No,
13: tutaj jeszcze jest ta duża różnica, bo ma tak jak u nas w wyścigu są 2 kategorie, jest kategoria Open i Elite. I ta Open, jak czegoś się może zrobić, to po prostu zrobi rundę karną czy zadanie karne, które jest, no zajmie tam 20-30 sekund i biegnie dalej.
12: To o tym jeszcze sobie będziemy rozmawiać, bo my tak. Też jakby już gdzieś tam podajemy o tym, co się będzie działo, zapraszamy Jak podaję za każdym razem, kiedy jakby czytam i mówię o tym, że przyjść może każdy, to się zastanawiam, na pewno, Może tak. Każdy faktycznie opowiecie o tym, że jest to ta właśnie ta formuła open, która pozwala tak naprawdę pobawić się każdemu, ale o tym za chwilę. Na razie jeszcze trochę poopowiadajcie o tych przeszkodach.
13: No to
12: o tych najfajniejszych, najbardziej takich niesamowitych rzeczach, które was spotkały.
13: Jak czasami, zwłaszcza zimą, dobiega się do przeszkody i ona potrafi być cała w lodzie. I tak na dobrą sprawę próbujemy, aż ściągniemy cały lód z niej i ktoś w końcu dojdzie do końca. I dodatkowo dochodzi zimno wtedy, no ale też zawsze się zastanawiam, co jest gorsze, czy zimno, czy na przykład, nie wiem, zdarzało nam się biec 22 km po pustyni. No to po wydmach cały czas, no 3 czy 4 godziny w pełnym słońcu też potrafi dać w kość, więc to chyba tego typu rzeczy bardziej się zapamiętuje później.
9: Tutaj ciężko zobrazować te przeszkody, wszystkie chwytane takie, bo ich jest bardzo dużo na biegach przeszkodowych. Mm-hmm. Ciężko je opowiedzieć słowami, tak żeby słuchacz mógł sobie to wyobrazić. Mm-hmm. Ale jeżdżąc ulicą Słowiańską, na pewno widząc, jak te konstrukcje wyglądają. Nie są one takie same. Wiele przeszkód jest różnych, dlatego warto przyjść, sprawdzić na pewno, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda.
12: No właśnie, to jak wy trenujecie? Co wy trenujecie? Bo tak naprawdę nie wiecie, co was spotka i jakiego typu przeszkody was czekają. Jak wyglądają wasze zajęcia? Zanim przejdziemy do zawodów, właśnie powiedzcie jeszcze trochę, jak wygląda trening. Co robicie? Jak to się odbywa? W każdą środę o 17.
9: Zgadza się. No, bazą tutaj jest bieg, tak? Nie stoimy, nie działamy statycznie gdzieś tam na jednej przeszkodzie, ale zimą, czy późną jesienią, jeżeli te przeszkody są, wiemy, że są mokre, naprawdę są trudne do przejścia i nie jesteśmy dobrze dogrzani, chociaż nieraz jesteśmy dobrze dogrzani, bo dobiegamy do tej przeszkody, ale szkoda nam się wyziębiać i trenować, katować się na tych przeszkodach zimą. Mhm. Dlatego odpuszczamy to sobie i robimy więcej siły biegowej. A w sezonie, jeżeli jeszcze warunki pogodowe nie pozwalają na konkretne tam przejście danej przeszkody chwytanej, staramy się wisieć na drążkach. Po prostu wykonywać jak najdłuższe zwisy na drążku, czy wisieć minutkę, odpoczywamy w biegu, wracamy i znowu wywiesić tą minutę na tym drążku. No, w taki sposób wzmacniamy właśnie siłę chwytu.
12: A same przeszkody już trenujecie też? Co macie, co jest na co dzień, jak to wygląda?
9: W środę, zawsze po zakończeniu treningu, kończymy to pod jedną z przeszkód, tam gdzie zaczynamy. No i luźne gadki, tak jak teraz. I są osoby, które czegoś nie potrafią, chcą się doszkolić, jeden drugiemu coś podpowie. Nieraz jest jakiś challenge, na zasadzie potrzymaj mi piwo, ja ci teraz pokażę, jak to się robi. I wtedy więcej czasu spędzamy właśnie na tych przeszkodach. Teraz jest ciepło, można spokojnie te pół godzinki jeszcze zostać po treningu i pobujać się tylko na chwytach.
12: Dodam, że piwo bezalkoholowe.
9: Tak, tak, oczywiście.
10: Innego nie pijemy, to tam
12: normalnie, że... I ten temat już zakończmy, jeżeli chodzi o to spożywanie napojów, które trzeba spożywać, wiadomo, przy wysiłku, trzeba się nawadniać. To faktycznie jest tylko raz w tygodniu ten wasz trening, czy to trochę raz w tygodniu to razem, ale tak naprawdę, żeby dobrze startować, to trzeba częściej się poświęcić i pobiegać i poćwiczyć.
10: To może ja, jeżeli ja cały czas... Ja z wieloma ludźmi rozmawiam, tak? Jeśli chodzi o jakieś tam biegi, zapisy, prawda? Bo tu wspominaliśmy o tym open. Mhm. Ludzie się boją troszeczkę tych biegów i jeżeli chcemy cokolwiek zacząć, coś musimy robić. I teraz musimy zastanowić się, tak? Czy chcę przeżyć taki bieg, czy chcę walczyć o jakiś podium. Jeżeli chcę przeżyć taki bieg, to zapraszamy w środę i to wystarczy. I przeżyjesz. Tak naprawdę nawet tej środy nie trzeba, jeżeli idziemy do open. Przejdziemy każdą przeszkodę, jeżeli nie, zrobimy jakieś tam karne padni powstań i idziemy sobie dalej. Nie ścigamy się, prawda? Ale jeżeli już faktycznie walczymy o podium, chcemy tą statuetkę udekorowaną dodatkowo tym medalem, to już niestety, ale środa to jest za mało. To już trzeba troszeczkę więcej tych treningów, tym bardziej, że faktycznie w tych sportach to są konkretni wyjadacze. Tak jak tutaj Mateusz powiedział, ten biegacz 56-kilowy nie poradzi sobie tak dobrze na przeszkodach. Niestety, nie da rady. po 3-4 przeszkodach. Dlaczego często słyszymy, że zostało mi tam 3-4 przeszkody i padłem, nie miałem sił, oddałem tak zwaną tą opaskę elitową? No brak treningu jednak. Ostatecznie. Zawsze się kończy te 3-4 przeszkody przed. Mm-hmm. Tak to jest. Tak więc jeżeli chcemy coś więcej...
8: To już organizm jest zmęczony, jesteście wycieńczeni.
10: Tak, to jest zmęczenie.
8: Okazuje się, że proste przeszkody są coraz trudniejsze.
10: Wiele razy to przeżyłem i coś, co na co dzień nie sprawia mi żadnego problemu, na finiszu ja się naprawdę męczyłem. No, tak więc zdarzyło mi się, że też tą opaskę oddałem. Nie ma tutaj żadnej... No niczego złego w tym tak naprawdę. No, trzeba przyznać, że przeszkoda mnie pokonała i tyle. Ale kiedy już doniosę tą opaskę, jest zawsze ta radość.
14: Jeżeli są osoby, które jeszcze się wtrącę, które czują się mocne, ale no mają tą niepewność, tak? Warto też jest tutaj przyjść doskonałym przykładem, weryfikatorem czyjeś formy. Jest tutaj Mateusz Rynkiewicz i Agnieszka Rynkiewicz, tak? To są nasze biegające reklamy zajmujące czołowe miejsca w Polsce i na świecie. Dlatego jest do kogo się porównać i zweryfikować swoją formę.
8: No to posłuchajmy trochę, jak się trenuje, żeby osiągać już te najlepsze rezultaty. Razem z żoną biegacie? Razem się spotykacie? To jest wasz sposób na spędzanie czasu?
13: Nie, różnie to jest. Zdarza nam się, że razem biegamy, a z reguły jest tak, że no ja robię swoje, ona robi swoje. I jakby no w zależności od tego, kto jak z nas pracuje, to tak mamy ten trening dopasowany bardziej pod siebie. No, często ludzie pytają, ile czasu. No, to zależy jaki dzień. Czasami jest 30 minut trening, czasami jest 1,5 godziny. Wszystko zależy od okresu, od planu. Natomiast no, my trenujemy 6-7 razy w tygodniu i nawet jak nie, teraz nie startujemy w tym roku w zawodach z racji takich tam osobistych problemów, no to i tak trenujemy. I tak trenujemy, bo człowiek się czuje lepiej, człowiek jest zdrowszy, jest sprawniejszy. A na tym nam przede wszystkim zależy, no, żeby jednak wraz z wiekiem ten poziom sprawności był wysoki, żeby można było cieszyć się po prostu życiem, bo jak człowiek rano ma problemy, żeby stać, pójść do sklepu nawet na zakupy, no to już nie jest fajnie, więc jakby...
8: Wykorzystujecie drzewa, wykorzystujecie to, co jest wokół? Jak sobie planujecie taki wypad na trening?
13: Znaczy nie, no ten trening środowy to jest trening typowo z przeszkodami.
8: Jasne.
13: Więc on tam jest, a pozostałe to jest albo trening siłowy, albo to jest trening typowo biegowy, więc one w tym momencie nie zawsze są łączone, rzadko de facto, zawsze za rzadko je łączymy z przeszkodami, raczej jest to osobno, no plus to, że no, mamy w Gorzowie salkę do ninja i tam też sobie ćwiczymy same jakby przejścia, same chwyty. Więc tutaj nie jest to tak, że to zawsze muszą być przeszkody, jakieś inne elementy terenowe.
8: Wykorzystajmy trochę to, że jeździcie także po tych zawodach najwyższej rangi. Jak one wyglądają? Jest jakaś specyfika właśnie tych zawodów? One są jednak powtarzalne w pewnym sensie? Czy to też jest freestyle i organizator może robić, co mu się żywnie podoba?
13: Zależy, jakie są zawody, bo jakby ten... Trochę zrobił się podział, powstała Światowa Federacja, która notabene będzie się za chwilę rozwiązywać, ale stała się częścią pięcioboju nowoczesnego, ponieważ jak wiemy w pięcioboju nie ma już jazdy konnej, za to jest 100-metrowy tor ninja. I z racji tej FISO zostało przejęte przez pięciobój nowoczesny, no i być może to spowoduje, że troszeczkę będziemy szli w kierunku tej standaryzacji. Pierwszą rzeczą, jaka się zmieniła, to był system opaskowy, kiedyś trzeba było pokonać wszystkie przeszkody, ale to powodowało często gigantyczne kolejki. Jak organizator przesadził lub pogoda troszeczkę dała kaprys, no to ludzie stali, biwakowali pod przeszkodą. Jak ktoś przybiegał z godziny późniejszej startu, to tracił praktycznie szansę walki o medal, dlatego że była kolejka na przeszkodzie. Więc wprowadzono system opaskowy. Można nie pokonać dwóch przeszkód, za to są dwie kary. Jakaś pętla karna jest do zrobienia za każdą straconą opaskę i to jest jakby jeden system. Jest też drugi organizator, największy na świecie, Spartan Race, który robi już chyba w ponad 100 krajach swoje eventy. U nich jest względnie wystandaryzowane, nie ma opasek, są rundy karne za każdą niezrobioną przeszkodę albo 30 padni powstań. I tutaj te przeszkody są mniej więcej te same. One się delikatnie od siebie różnią. Jest powiedzmy zakres kilkudziesięciu przeszkód. Organizator sobie po prostu wybiera to, co jemu bardziej pasuje terenowo. A więc tutaj można się do tego przygotować. Zresztą Spartan Race jest taki dla nas mniej technicznie przeszkodowy, a bardziej biegowo-siłowy. Mamy też Europejską Federację, gdzie jest bardzo trudno technicznie i tam zawsze jest ta śrubka podkręcona dosyć mocno. No i to jest ten problem, że przeszkody są typowe dla organizatora. Jak w tym roku była Hiszpania, to przeszkody były głównie z tamtego regionu. Było mało przeszkód takich typowych dla naszego tutaj podwórka. Znowuż jak w Polacy robili w 2019 roku, to przeszkody były typowe dla nas. I tamtym było ciężej, nie? Więc tutaj jest taka ta zmienność, ale też fajna nieprzewidywalność, że człowiek jedzie, myśli, że jest przygotowany i nagle się okazuje, że no jednak nie, jednak coś go zaskoczyło. I mówię, nie, dobra, następnym razem przygotuję się lepiej, muszę popracować bardziej nad jakąś częścią mojego planu.
8: Czyli gospodarze mają przewagę jednak, bo znają przeszkody i wiedzą, do czego się przygotować.
13: Zdecydowanie tak.
8: Swój tor, tu jest atut własnego toru, że tak.
13: Dokładnie tak.
8: A udało się coś ukąsić, ugrać na tych obcych torach?
13: Tak, udaje się. Jeśli chodzi tutaj o taki najlepszy chyba wynik, to w sztafecie mix na Mistrzostwach Świata, tutaj w tej kategorii zdobywaliśmy brązowy medal, to wspólnie z Agnieszką i kolegą. W Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, w wysokich górach, to też się z tego śmiejemy, że jak start jest na 2400 metrów nad poziomem morza, a najwyższy punkt na 300, nie trzeba jeszcze zrobić pętlę z ciężkim workiem, to połowa ludzi już na starcie oddaje, nawet nie przyjeżdżają. To też zmienia troszeczkę liczbę startujących, ale rzeczywiście no, tam lekko nie było, więc tutaj to
8: nie
13: chyba jest...
8: Nie było czym oddychać.
13: No nie, tam to naprawdę te płuca pracują strasznie. No i kilka medali właśnie z Mistrzostw Świata w kategorii wiekowej, kilka wysokich miejsc na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, typu tam 6., 7., 8. miejsce, to gdzieś tam w tych granicach. No, złota mi się jeszcze nie udało wywalczyć, może jeszcze ten czas przyjdzie. No, każda kategoria jest troszeczkę inna, no wcale nie jest dużo łatwiej wraz z wiekiem, bo jednak to doświadczenie przeszkodowe też się zawodników poprawia i ten poziom regularnie idzie do przodu. Zresztą to też tak jak na to patrzymy, to co było na samym początku, 6-8 lat temu na przeszkodach wydawało nam się strasznie trudne, no a w tej chwili to nawet za bardzo nie zwalnia, nie męczy, więc ten poziom ewidentnie idzie do góry i też to widzimy po zawodnikach, jak pojawia się nowe pokolenie tych młodych, którzy zaczęli 6-7 lat temu i teraz już mają to 18-20 lat, to oni są w stanie wejść na dużo wyższy poziom niż to, co było kiedyś.
8: Piękna przygoda wam się zadziała z tym wszystkim, bo poza tym, że absolutnie zdrowo, aktywnie i w świetnym nastroju, jak słyszę, no, bo dużo dobrze się bawicie, no to przy okazji jeszcze i kawał świata i doznań takich sportowych typowo rywalizacji. Przyjaciół pewnie macie na całym świecie. Albo znajomych, no już żeby nie nadużywać słowa przyjaciel.
13: No, w całej Polsce i na świecie, no, to można szukać też, nie? Także kawał świata my na pewno zobaczyliśmy. Już w Polsce startujemy mniej właśnie na rzecz tych takich większych imprez. No, mówię, no, w tym roku niestety musieliśmy odpuścić wszystko, ale spokojnie sobie wrócimy jeszcze.
8: Dobra, to powiedzmy trochę o samej rywalizacji sportowej, bo tu już można było wyłapać, jeżeli ktoś uważnie gdzieś tam wsłuchiwał się. Drużynowo, indywidualnie, miksty, to generalnie jest tych kategorii sporo, tak? Jak to wygląda? Jak wyglądają zawody?
14: Zgadza się. Można rywalizować indywidualnie, drużynowo.
8: I drużyna to jest wtedy 3 osoby, tak?
14: 3 najlepsze czasy, bądź 5, to też zależy od organizatora, jak jest w regulaminie. I tutaj też, czy to jest fala, miks mieszany, znaczy się drużyna mieszana, czy męska, czy damska, to naprawdę to organizator ustala. No są też kategorie wiekowe, gdzie tutaj jest podział na kategorie wiekowe i tutaj jeżeli nie uda się wywalczyć tego podium w Open, no to można coś tam zająć w tej właśnie wiekówce.
8: Udawało się zdobywać? Drużynie lepiej się biega, samemu? Jak to wygląda? Czy bo generalnie możecie sobie pomagać na to, że można sobie liczyć na jakąś pomoc, czy nie?
10: To może... W Open oczywiście można sobie pomagać, tak? I to jest charakterystyczne i fajne dla Open. Mhm. Jakiś czas temu dosyć sporo zacząłem biegać w elicie, bo przychodzi taki moment, kiedy człowiek biega w tym Open, biega i tak zaczyna przychodzić te przeszkody, zaczyna wyprzedzać tych zawodników, I tak sobie myśli, kurczę, dlaczego nie spróbować tej elity, tak? Czyli założyć tą przysłowiową opaskę, którą wszyscy rozdają i powiedzieć, dam radę. No, gwarantuję ci, że na początku będziemy ją oddawać, bo się wydaje, że wszystko przechodzimy, a jednak to tak do końca nie jest.
12: Dobra, ja muszę zapytać w imieniu wszystkich słuchających, o co chodzi z tymi opaskami? Słuchajcie, bo kolejny raz się to pojawia. Dla was to jest coś normalnego, a ja bym chciał jednak powiedzieć, jedna, dwie, w końcu.
14: Jak już Mateusz opowiadał o opaskach, to są takie życia, tak? Zawodnik, jak tam Mateusz opowiadał o tych opaskach na rękę, to były akurat takie, że zawodnik dostaje na starcie dwie bądź trzy opaski, zależy też tam od organizatora, od jego kaprysu. Nie pokonując sam danej przeszkody, próby są dowolne. Nieraz jest tak, że można próbować i nie oddać opaski, nieraz jest tak, że masz jedną próbę, nie udało się, oddajesz tą opaskę. I wtedy, i oddajesz tą opaskę na mecie, organizator widzi, sędzia, że została ci jedna z trzech, czyli dwie rundy karne do zrobienia na samej mecie. Mm-hmm. Tutaj Krzysiek mówi o opaskach, które tak tutaj teraz się utarły na naszych biegach i w Polsce, opaski na czoło, że elita biegnie w opaskach na czoło, dostaje specjalne opaski, open, grupa, która biegnie dla fanów, już tego nie ma, tak? Czyli
12: Widać,
14: że biegnie elita, bo jest opaska na czole. No i sukces jest donieść tą opaskę na metę, tak? Jeżeli nie pokonam jakiejś przeszkody, sędzia zabiera mi tą opaskę, nie mogę jej nawet zabrać do domu.
10: No często właśnie z tą opaską było tak, że już samo dotknięcie przeszkody, to już było rozpoczęcie tej przeszkody i bez możliwości powtórzenia. To jest tak, jak Mateusz powiedział, masz trzy życia. Jeżeli rozpocząłeś przeszkodę i spadłeś, nie możesz już jej powtórzyć. Straciłeś jedno życie. Przy trzeciej w życiu już oddajesz tą opaskę, no i kończą się twoje zawody.
15: To już jest charakterystyczne. Poza klasyfikacją.
10: I już jesteś poza
12: klasyfikacją. Ty możesz sobie dobiec do końca.
10: Pobaw się do końca, dlaczego nie spróbowałeś.
15: U nas jest ten system prostszy, czyli jest jedna opaska, trzeba zrobić wszystkie przeszkody samemu. Jeśli ktoś jej nie potrafi zrobić samemu, wtedy tą opaskę musi oddać, a sędzia, który zabrał ją na przeszkodzie, może stać się kolekcjonerem takich opasek. Mhm. Bo zdarza się, że jak jest trudna przeszkoda, to sędzia kończy z kilkudziesięcioma opaskami.
14: Wtedy wiadomo, która przeszkoda
12: jest najtrudniejsza.
10: Taki Bartek już zapowiedział, że proszę mi postawić przy najtrudniejszej przeszkodzie, bo ja zbieram opaski.
12: Czyli to jest taki element kolekcjonerski jeszcze i całkiem fajny. Wyznacznik trochę statusu w środowisku, tak? Czyli posiadanie opaski z jakichś zawodów oznacza dobiegnięcie do końca i to jest nagroda sama w sobie, tak? I to jest ten znak, że się udało się, że daliśmy radę po prostu.
15: No tak, jest organizator, który robi bieg ultra po górach, 40 kilka kilometrów, tam jest około 140-150 przeszkód. Naprawdę nie jest to lekki wyścig, bo z reguły jest około 3000 metrów przewyższenia i powrót do domu z taką pomarańczową opaską, to jest taka wewnętrzna satysfakcja, że dałem radę.
12: Nie ma chyba lepszej nagrody niż mieć tą. Macie te opaski pomarańczową? Ktoś ma? Nie.
15: Gratulować. Lepsza jest to wygrać taki wyścig, albo stanąć na podium. Nie?
12: No
15: to
12: tak,
15: jest
12: tak, no tak.
15: Najwyższe, ale samo ukończenie z opaską daje mega satysfakcję.
12: To jak to będzie w Gorzowie? Ile będzie opasek w elicie? Też tylko jedna, tak? Dla tych najlepszych, tak?
14: Tak, tak. To jest tylko ta opaska na czoło. Nie ma tych takich kilku na rękę. I nieograniczona ilość podejść do danej przeszkody.
12: Czyli właściwie tylko rezygnacja z przeszkody sprawia, że oddajemy opaskę. Czyli można. A są takie zawody, gdzie tylko raz i koniec.
14: Rezygnacja,
12: tak?
14: Bądź nieukończenie tej przeszkody, bo można spaść pod sam koniec.
12: Jasne. A powiedzcie mi, w elicie nie mogę ominąć przeszkody. Nie mogę powiedzieć nie. Po prostu albo ją przechodzę, albo nie.
10: I nikt nie może pomóc. Nawet tak naprawdę z zewnątrz nikt wody panu nie może dać nic. Tak naprawdę jesteś sam na trasie. A to, co odłożyłeś pod przeszkodę, to już zostaje pod przeszkodą.
12: Kwestia ilości prób. W tym wypadku u nas dowolna ilość, ale są też takie zawody, gdzie jedna próba i koniec. Nie? Mhm. No to już powoli zbliżamy się do...

0: Marcin z racji pracy, jaką wykonuje, no musiał zająć się swoim biznesem. Sprzęt tutaj został, ale no nie było takich osób, jakiegoś parcia, może też z mojej strony. Ja zawsze wolę sobie gdzieś tam po cichu siedzieć w krzakach.
1: Jasne, to jest, ale to jest generalnie duża rzecz zorganizować takie zawody.
0: I wyskoczyć
1: zawody. To nie jest
0: gdzieś tam z nienacka nieraz na jakieś biegu. Mhm. No i tutaj no, nie było tego zaplecza, wsparcia. No i zostało to zawieszone. Po jakimś czasie pojawił się właśnie u nas Krzysiek Gaduła. Ma dużo pomysłów.
2: Wydaje mi się, że ty więcej dzisiaj gadasz.
0: Nie, ma. On ma bardzo dużo pomysłów. No i tak truł mi ten tyłek, żeby założyć stowarzyszenie. W końcu odpaliliśmy z tym stowarzyszeniem. No może odpalimy ten bieg, reaktywacja. Mówię, dobra, jeżeli jest już taka osoba jak Krzysiek, mocno nakręcona, niezmęczony jeszcze tym wszystkim.
2: Jeszcze.
0: Możemy spróbować, próbujemy. Krzysiek jest akurat z Deszna. Mówi, że zna tamte rejony bardzo dobrze. Mówi, może spróbujemy tam. Ja mówię, no czemu nie? No nie musimy pchać się tutaj. Stworzyliśmy już trochę własnych zabawek, przeszkód. My musieliśmy wykorzystywać tego, co tutaj mamy na Słowiańskiej w Gorzowie. I postanowiliśmy, że odpalimy bieg w Liniku. Pierwsza edycja reaktywacji. Myślę, że
3: udana.
0: Nie możemy narzekać. Jedyne, co nas zawiodło, to pogoda. Tak? Nie mamy szczęścia do pogody.
1: A to było za ciepło, za mało deszczu, nie spadło.
3: Jeśli rolnik zastanawia się, kiedy będzie padać, to musi sprawdzić, kiedy dziki robią zawody. Po prostu. Okay.
1: Tak, myślałem, tak. Że to dobrze, że popadało.
0: A pogoda, no fajnie jak pada w czerwcu, w lipcu i jest ciepło. A z kolei bieg organizowany był w kwietniu, czy bodajże w maju.
3: I na początku.
0: No te temperatury nie były takie zachęcające. Tu nie chodzi nam tylko o samych zawodników startujących, ale też o rodziny, o kibiców, żeby rodziny mogły wspólnie świętować, cieszyć się z tego zwycięstwa, czy startu tam swoich bliskich. Był też bieg dla dzieci towarzyszący tej naszej imprezie. No i tych maluchów też, tak żeby nie zniechęcać, nie męczyć ich właśnie tą pogodą. No tutaj był ten minus, ale frekwencja dopisała. Kolejnego roku postanowiliśmy znowu zrobić to w Liniku. Myślę, że na tym samym poziomie wypaliło to.
1: Też padało?
3: Oczywiście.
0: Tak, ale było troszkę cieplej. Padało na koniec.
3: Ale było cieplej, tak. Ale wszyscy byli zadowoleni. Mówili, że najlepszą przygodą to była ta woda.
1: Z nieba, czy zahaczaliście o jezioro?
3: Szczęką. Wszelaka.
0: Była z nieba, ale zahaczaliśmy też o jezioro.
1: Bo generalnie bardzo piękne miejsce. Myślę, że Gliwnik dawał sporo możliwości. Tam i te ścieżki wytyczone, właściwie dużo tych szlaków tam. Wiem, bo ja właściwie codziennie tam bywam z psami z kolei na spacerze.
0: Jedyny minus taki
1: trochę na was złożyczyłem, bo mówię, no nie pojadę na spacer z psami wtedy. Żart oczywiście. Fajnie było później nawet oglądać te wasze przeszkody, bo one zostały i w sumie ja się przespacerowałem z psami tropem. Tropem dzika.
0: Dla organizatora, że nie podkręciliśmy śruby biegaczom w Gliniku wzniesieniami, bo jednak tam nie ma tylu wzniesień, co w Gorzowie.
1: Nie ma. Przy samym jeziorze to ewentualnie lekkie
0: górki. Tutaj ten park słowiański z jednej, z drugiej strony naprawdę możemy wykorzystać, także tam uda zapłoną.
1: No. No dobra, no to przechodzimy. 12 września będzie padać, to już wiadomo. Czy nie? Czy w Gorzowie to nie zawsze?
3: Pytanie, kto ile na tacę wrzuci, prawda?
1: Ale 12 września spotykamy się w Parku Słowiańskim.
0: Tak jest.
1: Wykorzystacie te wzniesienia tym razem. Powiedzcie trochę, oczywiście nie zdradzicie na pewno przeszkód, bo to tajemnica, ale powiedzcie trochę o tym, jaka będzie trasa, jak to będzie wyglądać i jak, jeżeli chodzi o tą kategorię Open i Elite, te same przeszkody i tylko te różnice, o których rozmawialiśmy, czyli jakby możliwość rezygnacji za jakąś tam karną przy okazji po prostu zabawy?
0: Tak, jeżeli chodzi o przeszkody, to tutaj nic nie dostawiamy dla Elity, nic nie zabieramy zawodnikom z Open. Mają takie samo prawo pokonać te przeszkody, czy zawodnicy z Open, jak ci z Elity. Jeżeli chodzi o trasę, trasa bardzo podobna do tej, która była w latach 2016-17. Troszeczkę zmodyfikowana ze względu na
3: budowę eski.
0: Zabranie

0: terenu przez miasto, no jakieś powstało nowe osiedle, ale tutaj naprawdę to nas nie boli, mamy, jest tyle miejsca,
1: jest
0: gdzie biegać.
2: Ten park jest przeolbrzymi.
0: Tak, wykorzystamy Park Słowiański nie tylko tu, gdzie będziemy startowali, ale również po drugiej stronie Słowianki, tam też jest sporo wzniesień, no zawodnicy przekonają się o tym 12 września.
1: Ile trasa będzie liczyć?
0: Około 8 km.
1: 8 km do przebiegnięcia. Ile przeszkód planujecie? Nie mówcie jakie,
2: wszystkie.
1: Ale...
2: No, wszystkie. W zasadzie,
1: 10, 20, 30...
2: W zasadzie przez te parę lat żeśmy się dorobili trochę tych przeszkód. Jeszcze, co ciekawe, jeszcze robię aktualnie kolejne. Marcin tutaj też już swoje przygotował. Nie wiem, niedługo daję do cynkowni w końcu. Tak więc, no naprawdę trochę tych przeszkód będzie, wystawiamy wszystkie armaty, jakie mamy, będzie co podziwiać.
1: To kilkadziesiąt będzie?
0: 40
1: Koło 40 przeszkód.
0: Tak.
1: Jakich nie zdradzamy? Nic.
2: Zdradzamy, aczkolwiek jedno możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o przeszkody techniczne, mało które biegi są w stanie pokazać aż tyle tych technicznych przeszkód, co my będziemy mieli.
0: No na takiej krótkiej trasie, no krótkiej, nie krótkiej, nie jest to jakiś tam bieg ultra. 8 km, 40 przeszkód.
2: No tak co ile metrów? Co parę metrów, nie?
1: No nie no.
2: Ale nie ma co straszyć, tutaj, nie straszmy tutaj ludzi, prawda?
0: Tak też będzie, będą odcinki biegowe w terenie, a jeżeli wybiegną z tego terenu i będą myśleli, że już została im tylko prosta, no tutaj się grubo zdziwią, bo trafią na sporo przeszkód.
1: Kiedy je będziecie rozstawiać? To się rozstawia tak zwykle na sam koniec, tak?
0: Tak. Jednak no, trzeba tego dopilnować. Dwa dni wcześniej zaczniemy. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko logistycznie.
2: Logistyka przygotowania tego jest ogromna. Z reguły to, jak też mówię, zawody przychodzą 4-5 godzin.
0: Takie przeszkody, a
2: my jeszcze pracujemy do późna w nocy.
0: Tak. Nie jesteśmy tylko sportowcami i nie zarabiamy na tym, jesteśmy normalnymi ludźmi. Mm-hmm. Chociaż może nie wyglądamy na normalnych, ale...
1: Wyglądacie, spokojnie.
3: Ale część przeszkód jest rozstawianych cały czas, bo to są te, które były zamontowane wcześniej lub te, które są z budżetu obywatelskiego, więc one jakby też będą wykorzystane i jakby ktoś chciał się sprawdzić, no to są cały czas...
1: Można na miastkę, miastkę zobaczyć.
0: Tak, oczywiście. Starając się o te przeszkody, które tam już stoją. Tu wspomnę, że udało nam się je postawić w ramach budżetu obywatelskiego z myślą taką, żeby służyły na kolejne biegi w Gorzowie. Mhm. Dlatego też często są stworzone tak, że są dwa równoległe tory obok siebie, żeby podczas zawodów była jakaś przepustowość na tym torze,
1: tak,
0: a nie kolejka, że jeden tor i rządek ludzi się ustawia.
1: Bo trzeba pokonać przeszkodę. Wystartujesz, czy konsekwentnie nie?
3: Nie, raczej będę stał na placu i
1: zbierał opaski.
3: Nie, może nie zbierał opaski, może pobiegnę z kamerą za tymi najlepszymi. Tak, żeby troszeczkę też pokazać, co się dzieje na trasie. Ale jak się uda, to Agnieszka przyjedzie i wystartuje.
1: Okej, czyli będzie się działo. To co jest atutem naszego tego gorzowskiego biegu? Ilość przeszkód, urozmaicony teren. Czym właśnie możecie przyciągamy tych ludzi z elity?
3: No i przeszkody, i teren. Im więcej fajnych zawodników, tym lepsza rywalizacja, tym chętniej chcą wystartować, więc to jakby w tym momencie samo się nakręca.
0: Mam nadzieję, że nie odstraszamy tymi przeszkodami.
1: No właśnie, ja myślę, że teraz trochę powiedzmy i spróbujmy zadbać o tą frekwencję także tych, którzy chcą spróbować.
3: No ale to też takie dwa ważne czynniki, że jeśli ktoś chciałby spróbować i pojedzie na przykład na największego organizatora, to za startowe zapłaci 3 razy więcej, to jest raz. Dwa, najbliższy event na jesień to jest Wrocław albo Gdańsk. Nie, ewentualnie Warszawa, bo nawet w Poznaniu chyba na jesień nie ma, więc też trzeba daleko pojechać, jest to dużo droższe, więc nawet jeśli ktoś chce spróbować, no to my poziomem nie będziemy odstępować od nich, no nie będziemy mieli 4 torów na przykład na przeszkodzie, tylko 2, ale też mamy mniejszą frekwencję, u nas nie wystartuje 2 czy 3 tysiące osób w ciągu dnia, tylko tak jak Marcin powiedział, 150-200, w zupełności będzie to duża liczba jak na nasz event. I jeśli ktoś chciałby spróbować, to klimat będzie bardzo podobny. Nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy. Za 1/3 praktycznie możemy mieć to samo, co jest tam.
1: No i to jest bardzo ważny argument. Jeżeli chcecie spróbować, gdzieś tam to, co robicie na co dzień aktywnie, powoli wam staje się takie nużące, albo po prostu chcecie spróbować coś nowego, no to może faktycznie warto się zastanowić i zgłosić się. Nie będzie tak źle. Powiedzcie to, że nie będzie tak źle.
3: Będzie super, będzie świetna zabawa i naprawdę najlepsze, jak ktoś chce zacząć, to zabrać z sobą grupę znajomych i właśnie powiedz tak for fun, pospróbować, co byłem w stanie zrobić, co mnie najbardziej zmęczyło. Nie trzeba wcale biec, można całą trasę przejść.
4: Mhm. Tak, tak. Sędziowie z reguły są wyczuleni na osoby, jak to się mówi, widać, które osoby chcą się ścigać, tak, bo to są też nagradzane osoby, pierwsze trzy z Open, te najszybsze, tak więc to widać, ktoś się spieszy, więc na te mają zwracać uwagę, ale jeżeli widzą, że ktoś spokojnie podchodzi, nie spieszy się, upada, mają go traktować delikatnie, bym powiedział, no, żeby nie odstraszyć, a przede wszystkim prowadzimy kampanię tutaj, zachęcamy do sportu, zachęcamy do biegów przeszkodowych, a nie odstraszamy.
1: Słuchajcie, i to jest absolutnie bardzo istotne, to jest bieg, który można przejść oczywiście swoim tempem, jakby i zmierzyć się z tym, polizać tego trochę, spróbować, przynajmniej będziecie wiedzieli, o czym mówić.
4: Spokojnie,
1: mówimy.
4: Nikt z kijem tam nie będzie biegł za tą ostatnią osobą. Spokojnie sobie poradzi, spokojnie sobie dojdzie.
1: Więc słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek przejeżdżając ulicą Słowiańską zastanawialiście się, o co chodzi z tymi dzikimi dzikami i z tym takim placem z opon, ja się zastanawiałem wielokrotnie, chociaż akurat sporo wiedziałem, to naprawdę warto spróbować. No to jeszcze na koniec trochę tych spraw organizacyjnych. Czy ja się muszę gdzieś wcześniej zapisywać, jak was, gdzie tak już, jeżeli chodzi o sam bieg, gdzie się pojawić, o której, z czym, jak się przygotować tak czysto technicznie?
5: Chodzi o trening, czy...
1: Nie, już mówimy o samych zawodach. 12 września, o której godzinie i jak to wygląda?
4: No, 12 września, start, teraz bym musiał spojrzeć do regulaminu.
1: Tak, spokojnie, sprawdzajmy, musimy spokojnie to powiedzieć dokładnie, tak, żeby ci, których zachęciliśmy, mam nadzieję, że jest ich wielu.
3: Zapisy są przez stronę internetową, to jest Foxter Sport. Okay. Jak to wrzucimy sobie w wyszukiwarkę, to już znajdzie i tam po prostu data 12 września, bieg dzikich dzików w Gorzowie. Spokojnie można się zapisać, tam się przez stronę opłaca, wybiera się falę, w której chcemy wystartować, bo ta pierwsza fala jakby elit, ona jest z góry wyznaczona i ktoś, co sobie biec w elicie, to biegnie o tej 9:30.
1: Oni pierwsi się zaczynają, tak?
3: Tak, tak. A później po krótkiej przerwie zaczynamy kolejne fale, to już będą te fale open. Tych fal jest kilka, więc można się zapisać, do której komu tam bardziej pasuje, czy tam 9:45, czy 10:30, jak są miejsca oczywiście wybranej fali. Jeśli będzie większe zainteresowanie, to otworzymy kolejne fale, to też nie jest problem, więc proszę się nie martwić, że się ktoś wejdzie, o Boże, ja chcę zapisać 5 osób, a tam jest tylko jedno miejsce. Wtedy tylko szybka informacja do nas, na przykład przez Facebooka czy przez maila. Krzysiek otworzy kolejną falę, będzie się można zapisać na kolejną falę. Co zabrać? Przede wszystkim dobry humor.
4: Chęci?
3: Ubrania sportowe. Nie będzie czegoś takiego, że one się zniszczą w trakcie biegu, więc tym się nie musimy aż tak przejmować, chociaż czasami mnie żona ściga, że mam jakieś takie podarte na zasiekach ciuchy. No, są typowo na ciężkie treningi albo już potem robocze, więc tutaj nie mamy czym się przejmować. Wziąć z sobą ubranie, można wziąć rękawiczki, takie nawet budowlane, jeśli ktoś chce tutaj zadbać bardziej o komfort swoich dłoni. No i coś, żeby potem się przebrać po takim wyścigu. A spotykamy się na placu cyrkowym.
4: Tak.
1: Ile trzeba wcześniej, oczywiście jakby wiadomo, trzeba się rozgrzać, no bo to jednak wysiłek, ale
3: z godzinkę
1: ile wcześniej trzeba być przed tą naszą falą?
4: Z godzinkę wcześniej, a nawet godzina, tak żeby jeszcze ten pakiet odebrać, ponieważ rano zawsze jest dosyć spora kolejka przy biurze zawodów. Trzeba to zaznaczyć, że przede wszystkim działamy tutaj własnym sumptem, tak? Jacyś tam są z nami wolontariusze, których chętnie cały czas zapraszamy tutaj do nas na przeszkody, na pilnowanie tych przeszkód i zbieranie tych opasek. Tak więc z reguły w biurze obsługi są ze 3-4 osoby, jak trzeba dołożymy kolejną, aczkolwiek to i tak ta zawsze jest przepustowość mała, trzeba swoje odczekać, więc żeby tam nie było problemów startą we własnej fali, więc warto przyjść wcześniej i odebrać.
2: A jeśli się spóźnimy, proszę dać znać.
3: Przepiszemy do drugiej
2: Przepiszemy
3: fali.
2: Do kolejnej fali, prawda, i sobie zawodnik pobiegnie.
1: Czyli bardzo przyjazne warunki startowe. Raczej chcemy, żeby po prostu wystartować, niż robić przeszkody jeszcze dodatkowe
2: tak,
1: przed startem.
2: Zachęcamy przede wszystkim do sportu, nie odstraszamy.
1: Ile osób w fali chcecie poukładać?
2: W regulaminie, teraz ja się odezwę, bo chłopaki jeszcze nie wiedzą o tym.
1: O, proszę.
2: W regulaminie jest 30 osób, aczkolwiek ja osobiście się zastanawiam, czy te 30 jeszcze nie podzielić na 15, ze względu na pewne serpentyny z przodu, na samym początku, na starcie, które mamy. Będziemy się raczej trzymać tego harmonogramu, tak? Bo mniej więcej co 15 minut startuje fala, tak więc w tych 15 minutach może podzielimy jeszcze po 10 osób, tak? Czyli tak co 5 minut będą startować. Zobaczymy, to jest jeszcze do dogadania.
1: 12 dzień września, 9.30 elita, oni na pewno się nie spóźnią. Resztę według uznania, tak jak wam pasuje, tak. Dwie fale w tej chwili, czyli ostatni start 10.30, tak?
2: Nie, już mamy w zasadzie trzecia chyba fala, czy czwarta. A teraz została otworzona jeszcze kolejna fala ubezpieczeni Klim, tutaj od naszego sponsora, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. I jeszcze będzie jedna fala otwarta w najbliższym czasie. Taka fala też dobrze zaprzyjaźnionej nam firmy FitTest Family.
3: Ale za to będzie z instruktorem.
2: I to będzie fala z instruktorem. Jeżeli ktoś się nie będzie czuł na siłach i będzie chciał pokonywać albo patrzeć, jak to się pokonuje, typu ty biegnie, a ja popatrzę, jak ty to robisz, to zapraszamy, chyba że Mateusz też chce dodać do tej fali jeszcze bardziej.
3: No, plan jest taki, że Agnieszka będzie w niej biegła i ściąga też swoje koleżanki i znajomych, więc to rzeczywiście będzie fala, w której będziemy raczej turystycznie pokonywać przeszkody. Będzie pokaz z jej strony, a potem kto da radę, to da radę, kto nie da rady, no to zrobi tam jakąś tą rundkę karną i idziemy dalej.
1: To jest ta ostatnia fala, tak? O której ona startuje w tej chwili? Otworzona jest? Słuchajcie, no, to jest bardzo to ciekawe jest... i zachęcające. Może ktoś będzie chciał właśnie w tej fali wystartować.
3: 10.45 chyba nie wcześniej, albo 11, w zależności od liczby.
1: 10.45, 11, szukajcie tych fal, bo to...
3: Może będzie cieplej już.
1: Wyszło, że to są bardzo istotne informacje, bo w której fali chcielibyśmy startować, bo są różne dodatkowe atrakcje, jak się okazuje. To gdzie ich szukać na przykład? To żebyśmy nie musieli o każdej mówić, to gdzie znajdziemy, która fala co szykuje? Czy to raczej niespodzianki będą?
2: Ja bym raczej śledził tutaj nasz portal na Facebooku przede wszystkim. Okay. Tam mamy największe zasięgi i tam najwięcej piszemy. Tam jest wszystko napisane tak naprawdę. Coś, czego nie ma zawarte, bo nie wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć w regulaminie. Mhm. Tak naprawdę otworzenie nowej fali z informacją, że tam będzie bieg instruktor, sądzę, że nie ma sensu zamieszczać tego w regulaminie i dopisywać.
1: To się
3: pojawi
1: ale to
3: na
1: informacja na pewno ważna dla ludzi.
6: Regulamin był stworzony wcześniej, jak powstała ta fala.
1: Zresztą tak naprawdę regulamin pewnie tak naprawdę dla tej elity najważniejszy tam to ma być tak, jak sobie tam życzycie, żeby było wszystko profesjonalnie, a reszta się ma po prostu dobrze bawić. Przynajmniej tak słyszę, wasze intencje są po prostu. Regulamin musi być, no bo zawody muszą być regulamin.
2: Musi być, musimy zawsze mieć w razie czegoś, tak. Czego się odnieść.
1: Dokładnie, bo to różnie bywa, emocje potrafią. Tak.
2: Są emocje, czasami są emocje i ponad wszystko naprawdę też.
1: Zachęcamy. Mam nadzieję, że przez tą prawie godzinę na tyle przybliżyliśmy wam bieg z przeszkodami, że będziecie chcieli wziąć udział w zawodach w Gorzowie. Bliżej nie będzie. Zabierzcie jak najwięcej znajomych i po prostu dajcie sobie szansę. Zobaczycie, jak to wygląda. Bez żadnego stresu, żadnych złych emocji. Dobra zabawa.
2: Tak. A jeśli ktoś, nie wiem, boi się wystartować albo chciałby zobaczyć, jak to wygląda, to naprawdę
1: też
2: zapraszamy jako tego kibica, bądź nawet tego wolontariusza, który faktycznie stanie na przeszkodzie, pomoże nam w organizacji tego biegu, będzie widział dokładnie od wewnątrz, jak to wszystko wygląda. Przez cały czas szukamy tych wolontariuszy, którzy chętnie będą nam pomagali w organizacji tego wszystkiego. Na pewno nie pozostawimy ich samych sobie, coś tam dostaną, jakiegoś gifta, pakiet startowy na pewno będzie dla nich.
1: to ważne, żeby to zabrzmiało na koniec. Plac cyrkowy, Gorzelianie doskonale wiedzą, Park Słowiański, godzina 9.30, pierwszy start. Wielkie dzięki i do zobaczenia 12 września. Po prostu.
2: Dziękujemy. Do zobaczenia.
7: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: FM。
1: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
2: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
3: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
2: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
1: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
4: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
1: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
4: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
1: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
5: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
6: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. W pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
1: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
7: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co nie miara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
8: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj zaznajomieniem przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
9: I nasze polskie, szachownica.
10: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
1: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informację na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewano o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty, relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
11: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policję policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie, Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
1: Trzej pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
11: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich trzech osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
1: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
0: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
9: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
0: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
9: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
0: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
5: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
0: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
13: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
12: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
14: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
1: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
15: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
1: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
16: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
16: Ze sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu 94 dolarów, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
1: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 grosze. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudy.
17: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga z Wujka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
1: Mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
18: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
1: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malubę. Patronat medialny nad Disco Ogro ma
19: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
20: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, dzień dobry. Jak zawsze mamy dla Was ważne informacje. Będzie o umorzeniu śledztwa w sprawie pożaru hali na Zawarciu, ale także o konflikcie w gorzowskim szpitalu kontra pracownicy niemedyczni. Policja też podsumowała wakacje. Jakie wnioski? No i będzie także o ciekawym przedsięwzięciu filmowym młodego gorzowianina. No i pod młotek ma pójść 78 hektarów ziemi. Działka to niezła gratka. Zaczynamy. To nie człowiek, a nieumyślne działanie. Znana jest przyczyna pożaru hali trampolin w Gorzowie. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo prawdopodobnie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Najemca dopełniał wszystkich wymaganych przeglądów. Biegły z zakresu pożarnictwa wykluczył udział człowieka oraz umyślne działanie osób trzecich. Najprawdopodobniej przegrzały się przewody elektryczne, mówi Mariola Wojciechowska-Grzyśkowek, rzecznik prokuratury.
21: Prokurator prokuratury rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim umorzył śledztwo w sprawie sprowadzenia pożaru, do którego doszło 24 maja bieżącego roku w hali numer 3 przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim, w której funkcjonował park trampolin FG Jump. Postanowienie wydano wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. W toku postępowania zdołano ustalić prawdopodobną przyczynę pożaru. Było to zdarzenie jako szeroko rozumiane termiczne działanie prądu elektrycznego. Opinię tę potwierdził biegły z zakresu pożarnictwa, który po przeprowadzeniu oględzin wspólnie z prowadzącymi to śledztwo, a także po zapoznaniu się z pełnym materiałem dowodowym, wykluczył udział czynnika ludzkiego oraz umyślne działanie osób trzecich. Z opinii biegłego wynika, że czas, jaki upłynął od momentu wyjścia z hali ostatniego pracownika do momentu zauważenia pierwszych oznak pożaru, było to około 8 godzin. Ten czas pozwala na wykluczenie ewentualnego zaprószenia ognia i przyczynienia się pracowników do zaistnienia pożaru. Nadto biegły w swojej opinii stwierdził, że wszelkie połączenia przewodów elektrycznych będące pod napięciem, mimo prawidłowego ich stanu i konserwacji, mogą być przyczyną pożaru wskutek nadmiernego nagrzewania się. Przyczyną takiego zjawiska może być rozluźnienie styków metalicznych na skutek uszkodzenia końcówek lub ich korozji, bądź też niedostatecznego dokręcenia zacisków. Nadmierne nagrzewanie miejsc styków powoduje zwęglanie i wypalanie się elementów izolacyjnych, co prowadzi do zwarć elektrycznych bądź zapalenia izolacji i materiałów palnych znajdujących się w bezpośredniej styczności z nagrzewanym miejscem. W toku przeprowadzonego śledztwa stwierdzono również, że najemca lokalu, spółka FG Jump, rzetelnie wypełniała obowiązki w zakresie przeglądów technicznych, instalacji elektrycznej i sprzętu przeciwpożarowego, a wszelkie wymagane dokumenty spółki z zakresu utrzymania stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego były kompletne i aktualne. Stwierdzono również, że pożar tej hali zagrażał mieniu w wielkich rozmiarach, a ze względu na porę zdarzenia, czyli wczesne godziny poranne, nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób.
20: Przypomnijmy, do pożaru hali na Zawarciu w Gorzowie doszło 24 maja o poranku. Spłonęło 3000 m2. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Obiekt zostanie rozebrany. Konflikt ze Szpitalną Solidarnością ma podłoże polityczne, tak twierdzi wiceprezes Gorzowskiej Lecznicy. Zupełnie inne zdania mają związkowcy. Spór dotyczy pieniędzy. Pracownicy niemedyczni domagają się podwyżek. Związkowcom nie podoba się, że część rejestratorek czy sekretarek medycznych jest traktowana jak administracja, przez co zarabia mniej. Ostatnie negocjacje zakończyły się fiaskiem. Związkowcy wyszli z sali, ponieważ w rozmowach nie uczestniczyli prezesi Lecznicy. Poczuli się zlekceważeni, mówi Robert Surowiec, wiceprezes szpitala.
2: No to jest jakby naturalne, że jest to proces dyskusji ze związkami zawodowymi. Ja się wolę skupić na faktach, bo one są dla mnie ważne. Nasze wynagrodzenia, jeśli chodzi o administrację i obsługę, są jedne z wyższych w Gorzowie, myślę, że w województwie. Jeśli to przyrównamy do Urzędu Miasta, do szkół, to dużo więcej płacimy właśnie tym pracownikom. A o skali tego świadczą fakty, czyli w ciągu ostatnich 3 lat wzrost wynagrodzeń właśnie w tych dwóch grupach to było ponad 55%.
3: Skąd ten konflikt?
2: No to jest konflikt związany z tym, że zbliżają się wybory i Związek Zawodowy Solidarność no, robi to, co robi. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo przed poprzednimi wyborami w bardzo podobny sposób mieliśmy dyskusję ze Związkiem Zawodowym Solidarność, ale prawda jest taka, że my dobrze współpracujemy ze związkami, z pracownikami. No, jesteśmy w trakcie dyskusji i za chwilę będziemy ogłaszali skalę podwyżek właśnie w tych grupach zawodowych niemedycznych.
20: Wiceprezes twierdzi, że negocjacje z przedstawicielami innych związków zawodowych w szpitalu przebiegają dobrze i wkrótce pojawią się propozycje podwyżek. Z kolei Solidarność nie wyklucza akcji protestacyjnej.
0: Na drogach, wodzie czy na koloniach ręce pełne roboty mieli mundurowi przez ostatnie 2 miesiące. Lubuska policja podsumowała wakacje 2026. Według statystyk było bezpieczniej niż rok wstecz. Nie obyło się jednak bez tragedii. Od początku czerwca życie nad wodą w Lubuskiem straciło 6 osób. To 4 utonięcia mniej niż w ubiegłym roku. Sporo pracy policja miała także na drogach. 299 zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50. Prawko stracili także nietrzeźwi. Tych za kołkiem przełapano 413. Mówi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
22: Praca lubuskich policjantów podczas tegorocznych wakacji koncentrowała się w kilku obszarach. Przede wszystkim prewencji, kontroli miejsc wypoczynku, zapewnieniu bezpieczeństwa nad wodą i na drodze. Przez ostatnie 2 miesiące mundurowi przeprowadzili ponad 200 kontroli półkolonii, kolonii i obozów harcerskich, na których aktywnie czas spędzały dzieci i młodzież. Policjanci wspólnie ze strażakami czy pracownikami sanepidu sprawdzali warunki, w jakich przebywają najmłodsi, kontrolowali wymaganą dokumentację, uprawnienia opiekunów oraz miejsca schronienia bądź drogi ewakuacji w razie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały poważnych uchybień czy nieprawidłowości. W czasie odwiedzin w miejscach wypoczynku Odbywały się także spotkania profilaktyczne. Rozmawialiśmy o zasadach bezpieczeństwa na drodze, nad wodą czy w cyberprzestrzeni. Również nad występującymi w naszym regionie licznymi jeziorami i rzekami lubuscy funkcjonariusze mieli pełne ręce roboty. Od początku sezonu letniego policyjni wodniacy pełnili pełną zaangażowania w służbę nad wodą. Były to przede wszystkim patrole akwenów przy wykorzystaniu łodzi motorowych, zwracanie uwagi na niebezpieczne zachowania nad wodą, czy kontrolę czujności sterników łodzi. Niestety od początku czerwca w województwie lubuskim odnotowaliśmy 6 przypadków utonięć. To o 4 utonięcia mniej niż podczas ubiegłorocznego sezonu letniego. Tegoroczna służba wodniaków jeszcze się nie kończy. Policjanci będą wciąż aktywnie zapewniać bezpieczeństwo nad wodą aż do końca września. Szczególną rolę podczas wakacji odegrali policjanci ruchu drogowego, gdyż ruch pojazdów w naszym regionie był wzmożony, zwłaszcza w weekendy. Patrole czuwały nad bezpieczeństwem zmotoryzowanych na autostradach, w drodze ekspresowej S3, na drogach krajowych czy na drogach także o tych o mniejszym natężeniu ruchu. Funkcjonariusze reagowali na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości i niebezpieczne zachowania kierowców, eliminując z ruchu 413 osób prowadzących pojazdy pod działaniem alkoholu czy środków odurzających. Ważnym elementem wakacyjnych działań były także kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Policjanci sprawdzili stan techniczny 102 autobusów, ich wyposażenie, uprawnienia do kierowania oraz ich trzeźwość.
0: Funkcjonariusze policji towarzyszyli także sanepidowi i straży pożarnej przy kontrolach miejsc wypoczynku. Jak podkreślają, te nie wykazały poważnych uchybień czy nieprawidłowości.
20: Gorzów liczy na 50 milionów złotych ze sprzedaży gruntów pod inwestycje. Radni pytają, czy to nie za mało. Trwają rozmowy z firmą, która jest zainteresowana 78 hektarami przy ulicy Pyrzyckiej. Sprawa pojawiła się na ostatniej sesji. Niektórzy rajcy uważają, że teren jest wyceniony za nisko. Urzędnicy odpowiadają, że to cena rynkowa. Zastrzeżenia budził też fakt, że to jedna z ostatnich dużych działek w miejskim zasobie, a o potencjalnym inwestorze nic nie wiadomo. Tu urzędnicy zasłaniali się klauzulą poufności. Zapewnili jednak, że nie chodzi o kolejne centrum dystrybucyjne. Mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
4: Każda sprzedaż nieruchomości publicznej, która stanowi własność czy miasta, czy skarbu państwa, musi być oferowana w przetargu publicznym. Także oferentem, tym, który chce kupić, zawsze będzie podmiot, który jest przygotowany do inwestycji. Ale naturalnym jest, że wcześniej się sprawdza stan prawny nieruchomości, możliwość udostępnienia nieruchomości. No, to, co dzisiaj starałem się przekazać, to, że no, chcemy być konkurencyjni dla innych podmiotów, dla innych właścicieli, ale też dla innych samorządów. Mamy doświadczenia w pozyskiwaniu inwestorów, wiemy, jakie są oczekiwania inwestorów. To jest normalne, że inwestorzy na początku, kiedy badają możliwości prawne, możliwość przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, obsługę komunikacyjną, badają również, czy nieruchomość jest w ogóle dostępna. Jeżeli pójdzie sygnał do poważnego inwestora, że nie ma możliwości sprzedaży, bo nie ma zgody na to, no to wiadomo, że nie będą ponosić kosztów związanych z weryfikacją i przygotowaniem do realizacji inwestycji. Na tę chwilę możemy powiedzieć to, że mamy podpisaną umowę o poufności, nie możemy nic więcej powiedzieć. To jeżeli coś jest w protokole, to jedynie to, że jest to inwestor z branży produkcyjnej i to na pewno nie jest nikomu nie obniżając, ale to nie są miejsca pracy, które są niskopłatne, czy miejsca pracy, które to jest specjalistyczny biznes po prostu.
20: Negocjacje z inwestorem są na wstępnym etapie. Zgoda radnych na zbycie gruntów pozwala przejść do kolejnego szczebla pertraktacji.
0: Polską rządzi reżim. Uczniowie elitarnego liceum buntują się i porywają premiera. To zarys fabuły filmu Hedera Helix, zrealizowanego w Gorzowie przez Adriana Michalskiego. Młody gorzowianin napisał scenariusz, był producentem, reżyserem, autorem zdjęć i montażystą. To amatorska produkcja zrealizowana bez budżetu. Film ma ponad 2 godziny. W realizacji uczestniczyło 80 osób, w tym aktorzy zawodowi. Nie zabraknie strzelanin i efektów specjalnych. Premiera w sobotę o godzinie 11 w gorzowskim Multikinie, mówi Adrian
6: Michalski. No, są ogromne nerwy. Ja się stresuję zawsze przed jakimiś takimi publicznymi pokazami moich filmów. No tutaj no to szczególnie, no bo jest to film zdecydowanie największy pod każdym względem, który zrobiłem do tej pory. Będziemy mieli dużą salę w gorzowskim multipleksie kinowym. Pewnie sporo osób przyjdzie, bo już sporo tych wejściówek rozdaliśmy. Także no jest duży stres, tym bardziej, że film też jest dosyć nietypowy w formie, także no jestem też bardzo ciekaw, jak się to przyjmie.
3: To na początek jeszcze ustalmy, kiedy ta premiera i mówisz, że sporo wejściówek już poszło, czy jak zdobyć tą wejściówkę? Ile kosztuje bilet?
6: Tak, premiera odbędzie się 5 września w gorzowskim Multikinie o godzinie 11.
3: Czyli na Górczynie, tak?
6: Tak.
3: Jest to kino na Górczynie.
6: Tak, i obowiązują darmowe wejściówki, można je pobrać internetowo. Link znajduje się m.in. w aplikacji Gorzów Stąd Jestem, na stronach facebookowych Gorzowa, też na moich profilach społecznościowych. Bez problemu, jeżeli się wpisze w wyszukiwarkę Hedera Helix zapisy, to też to wyskoczy.
3: Jeżeli ktoś nie będzie mógł być 5 września, to będzie miał jakąś szansę, żeby zobaczyć ten film gdzieś w streamingu?
6: Na pewno będzie szansa, żeby zobaczyć ten film. Jeszcze nie mam nic potwierdzone, jeżeli chodzi o jakieś kolejne seanse, także tutaj nic nie będę mówić. Natomiast prędzej czy później ten film, no na takie streamingi płatne to raczej nie trafi, ale prędzej czy później pewnie po prostu wrzucę go na YouTube'a, gdzie będzie go można bezpłatnie obejrzeć.
3: To o czym jest ten film? Tak pokrótce, żebyś zachęcił może osoby, które się zastanawiają, czy tego 5 września wybrać się do kina. Na co mogą liczyć?
6: Na pewno mogą liczyć na coś bardzo nietypowego, ponieważ jest to film amatorski, zrealizowany praktycznie bezbudżetowo, więc trochę też trzeba zapieścić tak trochę niewiarę w pewne rzeczy. Na ekranie jest to film robiony przede wszystkim z pasji. A jeżeli chodzi o fabułę, no to mamy tutaj alternatywną rzeczywistość, w której Polską rządzi jakiś reżim. I rzecz dzieje się w elitarnym liceum w tym świecie, w którym uczniowie tego liceum dokonują buntu przeciwko tej reżimowej władzy, biorąc premiera za zakładnika. I jest to taki, można powiedzieć, thriller sensacyjny. Film trwa bardzo długo, jak na amatorską produkcję, bo aż 2,5 godziny prawie, więc też jest to coś niespotykanego na takim amatorskim szczeblu. Więc wydaje mi się, że warto sprawdzić po prostu, jak to wyszło. Może się spodoba, może nie.
7: Bezpłatne wejściówki na pokaz premierowy można zdobyć, wchodząc na Facebooka filmu Hedera Helix.
20: Miała być szybka naprawa podciągów, a skończy się kompleksowym remontem sali sesyjnej. Od kilku miesięcy miejsce obrad Gorzowskiej Rady w magistracie Przecikorskiego jest wyłączone z użytkowania. Powodem były skorodowane podciągi podtrzymujące strop pod salą sesyjną. W trakcie wykonywanych napraw wyszły kolejne problemy. To poważne, mówi Bartosz Kmita, sekretarz Gorzowa.
8: Podczas wykonywania prac naprawczych podciągów okazało się, że stropy, na których są umieszczone, nie są w najlepszej kondycji. Cała podłoga, która jest u góry na sali sesyjnej, musiała zostać rozebrana. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że podejdziemy do kompleksowej modernizacji sali sesyjnej.
20: W najbliższym czasie wykonany będzie projekt planowanej modernizacji, potem będzie można ogłosić przetarg. Na tę chwilę nie wiadomo, ile potrwają prace i jakie będą koszty. System się spina, odnalazło się także 7 tysięcy mieszkańców Gorzowa. Takie są pierwsze wnioski po 6 miesiącach obowiązywania nowego systemu naliczania opłat za śmieci. Po półroczu wiadomo, że udało się uszczelnić system. Objętych jest nim około 99% mieszkańców, a ściągalność jest na nieco wyższym poziomie niż zakładało miasto, ponad 97%. Póki co koszty odbioru śmieci i wpłat od mieszkańców się bilansują, mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
23: Pół roku to jest zupełnie wstępna informacja, bo my nie tylko planujemy budżet w systemie rocznym, ale też rozliczamy się z mieszkańcami z usług w systemie rocznym i również z miejską spółką Ineco MTO, która odbiera i transportuje odpady. W związku z tym tak naprawdę takie prawdziwe podsumowanie będzie mogło być zrobione dopiero po roku. Patrzymy też, jak wygląda kwestia odbioru, zagospodarowania odpadów w innych miastach, z jakimi problemami i wyzwaniami się borykają chociażby gminy sąsiednie. Warto zwrócić uwagę też, że Gorzów ma bardzo częste odbiory odpadów, czyli w zabudowie wielorodzinnej odpady na przykład zmieszane, odbierane są dwu- albo trzykrotnie w tygodniu. To jest rzadkość na poziomie nawet dużych miast, bo ja tylko w jednym mieście spotkałem się z tym, żeby odpady przy zabudowie wielorodzinnej były odbierane tylko 3 razy w tygodniu. Podobnie jest z innymi frakcjami, także obserwujemy oczywiście, co się dzieje na rynku odpadów, obserwujemy nowe rozwiązania czy propozycje legislacyjne, ale takie pełne podsumowanie systemu będzie mogło być dopiero po roku. Dzisiaj przekazałem wstępną informację o tym, że idzie dobrze ściągalność, że system poprawił szczelność, bo mamy ponad 99% mieszkańców ujętych w systemie. To jest bardzo dobra informacja. Brakowało nam w MG6 kilku tysięcy obywateli do tego, żeby te obowiązki były równo rozłożone. Także jest te kilka tysięcy, w tej chwili to jest około chyba 7 czy 8 tysięcy. Tyle wynika, oczywiście to są wszystko szacunki, dlatego że my bierzemy dane z ewidencji ludności, nie mamy jeszcze danych GUS-u za pierwsze półrocze, więc dopiero jak zestawimy to z danymi, tak naprawdę za cały rok będziemy wiedzieli, jaka jest szczelność systemu, jak wygląda budżet, czy się spina, jak będą wyglądały wydatki na poszczególne usługi, zarówno jeśli chodzi o transport, jak i zagospodarowanie, odbiór odpadów i zagospodarowanie ich na składowisku czy przetworzenie przez innych.
3: Na tym chwilę to wygląda tak, jak się Państwo spodziewaliście, lepiej, gorzej?
23: No jesteśmy, tak jak mówię, w połowie drogi, więc wygląda to nieźle. Mamy dane, którymi dysponujemy, pokazują, że za pierwsze półrocze powiedzmy, że system się w miarę spina, tylko zastrzegam od razu, że drugie półrocze będzie mniejsze zużycie wody, w związku z tym opłaty i wpływy będą mniejsze od mieszkańców. Też mieszkańcy wpłacają na przykład z góry za cały rok, więc to też są dane, które jakby zaburzają obraz ten półroczny. Dopiero po pełnym roku będziemy widzieli tak naprawdę, co jest do poprawy, gdzie jest możliwość jeszcze może uszczelnienia systemu, gdzie w jakich obszarach musimy poprawić ściągalność, chociaż ona też jest bardzo dobra, bo jest na poziomie 97,6%, więc to jest i tak więcej niż zakładaliśmy optymistycznie przy wdrożeniu systemu, a wiemy, że pierwsze wdrożenie systemu było no bardzo trudne i dla mieszkańców, i dla administracji, wymagało dużo cierpliwości od mieszkańców. To jest przesiadka na zupełnie inny system. Zarządcy, z którymi się wcześniej spotykaliśmy, no te spotkania procentowały, bo zarządcy świetnie sobie poradzili z systemem, mimo że druk samej deklaracji nie jest wcale prosty. Natomiast no, wiemy, że tam pracują profesjonaliści, to jest zupełnie inaczej niż w zabudowie jednorodzinnej, gdzie każdy z nas indywidualnie musi taką deklarację złożyć.
3: To podsumowanie roku będzie styczeń, czy raczej luty?
23: Raczej luty, dlatego że potrzebujemy również takich danych statystycznych, jak mówiłem o GUS-ie. One są zawsze z jakimś przesunięciem 2-3 miesięcy.
20: Przypomnijmy, od stycznia w Gorzowie obowiązuje hybrydowy system naliczania opłat za śmieci. Mieszkańcy bloków i kamienic płacą po wodzie, a w domkach jednorodzinnych na starych zasadach.
19: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa w studiu. Dzisiaj goszczę Cezarego Żołyńskiego, aktora Gorzowskiego Teatru, radnego Gorzowa, a także, i co ważne, dyrektora festiwalu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Dyrektora artystycznego, bo jest jeszcze naczelny, wie, żeby się nie obraził.
3: Aha, dyrektor artystyczny.
5: Wojciech Ramos.
3: Okej. Panie dyrektorze artystycznym. Co tam będziecie sobie wyobrażać tak od 8 do 14 września?
5: No, to fajne sprawy będą. To jest drugi już festiwal. Festiwal Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży. Chcemy to... Zaczynamy 8, kończymy 14. Będą to tak. I warsztaty z młodzieżą, które będziemy tworzyli słuchowiska, które będą... Zaczynamy się tam 8, 9, 10, 11, 12, takie przedfestiwalowe. Będzie kilka słuchowisk, które będziemy prezentować w różnych częściach naszego miasta. Między innymi w klubie pod filarami. Będziemy w muzeum. Będziemy w bibliotece też naszej miejskiej, czyli nasze zaangażowane są też nasze instytucje kultury w ten festiwal. Będziemy mieli właśnie w niedzielę, o, to jest ważny dzień. Niedziela jest bardzo ważnym dniem, bo 13 września będzie tak zwana zagadkowa niedziela, to przyjeżdża pewna stacja radiowa, która będzie prowadziła tę audycję na żywo, a to o tyle istotne, że będziemy nadawać w tym dniu, nasz festiwal otrzyma imię Kasi Stoparczyk, znanej dziennikarki radiowej, z nami też współpracowała z Teatrem Wyobraźni i ta gala właśnie będzie jej poświęcona, tam będzie specjalne słuchowisko, również jej poświęcone Kasi Stoparczyk. Będziemy mieli też no, kilka innych ciekawych atrakcji, wszystko to w Filharmonii. Maciej Wojtyszko prawdopodobnie też się pojawi ze swoim słuchowiskiem na żywo. I do tego jeszcze będą tak zwane w ramach kultury po sąsiedzku, jakby przedfestiwalowo, tak zwane spacery audialne. To odbywa się to tak, że chodzimy sobie po mieście, wysłuchujemy różnych w słuchawkach takich na uszach, tylko słyszymy te dźwięki, które idą z mikrofonu. Chodzimy sobie po mieście, słuchamy sobie odgłosów miasta w każdym miejscu, na przykład w porcie, na Manhattanie, w teatrze. Na koniec będzie jeszcze też jakieś takie widowisko, które możemy obejrzeć i posłuchać, nie? Czyli generalnie jakieś słuchowisko, jakiś koncert, to tak to będzie wyglądało. Zresztą wszystkie te słuchowiska są zrobione w ten sposób, że możemy je oglądać i słuchać. Czyli tak jak w radio, słuchamy sobie, mamy słuchawki na uszach, nic nas więcej nie interesuje, możemy zamknąć oczy i wysłuchiwać słuchowiska ze wszystkimi efektami, dźwiękami i tak dalej, a możemy też sobie patrzeć, jak ci aktorzy tam czytają i bawią się, jak wyglądają w czasie właśnie nagrywania niby takiego słuchowiska. O, fajna rzecz jeszcze będzie. Pod filarami to będzie taki dodatek w sobotę. Dodatkowa rzecz. Słuchowisko o 19:00 Czapa, czyli Śmierć na raty. To świetne. To jest tak, że kiedyś ten tekst był zrobiony jako słuchowisko. Natomiast później on też wykorzystywany był w teatrach jako takie małe formy teatralne. Ciekawa historia dla dorosłych. I to będzie, tak jak jest festiwal cały dla dzieci i młodzieży, to ten będzie element dla dorosłych taki, żeby też posłuchali sobie ciekawego słuchowiska. No i później spacer audialny po słuchowisku. Będziemy po mieście mogli chodzić i słuchać miasta nocą. Tyle rzeczy się będzie działo. Ciekawi ludzie przyjadą. Między innymi Andrzej Brzoska. O, właśnie, przypomniałem sobie. No sorki, albo to doktor jest strasznie mądry człowiek. Zresztą Andrzej Brzoska to jest człowiek, który od wielu lat pracował przy słuchowiskach. Jest naprawdę takim guru słuchowisk Polskiego Radia i on potrafi te rzeczy robić. Będzie u nas. Będzie też Joanna Szumańska. To człowiek, który o radiu wie właściwie wszystko. Będzie Joanna Pach-Żbikowska, to głos Mamy Blue, albo też teraz Pucio, który jest taki dla dzieci, taki film wchodzi, no to właśnie to jest jej głos. Będzie jej córka, która też właściwie jest tą Blue w tych animacjach, a w Puciu również tam występuje. Będzie Paweł Krucz, o, to ten, co tam z tym Reksem chyba biega, to słynny aktor. No, nie jest taki człowiek. Szymon Kuśmider, będę ja, będą nasi aktorzy, Marzena Wieczorek, Przemek Kapsa. No, trochę się będzie działo.
3: Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie, na taki festiwal słuchowisk w Gorzowie?
5: Wiesz, to jest tak, że to Wojciech Ramus, on jest szefem Fundacji Teatru Wyobraźni. Zresztą on prowadzi takie muzeum radiowe, ma swoje muzeum w Sandomierzu, radia, Polskiego Radia. I wpadł na ten pomysł na takie słuchowiska ze słuchawkami, że to można w różnych miejscach robić. Przyjechał kiedyś do Gorzowa, robił tu pewną rzecz. Później okazało się, poznaliśmy się razem w Międzyzdrojach, właśnie między innymi też z Kaszem Stoparczyk. I tam zakiełkował pomysł stworzenia większej formy takiego festiwalu. Wojtek przyjechał tutaj do Gorzowa. Okazało się, że mamy wspaniałe dziewczyny w Wydziale Kultury. Naprawdę. Okazało się, że w instytucjach kultury są ludzie, którzy są otwarci na wszelkiego rodzaju pomysły. No i ten, jakby ta atmosfera cała spowodowała to, że możemy to robić w Gorzowie. Jakby nie stwarzamy sobie wzajemnie problemów, a słuchamy się i po prostu z razem współpracujemy, co się nie wszędzie, nie w każdych miastach zdarza. A u nas to się wydarzyło i stąd ten drugi festiwal, bo pierwszy był w zeszłym roku, teraz robimy drugi.
3: To jak ten pierwszy festiwal, to jakie były wrażenia, szczególnie tych młodych ludzi, no bo pewnie dla nich słuchowiska to tak trochę... No,
5: abstrakcja jakaś.
3: Abstrakcja, trąci myszką. Ja pamiętam moją babcię, jak jeździłem do niej na wakacje, to było takie słuchowisko Jeziorani albo Matysiakowie.
5: Matysiakowie. No
3: to... I tam pamiętam, że babcia radio włączała wtedy, bo to była taka telenowela, tylko że radiowa, no nie? Mhm. Dla mojego pokolenia to już raczej też nie.
5: Ale w Matysiakach wciąż występuje Asia Żbikowska, także cały czas.
3: Chodzi mi o to, że dla młodych ludzi to tak jak powiedziałeś, to jest raczej abstrakcja, no nie?
5: Abstrakcja tak, tylko
3: że... Jak oni reagowali na to?
5: Powiem ci tak, bo to jest, jeżeli mamy warsztaty jeszcze, oni poznają tą technikę budowania słuchowych, sami mogą brać w tym udział, mogą robić sami efekty, które, no bo te efekty na żywo są zawsze fajne.

0: zapisy są, to jest oczywiście wszystko bezpłatne, natomiast zapisy muszą być, bo ilość osób...
1: No właśnie, też miałem o to pytać, jak można w tym uczestniczyć?
0: To się trzeba zapisać, mamy numerek telefonu, jak go znajdę, to powiem. numer telefonu mamy, pod który należy dzwonić i tam się zapisywać po prostu. I ta młodzież, która była w zeszłym roku, to już dopytuje się o to, tak? Dopytuje się o te rzeczy. A numer telefonu już sobie przypomniałem, proszę bardzo. 511-597-227. O, i pod ten numer telefonu można dzwonić i zapisywać się. Interesuje ich to. Ich to, to jest coś dla nich, bo głos jest bardzo istotny w życiu. Głosem nie zawsze widzimy człowieka, nie zawsze, bo słyszymy tak, przez telefon, możemy usłyszeć jego emocje, możemy tym głosem zrobić dużo, wybudować całą historię, bo w teatrze jest jeszcze scenografia, jest jeszcze dźwięk, muzyka, a tu mamy głos i kilka innych dodatków. To głos, operowanie głosem powoduje to, że wchodzimy w jakąś historię, nauczymy się opowiadać, mamy lepszy kontakt z ludźmi. To wszystko to powodują właśnie takie słuchowiska i takie warsztaty. Warto się wsłuchiwać i słuchać siebie wzajemnie, tak? Bo inaczej to słuchowisko czy taka rozmowa nie ma najmniejszego sensu. A to jesteśmy w stanie zrobić na tych warsztatach przy tych słuchowiskach.
1: Festiwal jest dla dzieci i młodzieży, no ale od którego roku życia?
0: To jest wszystko jakby na stronie festiwalu Teatr Wyobraźni. To wszystkie informacje dotyczące festiwalu i wieku poszczególnych warsztatów są tam umieszczone, tak? I to jest tak, że część mamy dla tych najmłodszych, część mamy dla starszych, już starszej młodzieży, które będą brały też udział w słuchowiskach i tak dalej. No i mamy dodatek jeszcze też dla dorosłych, czyli praktycznie dla każdego. W tych pierwszych warsztatach, które odbywają się tam 8 i 9 września, to w bibliotece, no to te warsztaty są dla najmłodszych. Później te warsztaty, które będą w miejskim, w MOSie, w Miejskim Ośrodku Sztuki, warsztaty, które będą w czwartek, piątek i w sobotę, czyli 10, 11, 12, to już są dla starszej młodzieży. W sobotę jest spektakl dla dorosłych, a w niedzielę to już gala i znów wracamy w poniedziałek do biblioteki i tam też młodsi i starsi. Także będzie trochę tego będzie. Wyobraź sobie, tak nosi tytuł jest taki ten festiwal. Festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Wyobraź sobie, spokojnie można to znaleźć w internecie i na Facebooku i tam wszystkie informacje dotyczące programu są. Zresztą one się będą za chwilę pojawiać też już w przestrzeni miejskiej, więc będziemy mogli sobie to dokładnie sprawdzić, zaznaczyć i jak będziemy chcieli, to tam na jakieś rzeczy przyjść. Polecam spacery audialne, one są naprawdę ciekawe. Ja sam nie byłem świadom tego, ile można usłyszeć różnych fajnych dźwięków, które są wokół nas, a my tego zupełnie nie słyszymy. Zdobyliśmy nowy taki mikrofon, który będziemy w porcie, bo też będzie w porcie jeden spacer, który będziemy umieszczać w wodzie i będziemy słyszeć to, co się dzieje pod powierzchnią wody.
1: O czym ryby mówią?
0: O czym mówią ryby? Ryby, dzieci głosu nie mają, więc może być totalna cisza. Sprawdzimy to, czy ryby i dzieci głosu nie mają, a zwłaszcza ryby, zobaczymy, czy coś nam powiedzą. No?
1: A powiedz mi, jak twoi koledzy z teatru przygotowują, czy jakoś się przygotowują do tego festiwalu? Jak w ogóle reagowali na propozycję uczestnictwa? Bo to jest w sumie to takie zadanie aktorskie, prawda?
0: Tak, to jest zadanie aktorskie, ale wiesz co, to jest tak, że kiedyś było tak, ja jestem jeszcze z tego pokolenia aktorów, które po szkołach teatralnych miało zajęcia z radia w czasie studiowania, tak? I to radio gdzieś tam było, tak? Było w życiu. Później, jak doskonale wiesz, to radio ze mną idzie prawie przez całe życie, bo jak tutaj przyjechałem do Gorzowa, wcześniejszy w Elblągu, zacząłem pracować w rozgłośni radiowej i cały czas to kontynuuję. Natomiast na przykład, Przemek Kapsa również, byliśmy razem na roku, natomiast też mieliśmy zajęcia. To jest aktorskie zadanie. Rzeczywiście to jest aktorskie zadanie. To jest interpretacja. Tą interpretację musimy jakby powiększyć niż to, co na scenie, bo nie dopowiemy tego gestem, a musimy

0: zrobić słowem. I to kolegom się podoba. No już się pytają, czy będą brali w tym udział. Będą. Także będziemy się bawili. Fajnie jest czasami popracować głosem, tak naprawdę głosem, bo te emocje są zupełnie inne. Musisz wyzwolić z siebie emocje, ale to przez głos, tylko przekazać jedną rzeczą, głosem, tylko i wyłącznie głosem.
1: Okej. Czyli od 8 do 14 września.
0: Dokładnie. Warsztaty, ten główny nurt to jest właśnie sobota, niedziela, poniedziałek czyli 12, 13, 14 to jest główny festiwal, wcześniej to warsztaty, przygotowania i tak dalej, dodatkowe rzeczy. 12 ta gala z nadaniem imienia Katarzyny Stoparczyk temu festiwalowi, mam na to pozwolenie, więc no i są, będą to, właśnie Aśka Żbikowska przyjaźniła się z Kasią Stoparczyk i to właśnie ona wyreżyseruje ten spektakl o jakby dla niej, o niej i tak dalej, więc to no będzie chyba tak emocjonalnie dość ciekawie.
1: Trwać tak. W Gorzowie.
0: Tak, no chcemy to kontynuować, bo pomysł jest, to jest taka formuła, która zawsze ma coś nowego wprowadzimy, tak? Nowe rzeczy możemy wprowadzać, od choćby nawet, jak mówiłem, taki mikrofon, który po raz pierwszy będzie używany tutaj u nas na tym festiwalu, ale to są zawsze nowe słuchowiska, to są zawsze nowe rzeczy, nowe warsztaty, nowe doświadczenia. To będzie trwało, no tak jak z muzyką, no, robimy festiwal muzyki i jakiejkolwiek, tak, i sprowadzamy różne zespoły i czasami te zespoły powtarzają się, przyjeżdżają te same, ale oni inaczej grają, inaczej się tym bawią, ludzie w to wchodzą, no.
1: Dobra, tak jak mówiłem, od 8 do 14 festiwal, to tyle o nim, a teraz sobie porozmawiamy o sprawach, no, miejskich, bo w końcu pan radny przyszedł do naszego studia, więc porozmawiamy sobie.
0: Chyba się nigdy do tego nie przyzwyczaję, ale to dobra.
1: Dobrze. No, ostatnia sesja niedawno. Zapowiadało się bardzo gorąco. Myślę, że aż tak emocjonalnie nie było. A chodzi oczywiście o Stal Gorzów i jej problemy, no bo tak już trzeci rok z rzędu osoby się zmieniają, ale problem, który w imieniu klubu przedstawiałem jego sytuację, bo pamiętamy Dariusz Grubal, prezes, był, potem Patryk Broszko jako dyrektor był. No teraz mamy panią dyrektor Magdalenę, która przedstawiła, jak wygląda sytuacja, podała liczby. Wydaje się, że wszystko było transparentne. Miasto przekazało te 1,5 miliona, no klub liczył na więcej, ale klub liczy na jeszcze więcej, powiedzmy sobie tak. Te 6 milionów, które no, trochę zmroziło środowiska gorzowskie, no to jest jednak ten poziom dofinansowania, jakiego klub oczekuje. Nawet jeżeli tutaj pani dyrektor mówiła, że ona się wycofuje z tego załącznika i tak dalej,
0: no,
1: że to było niefortunne, no to jednak kwota dalej jest jakby... Dalej klub takiej kwoty by oczekiwał. I czy twoim zdaniem te 6 milionów, bo o tym mówimy, to jest coś, co za czym można zagłosować?
0: Zobaczymy, jak będzie, czy to w ogóle stanie na sesji Rady Miejskiej, bo to jest istotne, tak? I dla mnie najważniejsze na tej sesji zrobiło jakby w tej całej dyskusji, i to nie używam to dokładnie słowa dyskusja, bo to nie były jakieś takie przepychanki na jakieś dziwne polityczne argumenty, nazwijmy to, tylko były na konkrety, pytano o konkretne rzeczy, pani konkretnie odpowiadała, pani dyrektor. Pojawiło się, jak dla mnie, bo doskonale wiesz, że 2 lata temu nie głosowałem za Stalą, bo uważałem, że tam już jest taki dziwny jakieś zawirowania finansowo różne. Natomiast tu jest gdzieś jakieś światełko w tunelu, które wydaje mi się, i żeby tylko nikt tego nie zepsuł, bo wola radnych, chyba prezydenta również, jest taka, żeby jednak ten klub funkcjonował. I porozumienia się co do oczekiwań i co do pieniędzy, które idą z miasta. Była kiedyś tak zwana właśnie strategia sportu, która została zupełnie zapomniana. Do tego trzeba wrócić. To jest fajny pomysł, był jednego z internautów, który mówił o tym, żeby też przeprowadzić konsultacje społeczne, zacząć o tym rozmawiać, tak? Mamy czas jeszcze chwilę na to, żeby to wszystko skonsultować, przedyskutować, znaleźć może rzeczywiście tak, jak kiedyś było w strategii sportu, tylko trzy chyba dyscypliny wiodące były i one były dofinansowywane i tak dalej. Więc dość szczerze pani dyrektor opowiadała o pewnej o sytuacji stali i uważam, że czasami sobie strzelała w kolano, ale to jest fajne. To znaczy to jest przynajmniej to, że wiemy, co się tam dzieje.
1: No i wiemy, że dalej tych pieniędzy brakuje, mimo tej dotacji miejskiej, no, klub liczył na milion więcej, tak, czyli na 2,5 miliona, no to tu już widzimy, że milion brakuje. A z tego, co dobrze liczę, to około 2,5 miliona teraz jest ta dziura, tak?
0: No to widzisz, no to jest tak, że myślę,
1: pod
0: że...
1: Pod warunkiem, dodam tylko, że...
0: Że wygra konkurs.
1: Że klub zakończy sezon zwycięskim dwumeczem z Falubazem, jeżeli będzie tak jak w przyszłym roku.
0: W zeszłym?
1: W zeszłym. Mm-hmm. No znowu, to będzie taka sama sytuacja.
0: Tak, że będzie dodatkowe...
1: Dodatkowe koszty. Mm-hmm. Ta dziura będzie jeszcze większa i być może w listopadzie, w październiku.
0: To myślę, że...
1: Znowu pani dyrektor się pojawi na sesji.
0: Ale myślę, że to już nie będzie tak łatwo. Tak mi się po prostu wydaje, że to jest kolejny raz, no bo można wyciągnąć rękę, tak? Można wyciągnąć rękę. 2 lata temu wyciągnęliśmy rękę, mieliśmy mnóstwo obietnic, które mówiły o tym, że zrobimy duże zmiany, transparentność i tak dalej.
1: Wykupcie akcje za 2,5 miliona, my sobie zresztą poradzimy.
0: No
1: tak,
0: i właśnie
1: było.
0: Okazało się, że nie i dopiero ja mam takie wrażenie, że dopiero po tej sesji ruszyło się coś w takim kierunku, co mogło się ruszyć 2 lata temu. I wtedy byśmy już tego problemu pewnie nie mieli. Natomiast też na to ma wpływ zmiany non-stop prezesów, dyrektorów, cały czas nie jesteś w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek koncepcji czegokolwiek, kiedy po pół roku rezygnujesz albo cię zmieniają, tak? Bo masz jakąś inną koncepcję i tak dalej. No, jest to bardzo skomplikowana sytuacja, natomiast myślę, że nie będzie już takiej wśród radnych takiej narracji, żeby jeszcze pakować więcej. Że to jest gdzieś już ten pułap się skończył w tym momencie. Takie mam wrażenie.
1: A twoim zdaniem, jaka jest odpowiedź na pytanie, które padło na tej sesji? Czy Gorzów stać na ekstraligową Stal?
0: I tu wydaje mi się, słuchaj, że to jest właśnie to, że to jest dobry pomysł tych konsultacji. Naprawdę. Firma zewnętrzna, która robi takie konsultacje, ona wybiera odpowiednią... Ja wiem, że ktoś się teraz może zaśmiać, bo wiadomo, że tu mamy Stal.
1: To może dopowiedzmy tylko naszym słuchaczom, że mieszkańcy...
0: Złożyli petycję.
1: 68 złożyła taki wniosek do prezydenta miasta. Na sesji prezydent mówi, że on jest teraz sprawdzany pod względem formalnym, że wszystko jest okej. I prezydent powiedział, że jeżeli będzie okej, to takie konsultacje ogłosi.
0: I bardzo dobrze. I właśnie bardzo dobrze, bo może się nagle okazać, że 80% społeczeństwa Gorzowa chce Stal. A może się nagle okazać, że to jest tylko, nie wiem, 20%, a reszta to są ludzie, którzy przyjeżdżają spoza miasta, no i nie dokładają nic do tego, do Stali, tak? Bo nie płacą tu podatków.
1: Kupują bilet.
0: A to tak, no faktycznie, kupują bilet. Dobra, zwracam honor. Rzeczywiście, masz rację, kupują bilet. Bo przyzwyczaiłem się, że wszystko jest darmowe w kulturze, w naszym mieście, to myślałem, że to też za darmo tam się wchodzi. Rozpasanie takie, nie? Ale myślę, że to trzeba podyskutować, no bo im jesteśmy już pod ścianą i coś trzeba wybrać. I teraz dzielić to na tych, którzy będą dosypywać pieniądze i są B, i tych, którzy są przeciwko dosypywaniu pieniędzy i są fajni. Tak? Znaczy dla innych fajni, dla innych nie. No, nie możemy się dać, jakby nie możemy się dzielić. Zaczęto rozmawiać i to mnie naprawdę tak dość optymistycznie nastraja do przyszłości.
1: Wspomniałeś o tym, że trzeba pomyśleć nad strategią. No, tak jak też już rozmawialiśmy sobie chwilę przed wejściem na antenę, no przepisy są, tylko że albo należy je zmienić, albo po prostu się do nich stosować.
0: Tak, tylko
1: że... Przecież, dodam tylko, że jest strategia przyjęta przez radnych poprzedniej kadencji, albo dwie kadencje,
0: bo to dziesięcioletnia była.
1: Że jakby podział pieniędzy na sport ma wyglądać tak, że 60% ma iść na sport dla dzieci i młodzieży, bo to jest zadanie miasta. Mhm. Natomiast 40% na sport zawodowy.
0: Zawodowy. I okej, tylko że ta strategia też w zeszłej kadencji została zmieniona i jakby zmiany za pomocą uchwały zostały zmienione dwa punkty tam tej strategii, trzy punkty i w tym momencie rozsypała się cała strategia. No tak też nie można działać. Strategia kończy się w 2026 roku, czyli dokładnie w tym roku się kończy strategia. Zresztą Piotr Gliwicz-Śliwski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, złożył taki wniosek na tej sesji Rady Miasta. Troszeczkę gdzieś tak chyba przemknął to, bo złożył wniosek.
1: Tak, mówił prezydentowi, że należałoby zacząć rozmowę.
0: No i myślę, że to zostanie złożone w jutrzejszym już na piśmie ten wniosek i będziemy pracowali nad taką strategią, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. No nie poradzimy sobie. Mamy dyscypliny sportu wiodące, no to dla jednych jest wiodący żużel, dla innych jest wiodąca siatkówka, dla innych piłka ręczna, dla innych koszykówka. To trzeba jakoś piłka nożna.
1: Na przykład wioślarze albo kajakarze, no którzy medale olimpijskie przysyłają. Zdobywają dla Gorzowa
0: między innymi. Sebastian, zgoda. Dlatego nie może taką strategię opracowywać ktoś, kto mieszka w mieście, bo tutaj jakby firma miejska, czy nie wiem, czy jakaś komisja i tak dalej, tylko musi to robić firma zewnętrzna. No niestety trzeba za to zapłacić. Firma zewnętrzna, która nie ma żadnych emocjonalnych związków, tylko bierze z miastem, tylko bierze to wszystko na słupki, na wyliczenia i tak dalej, no, na konsultacje. No innego wyjścia nie ma.
2: Dyskusje nad Wartą w Radiu Vox.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
1: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
2: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
3: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
0: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
4: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w Łasku. 5 kolejnych supernowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
5: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
0: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażenie polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
6: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
7: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj zaznajomienie przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
8: Nasze polskie, szachownica.
9: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewany o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty. Relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
10: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policję policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
0: Trzej pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
10: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich trzech osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
0: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
11: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
12: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
11: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
12: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
11: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
4: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
11: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
14: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
13: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
15: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
0: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
16: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych, dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
0: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
17: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
17: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
0: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudy.
18: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, zwójka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
0: Mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
19: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
0: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malube. Patronat medialny nad Disco Ogro ma Voxa.

0: Ósma runda.
1: Ósma runda, pułkownik Piotr Krawczyk, były szef agencji, wieloletni można powiedzieć, szef agencji wywiadu, iranista. Panie pułkowniku, czy Rosja zaatakuje państwa bałtyckie lub Polskę?
2: Panie redaktorze, wygląda na to, że jest rzeczywiście wokół tego bardzo dużo zamieszania, a czy to się stanie, to jeszcze zobaczymy, na razie to nie jest pewne.
1: Kto wygrywa wojnę na Ukrainie?
2: To nieważne, kto wygrywa, ważne, kto mniej ją przegrywa. Wydaje się, że Ukraina ją mniej przegrywa w tym momencie.
1: Po co szef CIA pojechał do Moskwy?
2: No właśnie, między innymi po to, żeby Rosja nie zaatakowała krajów bałtyckich.
1: Była skuteczna ta wizyta?
2: To jeszcze zobaczymy. Na razie są bardzo dwuznaczne sygnały w tej sprawie.
1: Mamy dziś 1 września. Dzieci ruszają do szkoły, ale także mamy rocznicę wojny. Czy ludzie na świecie w ogóle wiedzą o tym, że wojna zaczęła się 1 września, a nie na przykład 22 czerwca 1941 roku?
2: No na świecie średnio jest z tą wiedzą.
1: Nie wiedzą o tym?
2: Nie, to nie jest. Znaczy, to jest wiedza rzeczywiście tutaj w Polsce, być może w części Europy, natomiast na świecie, jak się mnie pan pyta, czy w Chinach, czy w Indonezji, to nie za bardzo.
1: Robimy wszystko, żeby to dostatecznie nagłośnić?
2: Nie.
1: Czy Polska ma szansę na reparacje w tej sytuacji? Czy możemy dostać reparacje od Niemiec? To głośny temat.
2: Panie redaktorze, jeżeli będziemy dalej rozmawiać na ten temat tylko i wyłącznie między sobą, to nie za bardzo w końcu należałoby zacząć rozmawiać na ten temat z Niemcami. I nie tylko z Niemcami, również z Francuzami i innymi krajami. Na razie to jest tylko temat, który głównie poruszamy w swoim gronie i jesteśmy z tego niezwykle zadowoleni. Natomiast, żeby coś się zadziało w tej sprawie, trzeba zacząć rozmawiać z Niemcami, trzeba zacząć rozmawiać nie tylko z władzami, ale trzeba rozmawiać również z organizacjami pozarządowymi.
1: Dzisiaj mówił o tym prezydent między innymi. A czy Niemcy dzisiaj lub w przyszłości mogą być zagrożeniem dla Polski? Czy tylko sojusznikiem?
2: Ale jeżeli mówimy o zagrożeniu, myślimy nie tylko o zagrożeniu wojskowym, ale też o zagrożeniu politycznym, o zagrożeniu ekonomicznym, o zagrożeniu kulturowym, więc jakby są różnego rodzaju zagrożenia i w tym sensie Niemcy oczywiście mogą być zagrożeniem dla Polski.
1: A mogą być zagrożeniem militarnym w przyszłości?
2: Jakieś bardzo odległe i tego wykluczyć nigdy nie można. No, tym bardziej, że Niemcy są obecnie najszybciej zbrojącym się krajem w Unii Europejskiej, znacznie szybciej od Polski.
1: Czy Niemcy przegrywają wojnę? Przepraszam, czy USA przegrywają wojnę w Iranie?
2: I znowu to jest taka odpowiedź jak pomiędzy Rosją a Ukrainą. Znaczy na pewno Amerykanie mniej przegrywają tą wojnę niż Irańczycy. To Irańczycy są w dużo większym problemie w związku z sytuacją ekonomiczną, społeczną, polityczną wewnątrz Iranu.
1: Rusza szkoła. Czy w szkołach powinno być więcej zajęć z obronności? Czy one w ogóle
2: dzisiaj zdecydowanie
1: są?
2: Powinno być zdecydowanie więcej zajęć poświęconych tej świadomości młodego pokolenia związanego z bezpieczeństwem, czyli powinny być na przykład zajęcia poświęcone pierwszej pomocy, dotyczące sytuacji kryzysowych. Znaczy nie musimy tylko i wyłącznie uczyć dzieci ganiać z karabinem.
1: No dobrze, a teraz wracając do tej sytuacji, która dzieje się dzisiaj na Ukrainie ale też wokoło państw bałtyckich. Mówi się, że tak, Rosjanie prowadzą jakieś wycinki duże lasu, żeby budować bazy albo punkty koncentracyjne dla wojska gdzieś w pobliżu krajów bałtyckich. Szef CIA jedzie na spotkanie w Moskwie. Zaangażowany jest to nawet Watykan. No wiadomo, że dzisiaj można powiedzieć symbolicznie albo nie w rękach amerykańskich. Co tam się dzieje?
2: Znaczy, panie redaktorze, sygnały o tym, że Rosjanie są coraz bardziej zdesperowani, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, pojawiają się od wczesnej wiosny tego roku. Znaczy, od wczesnej wiosny tego roku wywiady państw Unii Europejskiej, w tym wywiady niemiecki, estoński, oczywiście również przedstawiciele polskich służb specjalnych. Chcę przypomnieć, że w ostatnich miesiącach mieliśmy wywiady zarówno szefa ABW, szefa Agencji Wywiadu i wywiad zastępcy ministra koordynatora generała Kujawy. Oni wszyscy sygnalizowali, że różnego rodzaju zagrożenia wobec NATO pojawiają się. Znaczy zagrożenia związane z możliwością jakiegoś typu agresji Rosji na kraje natowskie pojawiają się, aczkolwiek głównie były to te zagrożenia były identyfikowane jako zagrożenia hybrydowe, czyli zagrożenia, które polegały na tym, że Rosja mogłaby dokonać jakiegoś aktu sabotażu, mogłaby na przykład posłużyć się przechwyconym ukraińskim dronem do tego, żeby zaatakować infrastrukturę wojskową albo krytyczną jednego z państw głównie bałtyckich. No i pojawiał się również jakiś wątek jakiejś niewielkiej agresji o charakterze, bym powiedział, takim zielonych ludzików gdzieś na jedno z państw bałtyckich. Znaczy, raczej nie pojawiał się wątek pełnoskalowego uderzenia na kraje Unii Europejskiej i natowskie.
1: To, panie pułkowniku, dwa głosy. Jeden to wpis na twicie Donalda Tuska. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, przekazał mi właśnie swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające. Musimy być przygotowani jako Polska i NATO na różne scenariusze. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO. Ale jest też głos prezydenta Finlandii, Aleksandra Stuba, który w rozmowie z niemieckim dziennikiem Bild stwierdził, że Rosja nie zdecyduje się na atak na NATO, ponieważ dzisiaj nie będzie w stanie prowadzić wojny na dwa fronty i nie jest przygotowana do takiego ataku. Kto ma rację? Czy prezydent Finlandii, czy premier Polski? Znaczy,
2: jak pan przeanalizuje te wypowiedzi, to obaj panowie mają rację, ponieważ...
1: Bardzo sprytna odpowiedź, panie pułkowniku.
2: Panie redaktorze,
1: prawdziwie dyplomatyczna.
2: Premier Tusk mówi o działaniach hybrydowych, o prowokacji, natomiast Stub mówi o pełnoskalowej inwazji na NATO, więc tutaj się nic nie wyklucza. Znaczy, najprawdopodobniej, jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek działania ofensywne, agresywne Federacji Rosyjskiej wobec krajów NATO, krajów Unii Europejskiej, to one będą miały charakter właśnie ograniczony, hybrydowy, podprogowy.
1: Co to znaczy charakter ograniczony, hybrydowy? No, nasz kryzys na płocie granicznym, zanim jeszcze powstał i później na płocie granicznym, określany jest często jako element wojny hybrydowej.
2: Tak jest.
1: Czy mówimy o tego rodzaju działaniach?
2: Mówimy na przykład o tego typu sytuacjach, jaką mogła być sytuacja z podpaleniem fabryki WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Mówimy o sytuacji, w której może dojść do jakiegoś, nie wiem, wybuchu, podpalenia, do użycia, tak jak wspomniałem.
1: No to już to się dzieje.
2: Drona. No właśnie, to się dzieje. Pytanie jest, czy nie stanie się to na trochę większą skalę i na przykład nie dojdzie do jakiegoś, bym powiedział, szerszego wykorzystania właśnie tych dronów, czy to ukraińskich, czy to też dronów na przykład rosyjskich, rozmieszczonych na terytorium Białorusi, do tego, żeby na przykład zaatakować infrastrukturę wojskową albo krytyczną na terytorium jednego z krajów bałtyckich i taki atak będzie miał charakter jednorazowy i nie pociągnie za sobą dalszych działań ze strony Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie będzie trudno krajom natowskim odpowiedzieć na taki atak, czy na taką, tak jak mówię, taki atak hybrydowy, taki atak podprogowy w sposób jednoznaczny. Natomiast prezydent Stub ma rację w tym sensie, że Rosja nie może sobie w tym momencie pozwolić na otwarcie drugiego pełnoskalowego frontu wobec jednego z członków NATO, za którym, mam nadzieję i wydaje się to wysoce prawdopodobne, poszłyby inne kraje natowskie.
1: Czy wpadające od czasu do czasu rosyjskie pociski samosterujące, które wpadają, zauważamy je, potem gdzieś się nam lekko gubią i ostatecznie znajdują je rolnicy w polu w postaci krateru. Czy to może być celowa prowokacja rosyjska?
2: Oczywiście, że może być celowa prowokacja.
1: Testowanie systemów przeciwlotniczych NATO.
2: To może być testowanie systemów przeciwlotniczych, to może być również osłabianie wiary społeczeństwa w taką konsystencję i wolę odpowiedzi ze strony czynników politycznych, prawda, które kierują państwami, poszczególnymi państwami NATO, w tym również Polską, więc tych elementów może być wiele, ale też trzeba
1: to powiedzieć... Wnioski mogą być pesymistyczne, patrząc po tym, co się dzieje właściwie za każdym razem.
2: To wnioski mogą...
1: Albo używamy sprzętu, który jest zupełnie nieproporcjonalnie droższy, czyli pocisków Sidewinder wystrzeliwanych z myśliwców do niszczenia tanich dronów, albo po prostu gubimy te pociski i odnajdują je rolnicy w polu.
2: Znaczy, powiem tak, część tego może nie napawać zbytnim optymizmem, ale też pamiętajmy o tym, że jednak, raz mieliśmy sytuację, z odnalezieniem tego pocisku po paru miesiącach.
1: Pod Bydgoszczą.
2: Pod Bydgoszczą przez
1: na samym początku biory, tak wojny. Jest.
2: Ale też kolejne te sytuacje no jakoś są adresowane. Oczywiście pytanie jest, czy powinniśmy użyć na przykład w ostatnim wypadku jakichś efektorów do tego, żeby ten pocisk strącić w momencie, kiedy on no, spadł w miejscu, gdzie to, nikomu nie zagraża.
1: To jest dużo bardziej pesymistyczna wizja. Marek Budzisz, ekspert think tanku Strategy and Future, wczoraj był gościem Super Expressu.
0: W świetle deklaracji pana generała Marciniaka nie mamy nawet dwóch baterii, bo gdzieś nam się zapodziała część tej drugiej baterii. To warto pamiętać, że jedna bateria patriotów pokrywa, tak można powiedzieć, rejon o powierzchni 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli mówiąc uczciwie, dzisiaj nawet nie mamy pełnej zdolności ochrony Warszawy, nie mówiąc już o innych dużych miastach. No, jesteśmy całkowicie bezbronni. A strona rosyjska atakuje w ciągu ostatniego miesiąca, wystrzeliła gdzieś około 190 rakiet balistycznych w stronę Ukrainy, z tego 150, z grubsza licząc, trafiło w cel.
1: No, bardzo pesymistyczna wizja.
2: Znaczy, panie redaktorze, ja nie będę wchodził teraz jakby w szczegóły dotyczące systemów ochrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej RP, czyli nie zgadzam się z taką skrajnie pesymistyczną wizją. To też jest jakby nie, bym powiedział, nieuprawnione, żeby opowiadać o tym, że Polska jest całkowicie bezbronna, niczego nie ma, bo to też jakby wpływa na morale społeczeństwa.
1: No, ekspert nie ma mówić tak, żeby było nam dobrze, tylko ma mówić tak, ale żeby to było, mówię teraz o wypowiedzi Marka Budzisza.
2: Znaczy ja jakby tak jak mówię, nie chcę komentować wypowiedzi pana Marka Budzisza, czy ona była ekspercka, czy ona była nieekspercka. Myślę, że jakby jest pewna wiedza, której ani pan Marek, ani ja nie posiadam. Natomiast powiem tak. Owszem, Polska potrzebuje zbrojeń, potrzebuje jakby mądrego zarządzania swoim bezpieczeństwem i tutaj jakby szczególnie istotne jest zwiększenie zdolności dotyczącego rozpoznania i budowy świadomości sytuacji, jaka wokół nas się dzieje, a to wymaga na przykład większego nakładu na służby specjalne, bo jeśli chodzi o wojsko i te różnego rodzaju systemy uzbrojenia, to tutaj pieniądze są wydawane bardzo duże. Pytanie jest oczywiście, czy one są odpowiednio alokowane, prawda? Bo wydajemy spore pieniądze na systemy lądowe, czyli na przykład, nie wiem, na armatochaubice, na czołgi. Pytanie jest, czy adekwatne pieniądze są wydawane na systemy przeciwlotnicze. Natomiast praktycznie grosze są wydawane na coś, co jest kluczowe, a mianowicie na wywiad i na...
1: A pan mówi o pieniądzach, a jedną rzeczą są pieniądze, a drugą rzeczą jest adaptacja tego, co jest wdrażane, czy co jest tworzone przez wojsko. W tym momencie jest dużo polskich startupów, dużo firm. W tym tygodniu jest projekt Wilk, na przykład pojazdu bezzałogowego prezentowany. Cały czas są właściwie prezentowane tego rodzaju rzeczy. W ramach systemu Wataha ma ten projekt działać. I co się dalej dzieje z tymi projektami? Czy wojsko je kupuje? Czy wojsko je obserwuje? Nie słyszymy o tym, żeby te firmy polskie hurtem, szturmem trafiały do polskiego wojska.
2: Tak, no to jest problem i tutaj niezależnie od tego, czy to jest obecny rząd, czy to jest poprzedni rząd, jakby nieadekwatnie i w sposób niewystarczająco dynamiczny prowadzą te zakupy u polskich producentów. To oczywiście jest też pytanie o to w ogóle, jak obecnie wygląda polski przemysł zbrojeniowy, a dokładnie rzecz biorąc, jak wygląda PGZ, czy PGZ głównie
1: Polska
2: PGZ,
1: Grupa Zbrojna.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa,
1: przepraszam.
2: Tak, czy odpowiednio szybko dostarcza te produkty do polskiego wojska. No oczywiście mamy znacznie efektywniej i elastycznie działające prywatne firmy działające właśnie w sektorze zbrojeniowym. No generalnie rzecz biorąc, my się dopiero tego uczymy i powiem tak, to jest też dyskusja na temat tego, jakie systemy uzbrojenia my kupujemy, bo mamy jakąś pytanie jest, jaką my mamy w ogóle strategię na obronę? Bo w pewnym momencie pojawiło się hasło, że będziemy się bronili na linii Bugu. Nie na Wiśle, prawda, żeby nie wpuszczać.
1: To chyba dobrze. To właśnie chcemy oddawać Białegostoku, Zamościa i różnych tak innych
2: miast. To bardzo dobrze, ale do tego akurat, żeby to robić, to trzeba mieć po pierwsze odpowiednie informacje wywiadowcze na temat, wyprzedzające na temat tego, że nasi wrogowie się przygotowywują do konkretnego ataku, a po drugie raczej rozbudowywać systemy, które będą systemy dalekiego rażenia, to znaczy rakiety, drony, a my w tym momencie przede wszystkim koncentrujemy się na takich systemach lądowych, tak jak mówię, tak jak czołgi, tak jak armatochaubice.
1: To zajrzyjmy jeszcze, jeżeli możemy, na chwilę do sojuszników, ponieważ no, mamy trudny z perspektywy sojuszniczej dzisiaj datę, bardzo ważną dla nas, 1 września, i chciałem wrócić do tego tematu reparacji. Czy Polska ma szansę na te reparacje? To jest temat, który wraca za każdym razem 1 września. Dzisiaj przypomniał go prezydent Nawrocki. On wracał w różnych formułach, no i są dwa głosy. Taki jeden, że musimy walczyć o te reparacje, ale no, na razie on reparacjami nie zaowocował. No i drugi, który na przykład w swoim czasie prezentował minister Sikorski, że skoro my już od tych Niemców dostaliśmy tam, no nie za sprawą, że to pewnie nie zwolni Niemców, ale jak już mamy ten Wrocław, Szczecin, to się o reparacje nie powinniśmy upominać.
2: Panie redaktorze, jeśli chodzi o reparacje, to ja widziałem tą dyskusję jako osoba będąca w tym kręgu rządowym od prawie 10 lat. I powiem tak, to, że my sobie...
1: Walczył pan jako szef wywiadu o reparacje?
2: To, że my sobie wzajemnie w naszym gronie powtarzamy, że nam się te reparacje należą i że w ogóle Niemcy muszą je zapłacić, to jest oczywiście miłe, fajne i pewnie to, że tak powiem, łechta wiele osób. Natomiast taka...
1: No, ale oprócz tego jest kwestia nie tylko łechtania, ale też pieniędzy. To jest ważne we współczesnym świecie.
2: Ale żeby
1: kapitał jest kluczem.
2: Żeby te reparacje uzyskać, to trzeba w końcu zacząć rozmawiać z Niemcami. I nie tylko właśnie przez wypowiedzi prasowe albo jakieś wypowiedzi podczas rocznic kolejnych czy konferencji, tylko trzeba pojechać i z tymi Niemcami rozmawiać.
1: No ale panie pułkowniku, przyjeżdża kanclerz Niemiec z pierwszą wizytą swoją do Polski świeżo po tym, jak został kanclerzem, kanclerz Merz. Ma być wielka feta, że tutaj przyjedzie, pozdrowi Donalda Tuska, wszystkich innych, że są jego najlepszymi kumplami, a on przyjeżdża i mówi, wała, Polacy, reparacji nie dostaniecie. No to jak z nimi rozmawiać?
2: No właśnie trzeba kontynuować tą rozmowę w taki sposób, żeby to Niemcy, różnego rodzaju organizacje niemieckie, partie polityczne w Niemczech, organizacje pozarządowe, think tanki również naciskały na kanclerza, że tego typu reparacje są niezbędne. Znaczy, czyli... jedna rozmowa z kanclerzem, po której on mówi, że nie, i sprawa, rozumiem, załatwiona. Nie, tego się tak nie robi, to tak nie działa.
1: Wyjaśnijmy to i opieram się teraz na literaturze między innymi pisanej przez Niemców, gdzie znajdowały się jednoznaczne sugestie, że rozmaite fundacje służące polsko-niemieckiemu pojednaniu i tak dalej, demokracji, sponsorowane albo dzieła niemieckie w Polsce, inwestycje w fundacje pozarządowe, tudzież niemieckie think tanki, służyły między innymi temu, żeby Polska zaczęła zagrzebywać temat II wojny światowej, a nawet rozkładać winę pomiędzy Polskę i Niemcy. Na tym miało być budowane pojednanie z perspektywy Niemiec. Po prostu przekupowano liderów polskiej opinii publicznej rozmaitymi stypendiami, fundacjami i tak dalej, i tak dalej. Pan by chciał, żebyśmy zaczęli robić odwrotnie, mówiąc najkrócej.
2: Dokładnie tak, panie redaktorze.
1: Znaczy, mamy przekupić Niemców, to, żeby wypłacili nam reparacje.
2: To, przekupić, przekonać, zmusić, nie wiem. To są bardzo różne metody, w zależności od tego, z jakim środowiskiem będziemy rozmawiali, ale najważniejsze jest to, żeby z tymi środowiskami rozmawiać. Znaczy, żeby docierać do różnych podmiotów, do różnych środowisk, do różnych grup ludzi, do różnych też VIP-ów, osób, które mają jakiś wpływ na opinię publiczną w Niemczech i z nimi na ten temat rozmawiać. A my tego po prostu nie robimy. I to, że od czasu do czasu zbierzemy się we własnym gronie i po raz kolejny opowiemy sobie historię, jakimi to jesteśmy pokrzywdzonymi, jakim jesteśmy pokrzywdzonym narodem, to naprawdę nic nie zmienia. Trzeba ofensywnie zacząć z tymi Niemcami nie tylko rozmawiać, ale tak jak pan powiedział, również aktywnie zabiegać o to w społeczeństwie niemieckim, żeby Niemcy wywierali presję na swoich polityków.
1: dzieci ruszają do szkoły. Najważniejsza zmiana, która je tam spotka, przynajmniej w teorii, to będzie dieta planetarna. No, zobaczymy, jak ona się będzie realizować. Natomiast czy dzieci nie powinny również spotkać się z większą ilością zajęć, oprócz odwiecznej dyskusji o tym, czy uczyć patriotyzmu i religii, czy uczyć z drugiej strony tamtego rozmaitych tęczowych tematów, bo to jest główny, możemy mieć wrażenie, że to jest główny oś sporu o polską szkołę, czy nie powinny uczyć się kwestii obronnych?
2: Panie redaktorze,
1: my mieliśmy tak jest. Usposobienie obronne. Ja miałem pana Frachowicza, bardzo dobrego nauczyciela. Do dzisiaj potrafię ułożyć człowieka w pozycji bocznej ustalonej.
2: Tak jest. I panie redaktorze, to jest oczywista oczywistość, że w obecnej sytuacji geopolitycznej, ale też w obecnej sytuacji związanej z, bym powiedział, ze zmianami klimatycznymi na przykład. No, przeszliśmy teraz przez lato, które było wyjątkowo gorące, a tak naprawdę wyjątkowo też zmienne, jeśli chodzi o pogodę. I oczywiście można tam kwestionować, czy ta zmiana klimatyczna jest, czy jej nie ma, ale na przykład umiejętność do tego, żeby zadbać o osobę, która jest odwodniona, która jest, nie wiem, która ma porażenie słoneczne, to jest coś, czego dzieci powinny się uczyć. I pytanie jest, czy się tego teraz uczą. Nie za bardzo.
1: A czy powinny się uczyć tego, czego my się uczyliśmy, tylko w rozwiniętej wersji? Bo my się uczyliśmy nie tylko tego, co zrobić z kimś, kto się odwodnił, ale uczyliśmy się też tego, jakie są na przykład rodzaje granatów.
2: Tak jest.
1: Pan Frachowicz uczył też polskiego, ponieważ do dzisiaj nie mówię helikopter, tylko śmigłowiec, za co stawiał dwóje. Ale zostawmy to na chwilę na boku. Czy dzisiaj dzieci powinny się uczyć obsługi dronów?
2: Ależ jak najbardziej. Znaczy, to jest kolejna rzecz. Na przykład na Litwie tego typu projekty są prowadzone już od 2 lat i dzieci na symulatorach, ale również na prawdziwych dronach FPV uczą się tego, w jaki sposób tego typu narzędziem posługiwać się. Przypomnę, że drony to jest dual use. Znaczy, z jednej strony drony mogą być używane podczas działań wojskowych albo jakichś tam działań rozpoznawczych, ale też drony mogą być używane na co dzień do różnych innych działań, nie wiem, dostarczanie paczki, prawda, transport krwi i tak dalej, więc to jest naturalne i bym powiedział dosyć oczywiste. Pytanie jest, dlaczego do dzisiejszego dnia państwo polskie czegoś takiego
1: czy dzieci
2: robi?
1: Powinny jeździć na strzelnicę? My też jeździliśmy na strzelnicę, strzelaliśmy z KBKS-ów, co prawda, ale jeździliśmy. Czy dzieci powinny dzisiaj jeździć na strzelnicę?
2: Mogą. Znaczy, jeżeli rodzice nie są temu przeciwni, bo ja tutaj bym powiedział, nie chcę, jakby nie, chciałbym też, żeby rodzice mieli szansę na decyzję, czy ich dzieci mają jeździć na strzelnicę.
1: No, tak jak... no ale potencjalny agresor nie będzie sprawdzał zaświadczeń od rodziców.
2: Tak jest, ale panie redaktorze, tak jak nie chciałbym, żeby dzieci były zmuszane do chodzenia na, tak jak pan powiedział, tęczowe lekcje, to chciałbym, żeby też rodzice mieli szansę na podjęcie decyzji, czy dzieci mogą i chcą chodzić na tego typu zajęcia. Więc tak, moje dziecko osobiście było na przykład teraz w wakacje na 10-dniowym obozie militarnym i survivalowym i było to bardzo fajne doświadczenie dla tego dziecka, ale to była moja decyzja. Tak samo chciałbym, żeby dzieci inne i ich rodzice mogli podjąć decyzję, czy chcą, czy nie chcą, żeby ich dzieci chodziły na strzelnicę. Natomiast państwo powinno stworzyć przestrzeń do tego, żeby te dzieci mogły na te strzelnice chodzić, jeżeli rodzice taką decyzję podejmą.
1: Był pan dyplomatą, ale jest pan szefem agencji wywiadu, ale jest pan też iranistą, więc powinien pan nam wszystko powiedzieć, a mamy 5 minut na temat tego, co dzieje się w Cieśninie Ormus. Czy Amerykanie tę wojnę tak naprawdę przegrali?
2: W żadnym wypadku nie przegrali, panie redaktorze.
1: Takie przypomina się, oczywiście bardziej skondensowane, ale dziś dzieje się wszystko szybciej, Afganistan. Rosjanie też mieli załatwić sprawę w 3 minuty. Albo Ukraina, gdzie mieliśmy ten transport rosyjski na Kijów, rachciach, zatrzymają tam albo zabiją Zeleńskiego, opanują Kijów, wszystko będzie. Tutaj miało być to samo. Zbombardujemy jeden rząd, przyjdzie drugi i nam się podda. No i co? I minęło pół roku.
2: Tak, minęło pół roku i rzeczywiście tego rozstrzygnięcia nie ma, ale też mówię o tym, że Amerykanie przegrali, jest nieuzasadnione. Bo co się stało w ciągu tego pół roku? W Iranie funkcjonalnie doszło już do zmiany reżimu.
1: Znaczy prowadzi wojnę z Ameryką.
2: Tak jest. Doszło do zmiany reżimu polegającego na tym, że do lutego 2026 roku w Iranie rządzili cywilni mułowie, czyli cywilni duchowni. Ten reżim był kierowany przez cywili, ale po lutym, tak naprawdę po marcu 26 roku, władzę przejęli ludzie związani z Gwardią Republikańską z epoki Pozdoron. I od tego momentu rzeczywiście ta dynamika zaczęła się zmieniać, co nie oznacza właśnie, że Iran jako państwo nie stawia oporu wobec Stanów Zjednoczonych. Ale równocześnie w tym samym czasie doszło do wielu zmian o charakterze społecznym i ekonomicznym. W Iranie mamy obecnie hiperinflację, w Iranie mamy niedobory praktycznie wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Od paliw poprzez elektryczność na żywności skończywszy. Więc tak, Iran stawia opór Stanom Zjednoczonym, natomiast wewnątrz Iranu mamy na przykład ogromny spór polityczny między właśnie różnego rodzaju frakcjami, i to już nie tylko frakcjami cywilnymi, wojskowymi, ale również wewnątrz tych osób, które wywodzą się z Gwardii Republikańskiej, na przykład między obecnym szefem IRGC, a byłymi szefami IRGC, którzy są obecnie jakby cywilnymi politykami.
1: Do godziny 24 w Warszawie i we wszystkich innych zresztą miastach i wsiach Polski ustawiały się wielkie kolejki samochodów, ponieważ od dzisiaj ceny benzyny urealniły się, skończyła się rządowa tarcza na ceny paliwa. To jest jeden z wielu kosztów wojny w Iranie. No, innym kosztem będzie to, że za chwilę inne ceny muszą pójść w górę, nie oszukujmy się. Jakie jeszcze są skutki dla nas tej wojny?
2: Znaczy, dla nas one oczywiście są głównie o charakterze ekonomicznym, prawda? Znaczy, te wszystkie, tak jak pan powiedział, konsekwencje tego, że cena ropy podskoczyła, chociaż przypomnę, że ona podskoczyła nie tak dużo, jak się wydawało właśnie wielu ekspertom i analitykom.
1: Jak zdarzało jej się skakać?
2: Jak się jej zdarzało skakać?
1: To proszę powiedzieć to tym ludziom, którzy nakładają marże i odpowiadają za cały ten system marż, który kończy się na stacji benzynowej, gdzie będzie po prostu już od dzisiaj jest potwornie drogo.
2: Redaktorze, no sam zwróciłem uwagę, że wczoraj wieczorem było o złotówkę, prawie o złotówkę taniej, a dzisiaj jest o złotówkę drożej, prawda, bo przyjechałem do państwa własnym.
1: Tankował pan po drodze.
2: Tak jest, więc tankowałem po drodze, natomiast no, trzeba powiedzieć, że owszem, sytuacja nie jest różowa, ale też cena benzyny, czy cena ropy podskoczyła z 60-70 na $90, a nie na 150, tak jak to wieszczyli co po niektórzy. Co oczywiście w ogóle nie zmienia sytuacji, że tak, ta cena podskoczyła, ale jednocześnie z punktu widzenia amerykańskiego to sytuacja nie jest taka zła. Znaczy, bo Amerykanie sami są największym eksporterem, przypomnę, największym eksporterem ropy na świecie. Także dla Amerykanów ta sytuacja jest dosyć komfortowa. Jeszcze od momentu, kiedy przejęli kontrolę nad Wenezuelą, prawda, i w ostatnich paru dniach podpisali sporo umów, znaczy Halliburton i jeszcze parę innych dużych amerykańskich firm energetycznych podpisało umowy z Wenezuelą, no to ta sytuacja jeszcze jest lepsza.
1: Amerykanie nie mają problemów z ropą, ale mają z amunicją i mają problem z rakietami. Czy to powinna być szansa dla Polski? W ogóle co to oznacza dla przyszłości wojny?
2: Czy to pokazuje, że w ogóle wszystkie wojny, które obecnie są prowadzone, czy to jest wojna ukraińska, czy inwazja rosyjska, prawda, na Ukrainę, czy to jest właśnie wojna ta irańsko-amerykańsko-izraelska, bo przypomnę, że jeszcze przecież tam był Izrael, że jakby takie, bym powiedział, klasyczne wojny są bardzo trudne do wygrania. No, wcześniej mieliśmy oczywiście Afganistan, mieliśmy Irak. No i pytanie jest, czy państwa nadal będą chciały takie wojny prowadzić? Czy nie będą się decydowały na to, żeby prowadzić jednak konflikty pod progiem wojny? Czyli z użyciem służb specjalnych. I tutaj trochę wrócę do, bym powiedział, trochę mojego konika. Znaczy, pytanie jest, czy państwo polskie przygotowuje się na takie konflikty i takie zagrożenia, które w przyszłości będą najbardziej rozpowszechnione. Bo wydaje się, że takie klasyczne wojny to jest coś, co może, nie mówię, odchodzić do przeszłości, ale być mniej rozpowszechnione w porównaniu z konfliktami o charakterze asymetrycznym, podprogowym, hybrydowym, właśnie te wszystkie sabotaże, dywersje, dezinformacja, inspiracja, no i oczywiście wojna w cyberprzestrzeni, a Polska tutaj jest najczęściej atakowanym krajem w Unii Europejskiej i NATO.
1: Dziękuję serdecznie bardzo mojemu gościowi. Gościem był Piotr Krawczyk, były wieloletni szef Agencji Wywiadu. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Dziękuję państwu.

0: jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
1: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
2: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
3: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
0: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
4: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
5: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. W pierwszej fazie